0: Wycieczkowy statek przechylił się, zaczął nabierać wody, po czym przewrócił się na lewą burtę. Na pokładzie było 270 osób. Do zdarzenia doszło około 3 mil morskich od portu Kirenia w tureckiej części wyspy. Dwaj mężczyźni, którzy ocaleli, opowiedzieli dziennikarzom po powrocie na brzeg, jak wyglądały pierwsze chwile po wypadku.
1: Poprosiliśmy załogę łodzi ratunkowej, żeby nas wzięła, ale popłynęła w stronę rufy. Potem wołali nas, żebyśmy przyszli do tyłu. W końcu przód statku się zanurzył, patrol nagle odpłynął. Ci, którzy zostali w środku, nie wyszli na pokład, pewnie już się nie wydostali. My siedzieliśmy na burcie, nagle zobaczyłem linę i uznałem, że możemy się po niej wspiąć. Wskoczyłem więc do wody i wszedłem na łódź. Kamizelki ratunkowe, tylko dzięki nim jakoś ocaleliśmy. Udało nam się uciec, dzięki Bogu.
0: Mówili dwaj pasażerowie po szczęśliwej ewakuacji na brzeg. Prawdopodobnie dziś zostanie przeprowadzona sekcja zwłok kobiety, której ciało w piątek wieczorem odnaleziono w lesie na przedmieściach miasta. Sprawca morderstwa nadal jest nieuchwytny. Funkcjonariusze wystosowali w tej sprawie ważny apel. Nasz reporter Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, o co policjanci proszą w apelu?
1: Zwracają się w nim do kierowców, którzy mają w swoich samochodach wideorejestratory i którzy w piątek między 14 a 20 przejeżdżali przez osiedle Żabieniec w Kędzierzynie Koźlu, a także w rejonie pobliskich działek oraz w okolicach centrum handlowego Odrzańskie Ogrody. Proszą o przekazywanie nagrań z kamer samochodowych o polskim kryminalnym. Zarejestrowane na nich osoby i ich zachowania mogą pomóc w ustaleniu sprawcy. Kobieta, którą znaleziono w piątek wieczorem, miała kilka ran na głowie zadanych, jak mówią śledczy, twardym i krawędzistym narzędziem. Najprawdopodobniej była na spacerze z psem, który był przy niej w chwili ujawnienia ciała. Ofiara mieszkała kilkaset metrów od miejsca zbrodni. Miała 49 lat.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Niepokojące doniesienia napłynęły w niedzielę z polsko-ukraińskiego pogranicza, głównie Lubelszczyzny. Mieszkańcy powiatów graniczących z naszym wschodnim sąsiadem dostali alerty RCB na telefony. Chodziło o zmasowany rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. Alarm został odwołany około godziny 15 i wiadomo, że nie były to ćwiczenia. Wracamy do ataku na personel medyczny SOR-u w Częstochowskim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Podejrzany o jego dokonanie usłyszał 5 zarzutów, relacjonuje Piotr Wróblewski z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
2: To 4 zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych. Z takiej ochrony korzystają udzielający świadczenia medycznych pracownicy służby zdrowia. W wypadku 2 z tych zarzutów one są połączone ze spowodowaniem u tych członków personelu medycznego tak zwanych lekkich obrażeń ciała.
0: 5 zarzut dotyczy kierowania gruźb pozbawienia życia pod adresem jednego z pracowników szpitala. Przypomnijmy, 20-letni pacjent zaatakował tam 4 osoby z personelu medycznego w chwili, gdy wykonywały swoje obowiązki. Wobec podejrzanego sąd na wniosek prokuratury zastosował tymczasowy areszt. Grożą mu 3 lata za kratkami. Policjanci z Olkusza zatrzymali 26-latka. Był poszukiwany od piątku w związku z potrąceniem 15-letniego chłopca i ucieczkę z miejsca zdarzenia. 26-latek przebywa w policyjnej izbie zatrzymań. Jeszcze dziś zostaną przeprowadzone oględziny samochodu.
3: Obecnie z jego udziałem prowadzone są czynności. Po ich zakończeniu mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej w Olkuszu, która będzie podejmowała dalsze decyzje w tej sprawie.
0: Mówiła Agnieszka Stefaniak z policji w Olkuszu. Jutro 26-latek ma zostać doprowadzony do prokuratury. Tam najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. W piątek nieprzytomnego 15-latka odnaleziono przy drodze po tym, gdy jego rodzice zaniepokoili się, że syn nie wraca do domu. Chłopiec został śmigłowcem przewieziony do krakowskiego szpitala. Jego stan jest ciężki. Do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach Vox FM. Poniedziałek to ostatni weekend z tańszym tankowaniem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć o 70-90 groszy, donoszą analitycy.
4: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
0: Mówi Grzegorz Masiak z ePetrol.pl. Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.
4: Ze sprawą tego, co dzieje się na rynkach międzynarodowych. Tam w ostatnich dniach taniała ropa naftowa. Baryłka ropy Brent, która poprzedni tydzień kończyła powyżej poziomu $94, w ostatnich dniach taniała. Widzimy jej notowania poniżej $90, przez chwilę nawet okolice $85.
0: Dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64, a oleju napędowego 7,31. Od dziś poważne utrudnienie na obwodnicy Krakowa. Na 2,5-kilometrowym odcinku między węzłami Modlnica i Modlniczka drogowcy będą wymieniać nawierzchnię.
5: Na początek zajmiemy się jezdnią prowadzącą od strony lotniska w kierunku Warszawy. Prace potrwają do połowy września. Będą prowadzone w nocy między 19 a 6 rano.
0: Mówi Kasper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W czasie prac na jezdni kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. W ciągu dnia będą poruszać się dwoma pasami. Prace na jezdni w kierunku Warszawy mają ruszyć 3 września. Islandia pozostanie na razie poza Unią Europejską. Wyspiarski kraj na razie nie wznowi negocjacji akcesyjnych z Unią. Zwolennicy tego, by wyspa weszła do wspólnoty, przegrali w referendum. Przeciw wznowieniu rozmów z Brukselą zagłosowało w sobotę 52,8%. Uczestników plebiscytu głos za oddało 47,2%. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej w 2009 roku, w szczytowym momencie światowego kryzysu finansowego. Prace zostały zamrożone 4 lata później, gdy eksperci ostrzegali przed potencjalnym rozpadem strefy euro. Jego misją jest poszukiwanie planet poza Układem Słonecznym. Teleskop Nancy Grace Roman około godziny 14 w niedzielę został wyniesiony w kosmos. Urządzenie wyruszyło z Ziemi na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX.
6: 3, 2, 1, ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
0: Start z Centrum Kosmicznego imienia Johna Kennedy'ego na Florydzie odbył się w dobrych warunkach pogodowych. Teleskop Nancy Grace Roman będzie przemierzał przestrzeń kosmiczną w kierunku punktu orbitalnego położonego 1 600 000 km od Ziemi. Misja ma potrwać 5 lat. Tym, co wyróżnia ten bieg, jest przede wszystkim atmosfera. Takie słowa usłyszał nasz reporter od pana Dominika. To jeden z pierwszych biegaczy, którzy dotarli do mety w trwającym wczoraj w Warszawie Poland Business Run. Ta wyjątkowa sztafeta ma jednak zawsze szczytny cel. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na wsparcie osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, a chodzi o zakup protez, opłacenie rehabilitacji i wsparcia psychologicznego. Na mecie 4-kilometrowej trasy był nasz reporter.
7: Jak ta trasa? Tam jakiś zakręt jest taki gorszy?
8: Trasa nie jest najlepsza, ale wiadomo, to nie są mistrzostwa. Trzeba uważać pod nogi na pewno, bo teren jest wymagający. Pewne niespodzianki z zakrętami też mogą czekać, no ale to nie jest przeszkodą. Grunt najważniejsze jest to, żeby się po prostu dobrze bawić i zrobić coś dobrego.
7: Niech pan powie, każdy da radę, nawet jak ktoś nie jest wytrawnym biegaczem.
8: No, oczywiście, każdy powinien wziąć udział. Nie trzeba biec, można sobie troszeczkę pospacerować, ale po prostu zachęcamy wszystkich, żeby wziąć udział.
7: A pierwszy biznes run?
8: Nie, już. Jesteśmy zaawansowaną, że tak powiem, drużyną w tym roku. Nawet jako organizacja mamy, no nie chcę skłamać, ale chyba 7 czy 8 drużyn. Jedna stacjonalnie tylko w Warszawie niestety, ale będą też stacjonalnie startować w Krakowie. No i oczywiście wirtualny bieg to jest też coś, do czego zachęcamy. Można z całej Polski tak naprawdę powiedzieć, zebrać drużynę.
0: Powiedział naszemu reporterowi Dominik Michalik, na co dzień pracownik banku. Trasa biegu została w tym roku wytyczona na terenie lotniska BMO. Impreza odbywa się pod naszym patronatem. Piękna słoneczna pogoda i kilkuset pływaków w każdym wieku. W Dąbrowie Górniczej odbył się finał Grand Prix w pływaniu długodystansowym na wodach otwartych Pogoria Open Water.
9: Weronika Blecha z Wydziału Marki Miasta Kultury i Sportu. Mamy tutaj przeszło 200 uczestników, 3 km do pokonania. Dzieci, dorośli, młodzież, jest nawet sztafeta rodzinna. Każdy może wziąć udział.
10: Mikołaj Politański, mistrz Śląska z pływania.
11: Mistrz Śląska w pływaniu to brzmi dumnie. Powiedz, w jakiej kategorii startujesz?
10: Na kilometr.
11: Pływałeś już w takich zbiornikach, na takich dystansach?
10: Nie, to są moje pierwsze zawody.
11: Jest jakiś stresik?
10: No, zawsze jest.
9: Zapraszamy do kibicowania na spacer, na rower, czy na odpoczynek na plaży.
0: Z uczestnikami zawodów rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Kucjas. Zmierzyli się z nurtem rzeki Prosny, później przejechali trasę kolarską, a na koniec pokonali trasę biegową. Blisko 800 zawodników i zawodniczek z całej Polski w Kaliszu wzięło udział w Kalisja Triathlon. Emocji nie brakowało.
12: Super impreza, super dzień. Startuję co roku, za każdym razem rodzinna atmosfera przyciąga uśmiechy, ludzie wiwatujący, kibice. Naprawdę jest tu idealne miejsce i na kolejny start i przede wszystkim polecam na debiut.
13: Wspaniałe zawody, kolejny raz brałem tutaj udział. Tym razem w nowej kategorii, młodocianych, czyli M50. Udało mi się zająć pierwsze miejsce.
14: Wcześniej byłem też triatlonistą, tylko miałem po prostu 10 lat przerwy. Podobno nie wchodzi się do tej samej rzeki dwa razy, ale jednak wszedłem.
13: To jest jak narkotyk. Jak się w to wejdzie, to ciężko z tego wyjść, ale nie usiłuję z tego wychodzić.
0: Mówili nam zawodnicy, Kalisja Triathlon wpisuje się w obchody święta rzeki Prosny. Ponad 700 osób pobiegło w Zakopanem po oddech dla chorych na mukowiscydozę. Po raz 11 pod Giewontem odbył się bieg po oddech. W tym roku pieniądze są zbierane na wsparcie psychologiczne chorych i ich rodzin. Mówi Paweł Smoliński, prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.
15: Ta choroba się zmienia. Dla dużej grupy faktycznie ta choroba stała się chorobą przewlekłą.

0: zamieniła się w olbrzymią scenę muzyczną.
1: Głównie chodzi o poczucie wolności, tak? To ma być święto wolności i każdy ma się cieszyć i tańczyć z tego powodu.
2: Tańczymy od kilku godzin.
3: Przyjechaliśmy specjalnie na festiwal z Lublina.
2: Przyjechaliśmy z Warszawy.
4: Co decyduje o tej sile festiwalu, że ściąga ludzi z tak różnych miast?
5: Różnorodna muzyka na każdej platformie, zupełnie co innego, także każdy coś znajdzie dla siebie.
1: Tak dużo różnorodnej muzyki w samym centrum.
4: Kreacja też jest tutaj widziana, jakaś trochę inna.
2: Tak, myślę, że na takich festiwalach jest najlepsza możliwość, żeby wyglądać jak się chce. I jeśli chodzi o makijaż, jeśli chodzi o ubiór, zupełnie inaczej niż na co dzień w pracy na przykład.
0: Z uczestnikami Parady Wolności w Łodzi rozmawiał Grzegorz Mnich. Aktualne, najważniejsze tematy i topowi goście. Po wakacyjnej przerwie w Radiu Vox FM wracamy do porannych rozmów, ale w zupełnie nowej odsłonie. Dziś na naszej antenie zadebiutuje 8 runda. Nasz gość otrzyma 8 dynamicznych pytań, później dyskusja przeniesie się do internetu. Na pierwsze wydanie zapraszamy dziś minutę po 8. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Dawid Osyską, zapraszam na wiadomości Vox FM. Po katastrofie wycieczkowca katamaranu niedaleko Cypru są ofiary śmiertelne i ranni. Wycieczkowy statek przechylił się, zaczął nabierać wody, po czym przewrócił się na lewą burtę. Na pokładzie było 270 osób. Do zdarzenia doszło około 3 mil morskich od portu Kirenia w tureckiej części wyspy. Dwaj mężczyźni, którzy ocaleli, opowiedzieli dziennikarzom po powrocie na brzeg, jak wyglądały pierwsze chwile po wypadku.
1: Poprosiliśmy załogę łodzi ratunkowej, żeby nas wzięła, ale popłynęła w stronę rufy. Potem wołali nas, żebyśmy przyszli do tyłu. W końcu przód statku się zanurzył, patrol nagle odpłynął. Ci, którzy zostali w środku, nie wyszli na pokład, pewnie już się nie wydostali. My siedzieliśmy na burcie, nagle zobaczyłem linę i uznałem, że możemy się po niej wspiąć. Wskoczyłem więc do wody i wszedłem na łódź. Kamizelki ratunkowe, tylko dzięki nim jakoś ocaleliśmy. Udało nam się uciec, dzięki Bogu.
0: Mówili dwaj pasażerowie po szczęśliwej ewakuacji na brzeg. Prawdopodobnie dziś zostanie przeprowadzona sekcja zwłok kobiety, której ciało w piątek wieczorem odnaleziono w lesie na przedmieściach miasta. Sprawca morderstwa nadal jest nieuchwytny. Funkcjonariusze wystosowali w tej sprawie ważny apel. Nasz reporter Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, o co policjanci proszą w apelu?
1: Zwracają się w nim do kierowców, którzy mają w swoich samochodach wideorejestratory i którzy w piątek między 14 a 20 przejeżdżali przez osiedle Żabieniec w Kędzierzynie Koźlu, a także w rejonie pobliskich działek oraz w okolicach Centrum Handlowego Odrzańskie Ogrody. Proszą o przekazywanie nagrań z kamer samochodowych o polskim kryminalnym. Zarejestrowane na nich osoby i ich zachowania mogą pomóc w ustaleniu sprawcy. Kobieta, którą znaleziono w piątek wieczorem, miała kilka ran na głowie zadanych, jak mówią śledczy, twardym i krawędzistym narzędziem. Najprawdopodobniej była na spacerze z psem, który był przy niej w chwili ujawnienia ciała. Ofiara mieszkała kilkaset metrów od miejsca zbrodni. Miała 49 lat.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Niepokojące doniesienia napłynęły w niedzielę z polsko-ukraińskiego pogranicza, głównie Lubelszczyzny. Mieszkańcy powiatów graniczących z naszym wschodnim sąsiadem dostali alerty RCB na telefony. Chodziło o zmasowany rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. Alarm został odwołany około godziny 15 i wiadomo, że nie były to ćwiczenia. Wracamy do ataku na personel medyczny SOR-u w częstochowskim wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Podejrzany o jego dokonanie usłyszał 5 zarzutów, relacjonuje Piotr Wróblewski z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
2: To 4 zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych. Z takiej ochrony korzystają udzielający świadczenia medycznych pracownicy służby zdrowia. W wypadku 2 z tych zarzutów one są połączone ze spowodowaniem u tych członków personelu medycznego tak zwanych lekkich obrażeń ciała.
0: 5 zarzut dotyczy kierowania gruźb pozbawienia życia pod adresem jednego z pracowników szpitala. Przypomnijmy, 20-letni pacjent zaatakował tam 4 osoby z personelu medycznego w chwili, gdy wykonywały swoje obowiązki. Wobec podejrzanego sąd na wniosek prokuratury zastosował tymczasowy areszt. Grożą mu 3 lata za kratkami. Policjanci z Olkusza zatrzymali 26-latka. Był poszukiwany od piątku w związku z potrąceniem 15-letniego chłopca i ucieczkę z miejsca zdarzenia. 26-latek przebywa w policyjnej izbie zatrzymań. Jeszcze dziś zostaną przeprowadzone oględziny samochodu.
3: Obecnie z jego udziałem prowadzone są czynności. Po ich zakończeniu mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej w Olkuszu, która będzie podejmowała dalsze decyzje w tej sprawie.
0: Mówiła Agnieszka Stefaniak z policji w Olkuszu. Jutro 26-latek ma zostać doprowadzony do prokuratury. Tam najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. W piątek nieprzytomnego 15-latka odnaleziono przy drodze po tym, gdy jego rodzice zaniepokoili się, że syn nie wraca do domu. Chłopiec został śmigłowcem przewieziony do krakowskiego szpitala. Jego stan jest ciężki. Do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach Vox FM. Poniedziałek to ostatni weekend z tańszym tankowaniem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć o 70-90 groszy, donoszą analitycy.
4: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
0: Mówi Grzegorz Masiak z ePetrol.pl. Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.
4: Za sprawą tego, co dzieje się na rynkach międzynarodowych. Tam w ostatnich dniach taniała ropa naftowa. Baryłka ropy Brent, która poprzedni tydzień kończyła powyżej poziomu 94 dolarów, w ostatnich dniach taniała. Widzimy jej notowania poniżej 90 dolarów, przez chwilę nawet okolice 85 dolarów.
0: Dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64, a oleju napędowego 7,31. Od dziś poważne utrudnienie na obwodnicy Krakowa. Na 2,5-kilometrowym odcinku między węzłami Modlnica i Modlniczka drogowcy będą wymieniać nawierzchnię.
5: Na początek zajmiemy się jezdnią prowadzącą od strony lotniska w kierunku Warszawy. Prace potrwają do połowy września, będą prowadzone w nocy między 19 a 6 rano.
0: Mówi Kasper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W czasie prac na jezdni kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. W ciągu dnia będą poruszać się dwoma pasami. Prace na jezdni w kierunku Warszawy mają ruszyć 3 września. Islandia pozostanie na razie poza Unią Europejską. Wyspiarski kraj na razie nie wznowi negocjacji akcesyjnych z Unią. Zwolennicy tego, by wyspa weszła do wspólnoty, przegrali w referendum. Przeciw wznowieniu rozmów z Brukselą zagłosowało w sobotę 52,8%. Uczestników plebiscytu głos za oddało 47,2%. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej w 2009 roku, w szczytowym momencie światowego kryzysu finansowego. Prace zostały zamrożone 4 lata później, gdy eksperci ostrzegali przed potencjalnym rozpadem strefy euro. Jego misją jest poszukiwanie planet poza Układem Słonecznym. Teleskop Nancy Grace Roman około godziny 14 w niedzielę został wyniesiony w kosmos. Urządzenie wyruszyło z Ziemi na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX.
6: 3, 2, 1, ignition and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
0: Start z Centrum Kosmicznego imienia Johna Kennedy'ego na Florydzie odbył się w dobrych warunkach pogodowych. Teleskop Nancy Grace Roman będzie przemierzał przestrzeń kosmiczną w kierunku punktu orbitalnego położonego 1,6 mln km od Ziemi. Misja ma potrwać 5 lat. Tym, co wyróżnia ten bieg, jest przede wszystkim atmosfera. Takie słowa usłyszał nasz reporter od pana Dominika. To jeden z pierwszych biegaczy, którzy dotarli do mety w trwającym wczoraj w Warszawie Poland Business Run. Ta wyjątkowa sztafeta ma jednak zawsze szczytny cel. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na wsparcie osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, a chodzi o zakup protez, opłacenie rehabilitacji i wsparcia psychologicznego. Na mecie 4-kilometrowej trasy był nasz reporter.
7: Jak ta trasa? Tam jakiś zakręt jest taki gorszy?
8: Trasa nie jest najlepsza, ale wiadomo, to nie są mistrzostwa. Trzeba uważać pod nogi na pewno, bo teren jest wymagający. Pewne niespodzianki z zakrętami też mogą czekać, no ale to nie jest przeszkodą. Grunt najważniejsze jest to, żeby się po prostu dobrze bawić i zrobić coś dobrego.
7: Niech pan powie, każdy da radę, nawet jak ktoś nie jest wytrawnym biegaczem.
8: No, oczywiście, każdy powinien wziąć udział. Nie trzeba biec, można sobie troszeczkę pospacerować, ale po prostu zachęcamy wszystkich, żeby wziąć udział.
7: A pierwszy biznes run?
8: Nie, już. Jesteśmy zaawansowaną, że tak powiem, drużyną. W tym roku nawet jako organizacja mamy, no nie chcę skłamać, ale chyba 7 czy 8 drużyn. Jedna stacjonalnie tylko w Warszawie niestety, ale będą też stacjonalnie startować w Krakowie. No i oczywiście wirtualny bieg to jest też coś, do czego zachęcamy. Można z całej Polski tak naprawdę zebrać drużynę.
0: Powiedział naszemu reporterowi Dominik Michalik, na co dzień pracownik banku. Trasa biegu została w tym roku wytyczona na terenie lotniska BMO. Impreza odbywa się pod naszym patronatem. Piękna słoneczna pogoda i kilkuset pływaków w każdym wieku. W Dąbrowie Górniczej odbył się finał Grand Prix w pływaniu długodystansowym na wodach otwartych Pogoria Open Water.
9: Weronika Blecha z Wydziału Marki Miasta Kultury i Sportu. Mamy tutaj przeszło 200 uczestników, 3 km do pokonania. Dzieci, dorośli, młodzież, jest nawet sztafeta rodzinna. Każdy może wziąć udział.
10: Mikołaj Politański, mistrz Śląska z pływania.
11: Mistrz Śląska w pływaniu, to brzmi dumnie. Powiedz, w jakiej kategorii startujesz?
10: Na kilometr.
11: Pływałeś już w takich zbiornikach na takich dystansach?
10: Nie, to są moje pierwsze zawody.
11: Jest jakiś stresik?
10: No, zawsze jest.
9: Zapraszamy do kibicowania na spacer, na rower, czy na odpoczynek na plaży.
0: Z uczestnikami zawodów rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Kucjas. Zmierzyli się z nurtem rzeki Prosny, później przejechali trasę kolarską, a na koniec pokonali trasę biegową. Blisko 800 zawodników i zawodniczek z całej Polski w Kaliszu wzięło udział w Kalisia Triathlon. Emocji nie brakowało.
12: Super impreza, super dzień. Startuje co roku, za każdym razem rodzinna atmosfera przyciąga uśmiechy, ludzie wiwatujący, kibice. Naprawdę jest tu idealne miejsce i na kolejny start i przede wszystkim polecam na debiut.
13: Wspaniałe zawody, kolejny raz brałem tutaj udział. Tym razem w nowej kategorii młodocianych, czyli M50. Udało mi się zająć pierwsze miejsce.
14: Wcześniej byłem też triatlonistą, tylko miałem po prostu 10 lat przerwy. Podobno nie wchodzi się do tej samej rzeki dwa razy, ale jednak wszedłem.
13: To jest jak narkotyk. Jak się w to wejdzie, to ciężko z tego wyjść, ale nie usiłuję z tego wychodzić.
0: Mówili nam zawodnicy, Kalisja Triathlon wpisuje się w obchody święta rzeki Prosny. Ponad 700 osób pobiegło w Zakopanem po oddech dla chorych na mukowiscydozę. Po raz 11 pod Giewontem odbył się bieg po oddech. W tym roku pieniądze są zbierane na wsparcie psychologiczne chorych i ich rodzin, mówi Paweł Smoliński, prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.
15: Ta choroba się zmienia. Dla dużej grupy faktycznie ta choroba stała się chorobą przewlekłą, trudną, ciężką, ale już z taką perspektywą życia dłuższego.
16: Kiedy otrzymujesz diagnozę, że twoje dziecko jest chore na tak bardzo poważną i ciężką chorobę, no to na pewno świat się musi walić, a tutaj świat się nie może tak naprawdę zawalić, więc pomoc psychologiczna musi mieć to kluczowe znaczenie.
17: Jak choruję na tą mukowicę, to wsparcie jest jakby wskazane.
18: W chwili obecnej mam 48 lat. No nazywają mnie już dinozaurem w tej jednostce chorobowej.
16: Świetnie, że doszliśmy do tego etapu, że teraz możemy zająć się głową.
0: Dodaje Justyna Kowalczyk-Tekieli, ambasadorka towarzystwa i samego biegu. W Zakopanem wystartowało ponad 700 osób, kolejne kilkaset wsparło towarzystwo, startując w biegu wirtualnym. Tysiące ludzi, kilkanaście platform i wszechobecna muzyka elektroniczna. Tak wyglądała łódzka Parada Wolności, ulica

Warszawie, w radiu Vox FM. Wracamy do porannych rozmów, ale w zupełnie nowej odsłonie. Dziś na naszej antenie zadebiutuje 8 runda. Nasz gość otrzyma 8 dynamicznych pytań, później dyskusja przeniesie się do internetu. Na pierwsze wydanie zapraszamy dziś minutę po 8. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Dawid Osyską zapraszam na wiadomości Vox FM. Po katastrofie wycieczkowca katamaranu niedaleko Cypru są ofiary śmiertelne i ranni. Wycieczkowy statek przechylił się, zaczął nabierać wody, po czym przewrócił się na lewą burtę. Na pokładzie było 270 osób. Do zdarzenia doszło około 3 mil morskich od portu Kirenia w tureckiej części wyspy. Dwaj mężczyźni, którzy ocaleli, opowiedzieli dziennikarzom po powrocie na brzeg, jak wyglądały pierwsze chwile po wypadku.
1: Poprosiliśmy załogę łodzi ratunkowej, żeby nas wzięła, ale popłynęła w stronę rufy. Potem wołali nas, żebyśmy przyszli do tyłu. W końcu przód statku się zanurzył, patrol nagle odpłynął. Ci, którzy zostali w środku, nie wyszli na pokład, pewnie już się nie wydostali. My siedzieliśmy na burcie, nagle zobaczyłem linę i uznałem, że możemy się po niej wspiąć. Wskoczyłem więc do wody i wszedłem na łódź. Kamizelki ratunkowe, tylko dzięki nim jakoś ocaleliśmy. Udało nam się uciec, dzięki Bogu.
0: Mówili dwaj pasażerowie po szczęśliwej ewakuacji na brzeg. Prawdopodobnie dziś zostanie przeprowadzona sekcja zwłok kobiety, której ciało w piątek wieczorem odnaleziono w lesie na przedmieściach miasta. Sprawca morderstwa nadal jest nieuchwytny. Funkcjonariusze wystosowali w tej sprawie ważny apel. Nasz reporter Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, o co policjanci proszą w apelu?
1: Zwracają się w nim do kierowców, którzy mają w swoich samochodach wideorejestratory i którzy w piątek między 14 a 20 przejeżdżali przez osiedle Żabieniec w Kędzierzynie Koźlu, a także w rejonie pobliskich działek oraz w okolicach centrum handlowego Odrzańskie Ogrody. Proszą o przekazywanie nagrań z kamer samochodowych o polskim kryminalnym. Zarejestrowane na nich osoby i ich zachowania mogą pomóc w ustaleniu sprawcy. Kobieta, którą znaleziono w piątek wieczorem, miała kilka ran na głowie zadanych, jak mówią śledczy, twardym i krawędzistym narzędziem. Najprawdopodobniej była na spacerze z psem, który był przy niej w chwili ujawnienia ciała. Ofiara mieszkała kilkaset metrów od miejsca zbrodni. Miała 49 lat.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Niepokojące doniesienia napłynęły w niedzielę z polsko-ukraińskiego pogranicza, głównie Lubelszczyzny. Mieszkańcy powiatów graniczących z naszym wschodnim sąsiadem dostali alerty RCB na telefony. Chodziło o zmasowany rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. Alarm został odwołany około godziny 15 i wiadomo, że nie były to ćwiczenia. Wracamy do ataku na personel medyczny SOR-u w Częstochowskim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Podejrzany o jego dokonanie usłyszał 5 zarzutów, relacjonuje Piotr Wróblewski z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
2: To 4 zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych. Z takiej ochrony korzystają udzielający świadczenia medycznych pracownicy służby zdrowia. W wypadku 2 z tych zarzutów one są połączone ze spowodowaniem u tych członków personelu medycznego tzw. lekkich obrażeń ciała.
0: 5 zarzut dotyczy kierowania gruźb pozbawienia życia pod adresem jednego z pracowników szpitala. Przypomnijmy, 20-letni pacjent zaatakował tam 4 osoby z personelu medycznego w chwili, gdy wykonywały swoje obowiązki. Wobec podejrzanego sąd na wniosek prokuratury zastosował tymczasowy areszt. Grożą mu 3 lata za kratkami. Policjanci z Olkusza zatrzymali 26-latka. Był poszukiwany od piątku w związku z potrąceniem 15-letniego chłopca i ucieczkę z miejsca zdarzenia. 26-latek przebywa w policyjnej izbie zatrzymań. Jeszcze dziś zostaną przeprowadzone oględziny samochodu.
3: Obecnie z jego udziałem prowadzone są czynności. Po ich zakończeniu mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej w Olkuszu, która będzie podejmowała dalsze decyzje w tej sprawie.
0: Mówiła Agnieszka Stefaniak z policji w Olkuszu. Jutro 26-latek ma zostać doprowadzony do prokuratury. Tam najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. W piątek nieprzytomnego 15-latka odnaleziono przy drodze po tym, gdy jego rodzice zaniepokoili się, że syn nie wraca do domu. Chłopiec został śmigłowcem przewieziony do krakowskiego szpitala. Jego stan jest ciężki. Do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach Vox FM. Poniedziałek to ostatni weekend z tańszym tankowaniem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć o 70-90 groszy, donoszą analitycy.
4: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w 2 tygodniu sierpnia.
0: Mówi Grzegorz Masiak z ePetrol.pl. Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.
4: Ze sprawą tego, co dzieje się na rynkach międzynarodowych. Tam w ostatnich dniach taniała ropa naftowa. Baryłka ropy Brent, która poprzedni tydzień kończyła powyżej poziomu 94 dolarów, w ostatnich dniach taniała. Widzimy jej notowania poniżej 90 dolarów, przez chwilę nawet okolice 85 dolarów.
0: Dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64, a oleju napędowego 7,31. Od dziś poważne utrudnienia na obwodnicy Krakowa. Na 2,5 km kilometrowym odcinku między węzłami Modlnica i Modlniczka drogowcy będą wymieniać nawierzchnię.
5: Na początek zajmiemy się jezdnią prowadzącą od strony lotniska w kierunku Warszawy. Prace potrwają do połowy września, będą prowadzone w nocy między 19 a 6 rano.
0: Mówi Kasper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W czasie prac na jezdni kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. W ciągu dnia będą poruszać się dwoma pasami. Prace na jezdni w kierunku Warszawy mają ruszyć 3 września. Islandia pozostanie na razie poza Unią Europejską. Wyspiarski kraj na razie nie wznowi negocjacji akcesyjnych z Unią. Zwolennicy tego, by wyspa weszła do wspólnoty, przegrali w referendum. Przeciw wznowieniu rozmów z Brukselą zagłosowało w sobotę 52,8%. Uczestników plebiscytu głos za oddało 47,2%. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej w 2009 roku, w szczytowym momencie światowego kryzysu finansowego. Prace zostały zamrożone 4 lata później, gdy eksperci ostrzegali przed potencjalnym rozpadem strefy euro. Jego misją jest poszukiwanie planet poza Układem Słonecznym. Teleskop Nancy Grace Roman około godziny 14 w niedzielę został wyniesiony w kosmos. Urządzenie wyruszyło z Ziemi na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX.
6: 3, 2, 1, ignition and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
0: Start z Centrum Kosmicznego imienia Johna Kennedy'ego na Florydzie odbył się w dobrych warunkach pogodowych. Teleskop Nancy Grace Roman będzie przemierzał przestrzeń kosmiczną w kierunku punktu orbitalnego położonego 1,6 mln km od Ziemi. Misja ma potrwać 5 lat. Tym, co wyróżnia ten bieg, jest przede wszystkim atmosfera. Takie słowa usłyszał nasz reporter od pana Dominika. To jeden z pierwszych biegaczy, którzy dotarli do mety w trwającym wczoraj w Warszawie Poland Business Run. Ta wyjątkowa sztafeta ma jednak zawsze szczytny cel. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na wsparcie osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, a chodzi o zakup protez, opłacenie rehabilitacji i wsparcia psychologicznego. Na mecie 4-kilometrowej trasy był nasz reporter.
7: Jak ta trasa? Tam jakiś zakręt jest taki gorszy?
8: Trasa nie jest najlepsza, ale wiadomo, to nie są mistrzostwa. Trzeba uważać pod nogi na pewno, bo teren jest wymagający. Pewne niespodzianki z zakrętami też mogą czekać, no ale to nie jest przeszkodą. Grunt najważniejsze jest to, żeby się po prostu dobrze bawić i zrobić coś dobrego.
7: Niech pan powie, każdy da radę, nawet jak ktoś nie jest wytrawnym biegaczem.
8: Oczywiście, każdy powinien wziąć udział. Nie trzeba biec, można sobie troszeczkę pospacerować, ale po prostu zachęcamy wszystkich, żeby wziąć udział.
7: A pierwszy biznes run?
8: Nie, już. Jesteśmy zaawansowaną, że tak powiem, drużyną. W tym roku nawet jako organizacja mamy, no nie chcę skłamać, ale chyba 7 czy 8 drużyn. Jedna stacjonalnie tylko w Warszawie niestety, ale będą też stacjonalnie startować w Krakowie. No i oczywiście wirtualny bieg to jest też coś, do czego zachęcamy. Można z całej Polski tak naprawdę zebrać drużynę.
0: Powiedział naszemu reporterowi Dominik Michalik, na co dzień pracownik banku. Trasa biegu została w tym roku wytyczona na terenie lotniska BMO. Impreza odbywa się pod naszym patronatem. Piękna, słoneczna pogoda i kilkuset pływaków w każdym wieku. W Dąbrowie Górniczej odbył się finał Grand Prix w pływaniu długodystansowym na wodach otwartych Pogoria Open Water.
9: Weronika Blecha z Wydziału Marki Miasta Kultury i Sportu. Mamy tutaj przeszło 200 uczestników, 3 km do pokonania. Dzieci, dorośli, młodzież, jest nawet sztafeta rodzinna. Każdy może wziąć udział.
10: Mikołaj Politański, mistrz Śląska z pływania.
11: Mistrz Śląska w pływaniu, to brzmi dumnie. Powiedz, w jakiej kategorii startujesz?
10: Na kilometr.
11: Pływałeś już w takich zbiornikach na takich dystansach?
10: Nie, to są moje pierwsze zawody.
11: Jest jakiś stresik?
10: No, zawsze jest.
9: Zapraszamy do kibicowania na spacer, na rower, czy na odpoczynek na plaży.
0: Z uczestnikami zawodów rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Kucjas. Zmierzyli się z nurtem rzeki Prosny, później przejechali trasę kolarską, a na koniec pokonali trasę biegową. Blisko 800 zawodników i zawodniczek z całej Polski w Kaliszu wzięło udział w Kalisja Triathlon. Emocji nie brakowało.
12: Super impreza, super dzień. Startuje co roku, za każdym razem rodzinna atmosfera przyciąga uśmiechy, ludzie wiwatujący, kibice. Naprawdę jest tu idealne miejsce i na kolejny start i przede wszystkim polecam na debiut.
13: Wspaniałe zawody, kolejny raz brałem tutaj udział. Tym razem w nowej kategorii, młodocianych, czyli M50. Udało mi się zająć pierwsze miejsce.
14: Wcześniej byłem też triatlonistą, tylko miałem po prostu 10 lat przerwy. Podobno nie wchodzi się do tej samej rzeki dwa razy, ale jednak wszedłem.
13: To jest jak narkotyk. Jak się w to wejdzie, to ciężko z tego wyjść, ale nie usiłuję z tego wychodzić.
0: Mówili nam zawodnicy Kalisja Triathlon, wpisali

0: dinozaurem w tej jednostce chorobowej.
1: Świetnie, że doszliśmy do tego etapu, że teraz możemy zająć się głową.
2: Dodaje Justyna Kowalczyk-Takieli, ambasadorka towarzystwa i samego biegu. W Zakopanem wystartowało ponad 700 osób, kolejne kilkaset wsparło towarzystwo, startując w biegu wirtualnym. Tysiące ludzi, kilkanaście platform i wszechobecna muzyka elektroniczna. Tak wyglądała łódzka Parada Wolności. Ulica Piotrkowska zamieniła się w olbrzymią scenę muzyczną.
3: Głównie chodzi o poczucie wolności, tak? To ma być święto wolności i każdy ma się cieszyć i tańczyć z tego powodu.
4: Tańczymy od kilku godzin.
5: Przyjechaliśmy specjalnie na festiwal z Lublina.
4: Przyjechaliśmy z Warszawy.
6: Co decyduje o tej sile festiwalu, że ściąga ludzi z tak różnych miast?
7: Różnorodna muzyka na każdej platformie, zupełnie co innego, także każdy coś znajdzie dla siebie.
3: Tak dużo różnorodnej muzyki w samym centrum.
6: Kreacja też jest tutaj widziana, jakaś trochę inna.
4: Tak, myślę, że na takich festiwalach jest najlepsza możliwość, żeby wyglądać jak się chce. I jeśli chodzi o makijaż, jeśli chodzi o ubiór, zupełnie inaczej niż na co dzień w pracy na przykład.
2: Z uczestnikami Parady Wolności w Łodzi rozmawiał Grzegorz Mnich. Aktualne, najważniejsze tematy i topowi goście. Po wakacyjnej przerwie w radiu Vox FM wracamy do porannych rozmów, ale w zupełnie nowej odsłonie. Dziś na naszej antenie zadebiutuje 8 runda. Nasz gość otrzyma 8 dynamicznych pytań, później dyskusja przeniesie się do internetu. Na pierwsze wydanie zapraszamy dziś minutę po 8. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec. Przedstawiam wam Pawła, mojego imiennika.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Będziemy mówić o 25-letniej Oli.
2: Dokładnie tak. Olę poznałem jeszcze za czasów studenckich w akademiku.
1: Byliście parą na studiach?
2: Tak, dość długo, prawie 4 lata.
1: Super, prawie całe studia. No chyba, że tak jak ja, kilka razy powtarzałeś.
2: Dokładnie tak.
1: Bardzo ładnie, to się nazywa przedłużenie młodości. A teraz powiedz mi, kiedy to się skończyło?
2: Nasza sytuacja się ciągnie długo, bo się skończyło rok temu. Od tamtego czasu próbowaliśmy się wrócić, dużo było jakby problemów.
1: Po tym rozstanie przez co?
2: Poszedłem na jedną z imprez, pobiłem się z chłopakiem i wróciłem o drugiej nocy do domu po tej bójce. No nie powiedziałem o tej bójce, jakby nie chciałem mówić, bo po prostu to była bójka, a ktoś powiedział, że tak naprawdę byłem z kimś innym wtedy, a takiej sytuacji nie byłabym, po prostu ze swoimi znajomymi, z swoimi kolegami. Próbowaliśmy, Ola potem się wyprowadziła ode mnie, jakby ja byłem załamany, mentalnie nie wyrobiłem, jakby nasz kontakt się zerwał, ja się zacząłem spotykać z kimś innym i jakby Ola odebrała taką zdradę.
1: Ale się od ciebie wyprowadziła, odebrała to jako zdradę.
2: Tak.
1: Kobiety są dziwne, nie?
2: Prawda. Potem, jak właśnie zacząłem się spotykać, Ola powiedziała, że zdradziłem tę osobę. Mimo, że spotykałem się z drugą dziewczyną, to było tylko jakby... Ja po prostu mentalnie nie wyrobiłem, żeby być bez Oli i to było, nie wiem, można powiedzieć, na zabicie czasu, ale...
1: Tak, są tacy faceci, którzy nie potrafią być sami, kiedy posmakują życia przy boku kobiety. Ona uznała to za zdradę, pomimo tego, że cię zostawiła. Być może myślała, że cię tylko chce ukarać, ale mogłaby to wyjaśnić, że się gniewamy, a nie zostawiamy. Jak jest teraz?
2: Jakiś czas temu rozstałem się z tą dziewczyną i powiedziałem o tym Oli. Spotkaliśmy się kilka razy. Jej powiedziałem, że chciałbym do niej wrócić, tylko na ten moment Ola potrzebuje czasu dla siebie, ponieważ miałem czas, gdzie miałem własnie dużo problemów rodzinnych. Doszły do tego problemy zdrowotne plus zmiana pracy. Powiedziałem, daj mi kilka dni, kilka tygodni i wszystko się ułoży, ale Ola to odebrała jednak, że ja wracam do kogoś innego, co było niezgodne z prawdą.
1: Lekarstwo, że się tak wyrażę, na samotność już żeś pożegnał. Jesteś uzależniony od tak zwanych substytutów prawdziwej miłości. Jesteś gotowy powalczyć ponownie o serce Oli?
2: Tak, walczę cały czas.
1: Mądrzej. Dobra. Kochaj albo rzucaj, Olka.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Halo?
2: Do Aleksandry, czy dobrze się dodzwoniłem?
1: Tak.
2: Cześć Olka, będzie to niespodzianka. Kolejna w twoim życiu, Pawelec z tej strony. Nie wiem, czy wiesz, kto to jest Pawelec.
1: Tak, wiem.
2: Prezenter Radia Vox FM kłania się, jak dopytałem atrakcyjnej, szczupłej, mającej bzika na punkcie odżywiania i stylu fit brunetce. Nie mogę sobie ciebie wyobrazić, ale chciałbym dostać twoje zdjęcie. I wcale ten, kto mnie prosił o jakiś mały sygnał, nie byłby zaskoczony, że proszę o to zdjęcie, bo wie dokładnie, z kim był, bo wie, kogo kochał, kogo chronił, kim się opiekował. A tam, Olka, przestań. Nie można zdradzić kogoś, jak się go zostawiło.
1: Ale ja go nie zostawiłam.
2: Nie no, powiedziałaś, że po tej bójce nie wierzyłaś mu, gdzie poszedł, co robił i go zostawiłaś. Z rozpaczy utraty miłości swojego życia spotkał się z inną i uznałaś to za zdradę. Zostawił ją natychmiast, przecież wiesz o tym, kiedy zrozumiał, że wcale go nie zostawiłaś, tylko się obraziłaś i przeżywasz to. I dalej go prawdopodobnie kochasz. 1,90 m wzrostu, 100 kg mięśni. Musi podejmować decyzję, rozumiesz? On nie może stać już rozkrakiem i nie wiedzieć i płakać, co on ma zrobić, no. To taki typ faceta, no. Podejmuje decyzje błędne, za nie odpowiada, ale coś robi. Najgorszy to taki facet, co stoi i rozpacza. Pomóż mi, Olka, ja nie wiem. No w takich to się chyba nie zakochasz, nie?
1: No chyba nie, ale w nim też już nie.
2: Oj tam. Dzisiaj to pewnie nie da rady. Wiesz, no może faktycznie zbyt szybko załatwia sprawy pięścią, ale w tym przypadku kolesiowi się należało. Koleś go uderzył w miejsce, no, które mogłoby mu się przydać, gdybyś chciała być matką jego dzieci, nie? Oblał jego kolesi alkoholem, no to Paweł mu pokazał, że no nie tą razą.
1: Twoja... A wspomniał o tym, że byliśmy razem i spał z inną w międzyczasie, czy nie?
2: Cholera jasna,
1: bo ja
2: nie.
1: O tym mówię. Nie, ja nie mówię o tym, że się rozstaliśmy i wtedy spał. No ja mówię o tym, że byliśmy razem, spał jednej nocy u mnie, a następnie u innej. Dlaczego nie chcę do niego wrócić?
2: To tego mi nie powiedział, to chyba ukrył, wiesz? Nie.
1: No dlatego ja mówię, że nie chcę wrócić. Przepraszam. Ale bardzo się cieszę, że zadzwoniłeś.
2: O rany. Już nic nie kochasz? Naprawdę to taki jeden raz wystarczy, żeby się odkochać?
1: Później przez pół roku mnie okłamywał od sierpnia, teraz do lutego twierdząc, że już z nią nie jest, a był. Więc... Więc ja już mam po prostu dość.
2: Czyli podejrzewasz, że to też jest jakieś uczucie, że gdyby on tak sportowo z nią, to okej. Można łatwiej...
1: Gdyby to był jeden raz, to by było okej.
2: Tak.
1: Ale tak to nie.
2: Rozumiem. Ale mnie chłopina wystawił?
1: No wystawił. Ale ja już mu nie uwierzę. Dziękuję.
2: Czyli nie powiesz, że go kochasz?
1: Nie. Nie jest tego wart.
3: No nie!
2: Ty oszukańcu jeden, Paweł, dlaczego mi nie powiedziałeś, że ją zdradzałeś? Byłoby mi łatwiej z nią gadać.
4: Ale ja naprawdę nie zdradzałem.
2: Dziewczyna sobie wymyśliła?
4: Ja wiem, że ona jest przekonana, bo to tak jak mówiłem, spotykałem się z tą inną osobą i o tym mówię, nie okłamałem, ale odkąd powiedziałem jej, że potrzebuję czasu i odkąd powiedziałem jej, że zdradzałem się tą osobą, nie byłem i przysięgam na wszystko, co jest stworzone, że nie byłem i to, co mówiłem, jest szczerą prawdą.
2: Pytanie, czy...
1: Życzę wam miłego dnia.
2: Ale to była prawdziwa miłość i tylko coraz większe pożądanie.
1: Dla mnie tak, dla niego nie.
4: Dla mnie też.
2: Powiedz coś ładnego, pożegnaj się i ładnie zejdziemy.
4: Ola, bardzo ciebie kocham i to wszystko, co mówiłem, jest prawdą. I pytanie, czy mi zaufasz, czy uwierzysz, czy porównasz.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Reklama.

0: Reklama. Pan Rembiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
3: Daria Żurowska, czas na magazyn Nowy Dzień. Powinniśmy dyskutować o podziale administracyjnym kraju, przekonują społecznicy i eksperci z Instytutu Sobieskiego. Cyklicznie przygotowują raport o kondycji polskich miast. Łukasz Zaborowski, szef Radomskiego Towarzystwa Naukowego i autor raportu przygotowanego przez Instytut, nie ma wątpliwości. Radom traci, będąc w jednym województwie z bogatą Warszawą. Jego zdaniem trzeba myśleć o jednym województwie z Kielcami i wyznaczeniu dwóch stolic w największych miastach.
4: Oczywiście nie ma czegoś takiego jak jeden optymalny wariant, tak, że jakiś układ będzie bezwzględnie najlepszy pod każdym względem. To jest zawsze pewien taki wybór. Natomiast ja bym wskazał pewne kierunki, w jakich należy iść. Powinniśmy dążyć do tego, żeby Polska była bardziej policentryczna. To znaczy, żeby te zjawiska rozwojowe, ludność, instytucje, przedsiębiorstwa nie skupiały się tylko w kilku największych ośrodkach, jak jest w tej chwili, głównie w tych kilku największych ośrodkach, tak? Mówi się o takiej wielkiej piątce metropolitalnej, a w drugiej kolejności w miastach wojewódzkich, które są też niesprawiedliwie wyróżnione w stosunku do tych miast, które zostały tego statusu pozbawione, tylko żeby ten rozwój był bardziej policentryczny. To oczywiście nie znaczy, że tych biegunów wzrostu jesteśmy w stanie stworzyć dziesiątki i w ogóle nie wiadomo ile, prawda? Natomiast ja twierdzę, że może być ich więcej niż obecnie i że nie ma żadnych przeszkód, żeby takie miasta, powiedzmy drugorzędne, jak Kielce czy Radom, były bardziej konkurencyjne w stosunku do Krakowa i Warszawy. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, też stawiam taką tezę, że nie ma żadnego powodu, żeby Radom musiał się gorzej rozwijać niż Kielce. I dlatego powinniśmy dążyć do tego, żeby właśnie wzmocnić te ośrodki drugorzędne poprzez również, jako jedno z narzędzi, zmianę podziału terytorialnego. Ja bym szedł w takim kierunku, żeby przede wszystkim dążyć do równowagi wielkościowej województw w taki sposób, że województwa tych największych ośrodków metropolitalnych, które obecnie są jednocześnie największe powierzchniowo i największe ludnościowo, to jest błąd, żeby one zostały ograniczone terytorialnie. Czyli Warszawa, czy Kraków, czy Poznań, jedynie ze swoim jakimś tam dość wąsko określonym regionem w promieniu, powiedzmy, kilkudziesięciu kilometrów. Natomiast wszystkie pozostałe regiony, czyli takie regiony właśnie jak Kielce, Radom, Kalisz, Tarnów, tak, żeby one tworzyły odrębne województwa. Ale niekoniecznie odrębne województwa, że każde z tych miast pojedynczo jakieś małe swoje województwo, bo to wtedy byśmy szli w tym kierunku modelu takiego rozdrobnienia układu, tylko właśnie chodzi o to, żeby to były takie większe powierzchniowo, większe terytorialnie województwa policentryczne. Czyli na przykład Kielce i Radom, tak, w jednym województwie. Taki model dwubiegunowy, co zresztą jest teraz stosowane w obecnym podziale i uważam, że przypadkowo, ale jest to największy sukces moim zdaniem obecnego podziału, że właśnie wymyślono ten model województw dwubiegunowych, Bydgoszcz i Toruń, tak, albo Gorzów i Zielona Góra. To nie jest idealne rozwiązanie, bo oczywiście są niesnaski między tymi miastami, to jest normalne, zawsze tak jest, to jest polityka. Natomiast to jest i tak lepsze rozwiązanie niż województwa, gdzie jedno miasto jest wyróżnione, a reszta jest podległa, prawda? Więc takie policentryczne województwa, ten model dwubiegunowy, upowszechnienie modelu dwubiegunowego, również po to, żeby właśnie nie tworzyć takiego jednego wyróżnionego ośrodka władzy w obrębie danego województwa, tylko żeby narzucić pewną równowagę. uwagę. Tak? W tej chwili Bydgoszcz z Toruniem kłócą się, ale nie można powiedzieć, że jedno miasto jest jakoś sztucznie wyróżnione i ma jakieś zasadniczo większe szanse rozwoju niż drugie. Więc to jest dobry model. I uważam, że właśnie takie dwa rodzaje województw, tak? Czyli województwa nazwijmy to metropolitalne, tak? Ośrodek metropolitalny z jakoś ograniczonym zapleczem i większe powierzchniowo te województwa pomiędzy nimi. No i przede wszystkim przywrócenie statusu wojewódzkiego tym miastom, które zostały niesłusznie pominięte, tak? Bo Radom nie jest niczym gorszym niż Kielce, Tarów nie jest niczym gorszym niż Opole, czy Kalisz na przykład, czy Koszalin. To są miasta, które powinny ten status wojewódzki odzyskać, co by sprawiło, że miałyby no, przynajmniej podobne szanse rozwoju jak te inne miasta wojewódzkie, a tym samym przyczyniłoby się to zwiększenia policentryczności rozwoju kraju.
5: Ale decyzja o podziale kraju to jest zawsze decyzja polityczna. Ja mam taką tezę, że bez względu na to, która partia rządzi, jak wygląda układ koalicyjny, to każdy się boi tego podziału administracyjnego, no bo jakby tego nie robić, zawsze będą jacyś niezadowoleni ludzie, a to może oznaczać odpływ elektoratu, który no, gdzieś tam jeszcze ich niezadowolenie może być jeszcze tutaj podgrzewane przez opozycję w stosunku do rządu. Czy zgodzisz się z tym, że to niesie takie ryzyko? I wiedzieliśmy, jakie ryzyko, jakie były skutki ostatniego podziału administracyjnego, gdzie AWS i Unia Wolności, no tak naprawdę po tych 4 latach, też myślę, że w związku z tym podziałem, no zniknęły ze sceny politycznej.
4: No właśnie, może znikły ze sceny politycznej właśnie dlatego, że ten podział ludziom się jednak nie spodobał, tak? Że dużą część regionów w Polsce, dużą część również dużych miast pozbawiliśmy podmiotowości i w tych miastach, przynajmniej w tych największych miastach typu właśnie Radom, Tarnów, Bielsko-Biała, Częstochowa, cały czas jest poczucie krzywdy i jest to słuszne poczucie krzywdy, bo nikt nie jest w stanie nam w Radomiu wmówić, że jesteśmy czymś gorszym niż Kielce, prawda? Więc jeżeli Kielce są wojewódzkie, to dlaczego my nie jesteśmy wojewódzcy Radom?
5: Mówiło się wtedy i to też, jeżeli na przykład czyta się prasę z tego okresu, że te szanse miały być jakoś później wyrównane, tylko że nikt nie mówił i w jaki sposób miało być to wyrównanie zrobione, no i nic się tak naprawdę nie zadziało.
4: To były kpiny po prostu, mówiono, że status miasta na prawach powiatu to jest coś takiego zastępczego trochę dla województwa, że to jest kpina po prostu. W niektórych miastach tych właśnie dawnych wojewódzkich utworzono przynajmniej państwowe wyższe szkoły zawodowe, czyli takie uczelnie publiczne, które obecnie w niektórych z tych miast się całkiem nieźle rozwijają. Niestety w Radomiu takiej uczelni nie utworzono, chociaż była taka propozycja i to był straszny błąd, ale to już jest inny wątek zupełnie. Natomiast wracając do tego pytania jednak, tego pierwszego pytania, tak, czy tutaj opór polityczny, opór społeczny, czy to tak zwane otwieranie puszki Pandory, tak, czy to nie będzie zgubne? To jest jak z każdą reformą, niestety. To jest straszne, że przez 30 lat tej już tak zwanej wolnej Polski mało która dziedzina wiedzy została w ogóle, dziedzina życia została zreformowana, tak? Jedną z tych reform, która się udała o tyle, że w ogóle została wprowadzona, była reforma samorządowa. Więc to jest w każdą reformą tak jest. Natomiast ja bym tutaj wskazał jeszcze na coś innego, mianowicie dlaczego klasa polityczna niechętnie podejmuje ten temat? Dlatego, że w województwach potworzyły się już układy polityczne, które są podporządkowane władzy marszałkowskiej i są w pewien sposób zabetonowane, tak? Że pewnych tematów nie wolno podnosić, bo wtedy będzie się w złych stosunkach z marszałkiem i to się po prostu politycznie nie opłaca.
3: Osoby w kryzysie emocjonalnym z Radomia i okolic mogą skorzystać ze wsparcia za pomocą internetowego czatu. To projekt Stowarzyszenia Kombinat Aktywności Społecznej, które wspiera od dekady zdrowie psychiczne mieszkańców miasta. O projekcie opowiada Dominika Nowak ze stowarzyszenia.
6: Generalnie, tak jak wcześniej zostało wspomniane, problem ze zdrowiem psychicznym jest dosyć znaczący i w tym momencie wydaje mi się już, że widoczny gołym okiem. Anonimowość, właściwie możliwość zachowania anonimowości pozwala ludziom wyjść ze swojej takiej trochę strefy komfortu i zacząć mówić, bo bardzo często, zwłaszcza te troszkę starsze pokolenia niż ja na przykład, uczone były w tym, że być chorym psychicznie to wstyd. Mieć problemy generalnie, jakieś depresje czy inne zaburzenia to jest wstyd i ludzie po prostu nadal momentami boją się mówić o tym, co czują, że sobie nie radzą z uczuciami, z emocjami, przez pryzmat tego, że potencjalnie mogliby być ocenieni. I możliwość zachowania tej anonimowości pozwala im otworzyć się na to, żeby w końcu czasem pierwszy raz w życiu z kimś szczerze porozmawiać na temat tego, co czują, jak się w tym w ogóle czują. No i już kiedyś u nas w organizacji funkcjonowało coś takiego, jednak właśnie naszym zdaniem dużym problemem było to, że nie było w pełni anonimowe i dawało pewnego rodzaju ograniczenia, tak? Bo na przykład spójrzmy na młodzież w tym momencie. Młodzież boi się oceniania, zwłaszcza w dobie internetu, gdzie cały czas są oceniani przez pryzmat czegoś. Jeszcze jak przez przypadek mogłoby wypłynąć, że konkretna osoba napisała z jakimś problemem i boryka się z czymś, no to dałoby jej pewną łatkę i doprowadziło do jeszcze większej stygmatyzacji, więc ta stuprocentowa anonimowość pozwala im po prostu zachować taką kontrolę nad sobą, no i tym, że nie zostaną przypisani do jakiejś grupy, z którą przez przypadek nie chcieliby być identyfikowani, właśnie ze względu na przykład na sytuację społeczną, tak? No wszyscy borykamy się z tym, że jesteśmy ocenieni na każdym kroku, no nie da się ukryć, że w tej dobie, gdzie wszystko jest związane z technologią, z wszechobecnym internetem, nie da się być anonimowym w wielu rzeczach i nawet profile na Facebooku w tym momencie, prawda, wystarczy wyszukać kogokolwiek. I jest ta stygmatyzacja, zwłaszcza w takich miejscowościach mniejszych, gdzie ta edukacja taka prozdrowotna i psychoedukacja są na niższym poziomie, to bardzo często słyszy się o tej stygmatyzacji. Moja rodzina pochodzi właśnie z takiej mniejszej miejscowości i widzę to po prostu, tak jak słucham mojego pradziadka na przykład, no to w jego czasach było inaczej i to się przekładało na to, jak on wychowywał swoje dzieci, oni swoje dzieci i gdzieś w tych miejscowościach nadal jest to przede wszystkim wyczuwalne w ten sposób, więc myślę, że to jest jeden z głównych czynników. Z drugiej strony możliwość skorzystania z anonimowego czatu daje też pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Myślę tutaj o osobach, które w domu nie mają bezpiecznej przestrzeni na to, żeby mówić o swoich problemach, o jakichś dzieciach z trudnych rodzin, prawda, czy o chociażby przemocowych małżeństwach. No, w takich sytuacjach anonimowy czat, który nie zapisze z twojej strony obecności, daje ci stuprocentową pewność, że możesz się komuś wyżalić, powiedzieć coś, czy poszukać wsparcia i później nie mieć z tego powodu problemów, prawda? Więc to jest też takie otwarcie szerszej drogi dla osób, które naprawdę potrzebują wsparcia, a nie mają możliwości uzyskania go w żaden inny sposób. Zwłaszcza, że z naszego czatu można skorzystać z poziomu telefonu, nie trzeba mieć komputera i nie trzeba instalować żadnych dodatkowych aplikacji, więc jest to taka możliwość dla osób, które właśnie boją się, że zostawić po sobie jakiś ślad po prostu. No to wszystko mają w swojej komórce tak naprawdę w dowolnym momencie. Przede wszystkim jesteśmy taką pierwszą drogą kontaktu, to znaczy nie jesteśmy psychologami, psychoterapeutami i naszym zadaniem nie jest prowadzenie psychoedukacji w takim tego słowa znaczeniu, natomiast jak najbardziej staramy się pokierować osobę dalej, jeśli jest taka potrzeba, czy to do naszych psychologów, którzy przyjmują u nas w stowarzyszeniu, czy do innych organizacji, które zajmują się bezpośrednim kontekstem właśnie zdrowia psychicznego. Oczywiście jakieś numery alarmowe to również mamy w naszej bazie danych, więc w razie co jesteśmy w stanie pokierować, gdzie na przykład uzyskać pomoc taką bezpośrednią, jak na przykład telefon zaufania. A bieżąco, no to taka rozmowa. Przede wszystkim rozmowa w chwili, w której ktoś potrzebuje, bo coś się wydarzyło, bo jest smutny, potrzebuje po prostu z kimś porozmawiać, to od tego przede wszystkim jesteśmy. Nie chcieliśmy aplikacji właśnie z tego względu, że ona wymaga pewnych działań, to znaczy zainstalowania, bardzo często zalogowania się i tracimy ten obszar anonimowości, na którym nam najbardziej zależało. Żeby uzyskać możliwość skorzystania z czatu wsparcia, należy wejść na naszą stronę stowarzyszenie.kas.pl, czyli naszą stronę internetową i w prawym dolnym rogu widnieje przez cały czas taki dymek, on jest dosyć charakterystyczny, bo się porusza razem z ekranem i po kliknięciu w niego otwiera się dymek rozmowy, na której po prostu można napisać i w godzinach naszego działania, na razie jesteśmy tylko dwa razy w tygodniu dostępni.

rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty, i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mlecze. Młode pędy, można, młode liście, można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości. Więc też zachęcam dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak. Też można spróbować i wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać, bodajże na przykład momiki. Można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące. Więc to mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego, taki czosnkowy smak, który też się pojawia teraz, właśnie ten czosnek. Mniszek lekarski, o którym wspominałem, też można spokojnie z niego sałatki robić. Liście babki lancetowatej mają taki smak pieprzowo-pikantny. Liście funkcji, taki orzechowy smak. No i oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać, bo nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach, nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo, tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo, mogą się odkładać jakieś nieczystości. Gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne kwiaty, jak mniszka lekarskiego, i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół, i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Tak, oczywiście można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, które z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały tu okresy powojenne, gdzie też mniej było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty, i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy, można, młode liście, można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości, więc też zachęcam dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak. Też można spróbować i wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać, bodajże na przykład momiki. Można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące. Więc to mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego, taki czosnkowy smak, który też się pojawia teraz, właśnie ten czosnek. Mniszek lekarski, o którym wspominałem, też można spokojnie z niego sałatki robić. Liście babki lancetowatej mają taki smak pieprzowo-pikantny. Liście funkcji, taki orzechowy smak. No i oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać, bo nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach, nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo, tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo, mogą się odkładać jakieś nieczystości. Gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne kwiaty, jak mniszka lekarskiego, i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół. I

0: powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Przede wszystkim tutaj oprócz takich zajęć edukacyjnych, gdzie prowadzimy, należy bardzo dobrze znać się na tych roślinach, bo wiele roślin jest bardzo do siebie podobnych. Trzeba samemu już przysiąść się i nauczyć rozpoznawać, lub ktoś, kto potrafi rozpoznawać, wiedzieć, w jakiej fazie zbierać, gdzie zbierać, jakie części tych roślin zbierać, bo nie musimy czasami całej rośliny zebrać, tylko na przykład kwiatostan czy same liście, żeby później wykorzystać. W jaki sposób też przetworzyć albo w jaki sposób zasuszyć, bo wiele roślin, wiele na przykład kwiatów zbiera się po to, żeby zasuszyć i później na zimę mieć takie zwane herbatki, bądź to na przykład z lipy bardzo modne, czy z płatków róż dzikich, więc to wszystko trzeba posiąść. Jest to ogromna wiedza i nie da się tego w ciągu, nie wiem, godziny przekazać. To trzeba, jeżeli ktoś się interesuje, zgłębiać tą wiedzę, dopytywać fachowców, czytać na stronach takich, gdzie po prostu osoby się znają i to opisują, i powoli, małymi kroczkami tą wiedzę zbierać. Tą wiedzę nasze babcie, prababcie posiadały. No wiadomo, współczesny świat poszedł do przodu, że wszystko mamy gotowe w sklepach. Nasze babcie, prababcie tego nie miały. Musiały korzystać z dóbr natury i ta wiedza była przekazywana.
1: Będzie kiermasz pieczywa, pokazy tańca i koncerty. W pierwszy weekend września na placu Korackiego odbędzie się 28. Święto Chleba w Radomiu. Po raz kolejny piekarze z Radomia będą pokazywać swoje lokalne produkty. Jak mówi Paweł Pastuszka, skarbnik cechu piekarzy, na niedzielę zaplanowane są koncerty.
2: No w tym roku naprawdę udało nam się dosyć fajnie zgrać tegoroczne Święto Chleba. Zaczynamy już w sobotę 5 września od godziny 11. Zapraszamy. Będą występy, będą pokazy. Gwiazdą wieczoru będzie Mateusz Mijal oraz Jagoda. W niedzielę tak zaczynamy od godziny 10, troszkę wcześniej. Zapraszamy też naszych wszystkich tutaj słuchaczy na mszę świętą o godzinie 12.30. Będzie to w katedrze, a potem zaczynamy już występy artystyczne. Rozpoczynamy bardzo fajnie o godzinie 14. Wystąpi Orkiestra Wojska Polskiego z Radomia, tutaj z solistą Stasiek Kukulski i z Mają Wojtaszek. Potem będą dalej występy różne artystyczne. No i gwiazda wieczoru, grupa Vox i AZP. Także myślę, że się zapowiada artystycznie. Chcemy pokazać i zwieńczyć te tradycje rodzinne. W cechu piekarzy są zrzeszone piekarnie, które właśnie są z tradycjami. Większość to jest trzecie pokolenie, które prowadzi piekarnie. I chcemy właśnie z tymi naszymi odbiorcami, z naszymi klientami właśnie świętować razem. Z sąsiadami naszymi, z naszymi. Świętować z nimi razem właśnie tą tradycję. No bo mówię, to miasto, tak jak mówimy, to już nasi dziadkowie budowali tą tradycję tego chleba.
1: Każde Święto Chleba to niezwykłe wydarzenie, mówi Jarosław Gajda, prezes Radomskiego Oddziału Cechu Piekarzy.
3: Wynikiem lat doświadczeń, które mamy za sobą, 27 lat, które już minęły, bogaty program artystyczny, ale też kiermasz, to co ludzie bardzo lubią, przychodzą po to, żeby i posłuchać muzyki, ale też posmakować dobrego radomskiego chleba. A w tym roku hasłem Święta Chleba jest prawdziwy smak naszego miasta, czyli chcemy tu zawrzeć w tym haśle te nasze lokalne historie związane z piekarstwem, ale też no, chcemy przekazać to, co jest ważne dla nas wszystkich, czyli ta wspólnota wokół chleba. I przez te lata udaje nam się tą wspólnotę budować. Ja to zawsze wracam do takiej nauki, którą dał mi dziadek, jak kiedyś, ja już to mówiłem, ale powtórzę, bo to jest rewelacyjne, jak w sobotę liczył pieniądze z całego tygodnia, utarg, i zapytał się mnie, czyje to są pieniądze. Ja mówię, że no jak to, czyje? To są twoje pieniądze. A on mówi, że nie, to są pieniądze, mówi, młynarza, elektrowni, pracowników, a dopiero jak coś nam zostanie, to są nasze pieniądze. I to mi utkwiło. I właśnie my mieliśmy takich wspaniałych nauczycieli, takich mentorów, którzy nas wprowadzali w ten biznes. W ogóle, nie tylko piekarski biznes, ale życie. W życie. Tak. I mówię, to jest i tym się chcemy dzielić, o tym opowiadamy i myślę, że właśnie ta szczerość, która wynika z naszych postaw, które przez lata budowaliśmy, owocuje tym, że mamy to 28. Święto Chleba, że dużo ludzi przychodzi, że chce nas wesprzeć, odwiedza. Świat się zmienia, my też się zmieniamy, a każdy z nas na święto chleba szykuje coś ekstra. Ja na przykład niedawno odwiedziłem Islandię i się zainspirowałem chlebkiem, który jest pieczony w gejzerach. Tak, czyli nie tak jak my pieczemy w piecu, ale gdzieś tam w gejzerach. Taki pomysł mi naszedł, był i będę się starał coś w tym kierunku zrobić.
4: Problem z gejzerami wiadomo.
3: Ale to będzie podobne. Bo faktycznie tutaj nie mamy niestety gejzerów ani przepięknych wodospadów, wulkanów. Może im na całe szczęście. Jeszcze chciałem powiedzieć, że partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

0: Daria Żurowska, czas na pogodę. W ostatnim dniu tegorocznych wakacji w Radomiu czeka nas duże zachmurzenie, ale z licznymi przyjaśnieniami i bez opadów deszczu. Termometry wskażą około 27 stopni. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, co stworzy idealne warunki do aktywności na świeżym powietrzu. Warto wybrać się na przykład na spacer do Lasu Kapturskiego czy Puszczy Kozienickiej. A jutro, wierząc prognozom, przez cały dzień będzie pogodnie i słonecznie i wierząc prognozom raczej bez deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 25 stopni.
1: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Pierwsza zmiana.
1: Nie o tym mówiłem, Paweł. Pierwsza zmiana i wiadomości w OCFM już za chwilę.
2: Reklama. Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
8: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
9: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
8: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
7: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
0: Reklama.
1: Jest godzina 6:30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
10: Na początek tragedia w Grecji. Nie żyje 11-latka z Polski. Dziewczynka zmarła w szpitalu na Krecie po tym, jak wyciągnięto ją nieprzytomną z basenu hotelowego. Dziecko było na wakacjach z rodzicami. Do zdarzenia doszło w hotelu w Platanis na północno-zachodnim wybrzeżu. Jak podają media, 11-latkę odnaleziono w basenie bez oznak świadomości. Na miejscu pojawili się medycy i natychmiast rozpoczęli reanimację. Prowadzono ją także w karetce. Niestety dziecko nie udało się uratować. Okoliczności tragedii są wyjaśniane. Minister edukacji zwróci się do służb, by zbadały, czy prezydenckie weto do ustawy o e-dzienniku nie jest wynikiem działań lobbingowych. Barbara Nowacka zwróciła uwagę na zbieżność argumentów prezydenta i operatorów komercyjnych dzienników elektronicznych. Więcej o tym w wiadomościach za pół godziny. Teraz Mołdawia. Resort obrony przekazał, że naruszona została przestrzeń powietrzna kraju od strony Ukrainy. Wleciał obcy samolot, który po upływie 10 minut wrócił tą samą trasą. Nieautoryzowany przelot nad przestrzenią powietrzną naszego kraju nastąpił po rosyjskich atakach powietrznych na Ukrainę, dodało mołdawskie ministerstwo. Wczoraj alarm ogłosiły służby obronne Rumunii, to dla północno-wschodniej części okręgu Tulcza. Przekazano, że radary rumuńskiej armii wykryły cel powietrzny w pobliżu granicy z Ukrainą.
4: Pierwsza zmiana.
0: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.
11: 28 do 7. Dzień dobry.
1: Lecimy.

0: To jest ta godzina i ten czas, żeby przejrzeć, co tam się ciekawego dzieje w świecie, w Polsce i już nigdzie. Już Polska i świat już się zamykamy.
1: Koniec żartów. Rusza play-off.
0: Co?
1: W 1/8 finału. W poniedziałek Portugalia, a w ewentualnym czwartkowym ćwierćfinale ktoś z pary Holandia-Słowenia po ograniu Turcji. Polki wylądowały w trudniejszej części drabinki Mistrzostw Europy, ale one się na pewno nie przejmują, no skoro
2: Polki?
1: Wygrały grupę.
0: A co to za dyscyplina?
1: Siatkówka.
0: No
1: ty nie wiesz, największa fanka siatkówki w pierwszej zmianie?
2: No ale może męskiej, nie wiem, a żeńskiej to już nie.
0: Ja akurat nie miałam czasu oglądać. Taki ze mnie fan. A ja przyglądam gazety, a tutaj dowód na to, że obcokrajowcy bardzo dobrze asymilują się w Polsce, ponieważ zatrzymano 35-letniego obywatela Chin w Piasecznie.
2: Chin?
0: Tak. Zbadali go alkomatem, okazało się, że ma 2,5 promila.
2: Chińczyk?
0: O?
2: Niemożliwe.
1: No. Dlaczego niemożliwe?
2: Oni nie wydają się, że nie, no co ty.
0: Nie, no w Polsce mieszka.
2: To mógł się zmienić. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, że w Rumunii liczba niedźwiedzi jest 3-krotnie większa, niż mogą pomieścić tamtejsze lasy. Uważajcie. I któregoś tam dnia wychodząc niedźwiedzica z małymi zobaczyła rząd aut, które stały gdzieś tam w lesie w korku i odgryzła zderzak, torując sobie drogę.
0: Może była
2: głodna. To jest wydarzenie. Tak pomogła dzieciom
1: tu,
2: przejść na drugą stronę.
1: I weź tu zgłoś później szkodę do ubezpieczyciela.
2: Sprawca nieznany.
3: Pierwsza zmiana.
1: Pan niedźwiedź mi odgryzł zderzak, no. Czego pan nie rozumie?

0: Jesteście gotowi?
1: No jesteśmy.
0: No ja nie za bardzo.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
3: Budzi ludzi.
4: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
0: Wracamy!
5: No masz się los. Krzywda słuchaczy okraszona nagrodami.
1: Nie ma spania! Jaka tam krzywda? Trzeba się cieszyć, że się nie spóźni ktoś do pracy na przykład.
5: Może żonie, dzieci, matce.
0: Albo na pociąg.
1: Dzisiaj z zięć teściowej.
5: A widzisz?
0: O, grubo. Odważny człowiek, ten odważny człowiek to Bartek i wkręcać będziemy Jolę, jego teściową, która będzie dzisiaj pokonywać trasę z Polski do Wiednia. Niby o 12 ma wyjazd, ale
1: spacznie
0: śmieje.
1: Do Polski z Wiednia. Albo według zgłoszenia. Albo do Polski. Do Polski z Wiednia.
0: Za chwilę się wszystkiego dowiemy, dzwonimy.
5: Popytaj.
6: Halo?
7: Dzień dobry, Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach. Czy ja rozmawiam z panią Jolantą?
6: Nie, zaraz tam mamy. A o co chodzi?
7: Wie pani, bo chodzi o jej wyjazd do Wiednia. Ona wyjeżdża, tak?
6: Mama do Wiednia? Nie. My mieszkamy w Wiedniu.
7: Aha, to państwo wyjeżdżają, znaczy ona wyjeżdża z Wiednia do Polski, o w ten sposób, tak?
6: Nie.
7: Takie informacje dostaliśmy, to nie jest prawda?
6: Nie.
7: Aha, czyli to jest zupełnie, wie pani, bo czasami dostajemy takie zgłoszenia od sąsiadów, wie pani.
6: A poza tym, ale choćby nawet wyjechała, to jakie to, co to ma, jaki to ma związek, bo przecież mama nie jest na żadnym...
7: No, dostaliśmy zgłoszenie, że ona przewozi na trasie właśnie Wiedeń-Polska, no, rzeczy to towary, które są do oclenia, które trzeba oclić i ona tego nie robi. To jest tak zwany przemyt, wie pani. No takie zgłoszenie, takie dostaliśmy. No ktoś doniósł, no, mówiąc tak brzydko na pani mamę.
6: No chyba sobie pan żartuje.
7: Nie, no proszę pani, no przecież
6: moja
7: nie dzwoniło tej
6: mieszka
7: porze
6: w Polsce,
7: no,
6: tak. My mieszkamy w Wiedniu. Jeśli jest potrzeba opieki nad moim dzieckiem, mama przyjeżdża na kilka dni pomóc w opiece. Broń Boże, niczego nie przewozi. Co by miała przewozić?
7: No ja nie wiem, co z tego Wiednia. No ja dostałem informację, ja to muszę zweryfikować. Wie pani, jak to wygląda. No ja przepraszam w ogóle, że tak rano dzwonię do pani.
6: No ja już właśnie, że trochę dziwne, że o 6:30 dzwonię Urząd Skarbowy, celno-skarbowy.
7: No proszę pani, no takie mamy godziny pracy. W ogóle nie wiem, czy pani kojarzy pana Bartka.
6: To jest mój mąż.
7: No właśnie, to on zgłosił w ogóle. On tak z teściową to nie za dobrze żyje, tak?
6: Nie pierwszy słyszę, o czym pan mówi do mnie, nie mam pojęcia.
7: Wie pani, jest takie radio, ono się Vox FM nazywa, kojarzy pani?
6: Kojarzę.
0: No to pierwsza zmiana budzi ludzi.
1: To nieprawda. O nic prawda. Nie podejrzewamy mamy, ale mogłaby te kotlety, te sznycle przewozić z Wiednia.
0: No, takiego sznycelka to ja bym zjadł.
5: Albo wozić polską kiełbasę i nie opłacając.
6: No mogłaby, naprawdę. No zrobiliście mnie nieźle.
1: 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie.
0: I to Bartkowi możesz podziękować, bo to on zgłosił was.
6: Bardzo dziękuję.
5: Bardzo smacznego.
6: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Miłego dnia, cześć.
6: Dziękuję wzajemnie.
8: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: ja zaczynam urlop, napisała do nas Monika. Super Monika, cieszymy się bardzo. Baw się dobrze.
1: We wrześniu, tak ładnie.
0: My tutaj sobie popracujemy.
1: To ciepłe kraje będą grane, jestem pewny.
2: Czyli Polska, może.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana.
1: Rzeszu.
2: O, dzisiaj tak, w Rzeszowie bardzo ciepło. O tym za chwilę po wiadomościach w Vox FM, punktualnie o 7.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Peszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
12: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Kaufland jest
14: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
4: Reklama.
15: Nauczyciele wychodzą na ulicę, będą protestować przed kancelarią premiera. Amerykanie zaatakowali irańskie wyrzutnie rakiet, napięta sytuacja w cieśninie Ormus. 1000 osób wyszło na szlaki, za nami akcja Czyste Tatry.
2: Jest 7, to czas na wiadomości w Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
15: U progu nowego roku szkolnego niekończąca się walka o nauczycielskie podwyżki i polityczny spór o weto w sprawie e-dziennika. Dziś o 11 przed kancelarią premiera nauczycielski protest. Tymczasem minister edukacji chce, by służby zbadały prezydenckie weto w sprawie e-dziennika. Zdaniem Barbary Nowackiej argumenty przedstawione przez prezydenta Karola Nawrockiego są zbieżne z tym, czego chciało firmy zajmujące się sprzedażą dzienników elektronicznych. Nowacka oceniła, że na wecie zyskują prywatne firmy, a tracą rodzice. Mateusz Gołębiewski.
16: Minister edukacji Barbara Nowacka chce, by służby sprawdziły, czy przy prezydenckim wecie ustawy o dzienniku nie doszło do niewłaściwych działań lobbingowych. Jak mówiła, uzasadnienie decyzji Karola Nawrockiego do weta zawiera argumenty podobne do tych, które wcześniej pojawiały się w pismach przygotowywanych we współpracy z dwoma głównymi operatorami komercyjnych dzienników elektronicznych. Tuż po ogłoszeniu weta minister edukacji opublikowała film, w którym dość stanowczo skrytykowała decyzję Karola Nawrockiego.
17: Zła decyzja, głupia decyzja, uderzająca w portfele rodziców.
16: Nowacka podkreśliła, że państwowy dziennik miał być bezpłatny dla rodziców i szkół, a pilotaż systemu miał rozpocząć się w przyszłym roku szkolnym.
15: A o e-dzienniku, ale też proteście nauczycieli przed kancelarią premiera punktualnie o 8 będzie rozmawiać z prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomirem Broniarzem Karolina Pajączkowska. To w programie 8 runda. W wiadomościach teraz Bliski Wschód. Amerykanie zaatakowali irańskie wyrzutnie rakiet w cieśninie Ormus. To pierwsza akcja wojskowa od miesiąca. W odwecie Iran wystrzelił rakiety w kierunku baz USA w Jordanii. Według Centralnego Dowództwa Stanów siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na wyspie Larak szykują się do wystrzelenia rakiet z minami morskimi w kierunku cieśniny. Półoficjalne media w Iranie donosiły o odgłosach eksplozji. Atak nastąpił zaledwie kilka dni po tym, jak administracja prezydenta Trumpa zapowiedziała, że skupi się na zwiększeniu presji ekonomicznej zamiast działań militarnych, aby spróbować zakończyć wojnę z Iranem. Żyjemy na kartonach, mówią ewakuowani mieszkańcy szczecińskiej kamienicy. Budynek przychorzej grozi zawaleniem. To ze względu na postępujące pęknięcia. Prąd, woda i gaz już zostały odcięte. Mieszkańcy opróżniają mieszkania ze swojego dobytku, bo jak mówią, nie wiadomo, kiedy zapadnie decyzja o bezwzględnym zamknięciu budynku. Z lokatorami rozmawiała nasza reporterka Oliwia Rudnicka.
13: No trzeba wszystko wynieść, skoro dach ma nam na głowę spaść, więc raczej wszystkie rzeczy, cały dobytek trzeba jakoś uratować. Blok miał być bezpieczny, a z dnia na dzień się dowiedzieliśmy, że no jednak bezpiecznie nie jest.
18: Ja żyłam pewności, że ja tu będę nadal mieszkać. To jest z dnia na dzień. To nie jest tak, że my byliśmy przygotowani na wyprowadzkę. My nie byliśmy.
15: Miasto zagwarantowało mieszkańcom tymczasowe schronienie w hostelu. Lokatorzy czekają teraz na dalsze decyzje. Było tragicznie, jest dużo lepiej. 14 lat zajęła zmiana nastawienia turystów w Tatrach, że śmiecenie w górach to obciach. Akcja Czyste Tatry Eko Małopolska odbyła się już po raz 15. W weekend wolontariusze znów wyruszyli na szlaki zbierać śmieci. Ale teraz najważniejsza była edukacja, mówi Mateusz Ligocki, utytułowany snowboardzista i olimpijczyk, ambasador akcji.
19: Turyści do niedawna też syfili. Mówię do niedawna dlatego, że żniwa, które zbieramy dzisiaj po 15 latach są takie, że tych śmieci jest coraz mniej. Turyści, ludzie są coraz bardziej uświadamiani, nie syfią, nie śmiecą, nie robią obciachu.
20: Co ze sobą zabierzemy na szlak, to dokładnie to samo musimy ze sobą zabrać, a jeżeli znajdziemy nie swoje śmieci, to też żadna to siara, po prostu wziąć, spakować, żeby właśnie ta ekologia nie była tylko jakimś takim fajnym, modnym frazesem, ale po prostu częścią naszego życia. O to, żeby właśnie trochę rozkminić, czy do roboty, do sklepu muszę koniecznie odpalać auto, czy mogę pojechać na rowerze, hulajnodze.
15: Dodaje Jan Mela, podróżnik i ambasador akcji. W sobotę na tatrzańskie szlaki wyruszyło 1000 osób.
21: Piękny dzień przed nami, moi drodzy. Deszczowy, ale piękny.
0: Gorący nawet można by było powiedzieć, bo 33 stopnie dzisiaj w Rzeszowie mogą się pojawić. W tamtym rejonie też ostrzeżenia przed upałami. Mhm. No i tak jak Konrad powiedział, upałami.
22: A, zgubiłem
21: tak. Jeżeli chodzi o opady deszczu, te będą się pojawiały przelotnie na szczęście. Mhm. Na początku na Dolnym Śląsku, także nad morzem popada troszeczkę.
22: Będzie wszędzie?
0: Ale jeszcze cierpliwości, bo to za parę godzin.
21: Tak.
0: Julia Hren.
21: Konrad Piwowarski.
1: 1015 hektopaskali, Pawelec.
0: Dzień dobry.
21: 5 minut po godzinie 7.
23: Pierwsza zmiana.
24: Od rana z Fox FM.

0: dzisiaj możliwe koreczki przy stacjach benzynowych. Ostatni dzień tańszego tankowania.
1: Nie pójdę na to. Od razu mówię, nie pójdę na to.
0: 6,64 maksymalna cena 95, 7,31 diesla.
2: Czyli rozumiem, że ty, Paweł, nie dasz się i zatankujesz jutro drożej.
1: Tak? Tak? Oczywiście,
2: nie,
1: że
2: no,
1: tak.
2: Super.
1: Paweł, nie przeszkadza mi
0: czy
1: to.
0: Czy ty jesteś chory?
1: Jestem,
0: czy
1: ale...
0: tobie coś się stało? Ty, najbardziej oszczędna osoba, jaką znam.
2: Nie, tak. Pewnie znalazłeś strumę na ulicy.
1: Rozsądna! No, czy to, że znalazłem zupełnie niepotrzebnie.
0: No, kiedyś byłeś rozsądny, teraz stówę. I mówisz mi, że jutro będziesz tankował, a nie dzisiaj.
1: Znalazłem 100 zł, mogę spokojnie dopłacić. Rozumiesz, to pokryje na pewno wszelkie koszty pierwszego tankowania. Nie wiem, co przy
0: no jak za stówę tankujesz, to tak.
2: A ty jutro będziesz wiózł córkę do szkoły?
1: Nie.
2: Nie?
1: Nie, no przecież ja tu będę.
0: Ta szkoła to się jutro zaczyna czy dziś, bo ja już zgłupiałem.
2: Jutro, przez to, że... 1 września.
1: Tak? No, 1 września, że tak. Roku pamiętnego.
0: Wiecie co?
1: No.
0: To ja chciałem zgłosić nieprzygotowanie.
3: Zakazane słowa.
4: Zakazane słowa.
0: No zapomniałem.
2: I my też zapomnieliśmy.
0: Przecież
2: dzisiaj poniedziałek, czas na zakazane słowo.
1: Poniedziałek to się może wszystko wydarzyć. No i to, że najbardziej skrupulatny mężczyzna, jakiego znam, kończył, zapomni.
2: Ale przypomnijmy zasady tej zabawy. Chodzi o to, że my za chwilę wybierzemy słowo, którego nie możemy użyć, a jeżeli wy usłyszycie, że go używamy, to na 6098 69 869 piszecie nam, kto to był, o której godzinie, a my później sprawdzamy na profesjonalnych systemach piłkarskich, VAR. Czyli VAR.
1: Kajamy się na antenie, przepraszamy, że głupi jesteśmy.
2: No to jakie dzisiaj słowo? Coś ze szkołą? Szkoła, piórnik, kredka?
1: Ja też miałem piórnik, kredka, szkoła?
2: Szkoła.
0: O, szkoła chyba,
2: szkoła,
0: nie?
2: Szkoła, ale szkolić się to też.
0: No też, też no jak najbardziej.
1: Po szkole tak te rzeczy. Wszystkie
2: czyli
1: formy od szkoły.
2: Szkoła dzisiaj zakazane słowo. Jeśli ja, Konrad albo Pawelec użyjemy, to piszecie na 600 986 9869.
3: Zakazane słowa.
4: Zakazane słowa.
0: 13 minut po godzinie 7 to pierwsza zmiana i bajera.

0: wakacje się kończą, ale lato trwa. 19 minut po godzinie 7 to pierwsza zmiana.
1: Jeszcze właściwie przez cały wrzesień będzie trwało.
2: Do dzisiaj jest bardzo ciepło, tak naprawdę klapeczki znowu, krótkie spodenki. Co to narzekać?
1: No właśnie, jest ciepło, ale jest powód do narzekania. Dla mnie przynajmniej. Ja zaczęłam trochę bać się o swoje życie. I nie tylko
2: grozi?
1: O życie, o to, co będzie
2: się
1: w Polsce
2: stało?
1: Działo.
2: Ci obronię, maleńka.
1: I jest takie znane przysłowie polskie. Polak, no. Węgier, dwa bratanki.
0: No tak.
1: I ja się boję, że jakiś Polak weźmie przykład z Węgra tego.
0: Jakiego Węgra?
1: Tego Węgra.
2: Ale tam jest jeszcze potrzebna szklanka.
1: Jaka szklanka?
2: A nieważne.
1: Bo z tego Węgra, stało? Który uprowadził samolot z lotniska.
2: Co?
0: Chłop po pijaku ukradł samolot. Czego nie rozumiesz?
2: Aha, ale...

0: A co ciekawe, przyszedł na lotnisko, wsiadł do kilku, wybrał sobie ten jeden konkretny, tym jednym konkretnym odleciał.
1: Bo wiesz, bo w tym jednym kluczyki były zostawione.
2: Ale odleciał.
1: To odleciał, tak?
2: Udało mu się.
1: Także pamiętajcie, drodzy.
0: Jest coś takiego jak kluczyki do samolotu?
1: Nie mam pojęcia. Czy ja się na pilota wyglądam? Na szczęście nim nie jestem.
2: Ale on pewnie wcześniej odleciał.
1: Moi drodzy, jak gdzieś zostawiacie samolot, kluczyki ze sobą zabierzcie na wszelki wypadek, bo jakiś Węgier po pijaku może przyjść.
0: Albo właśnie jakiś Polak.
2: A może to był tester?
1: Nie, mężczyzna stwierdził, że był tak pijany, że nie pamięta kradzieży samolotu.
2: A, no to...
0: Ale uwaga, ukradł samolot, samolotem tym się rozbił, no nic mu się nie stało, bo wiadomo, człowiek pijany to znieczulony, ale później, jak już się rozbił, to poszedł pieszo do lasu.
2: O,
1: na grzyby może. Sprawy. Ale wiecie co, ja się w ogóle dziwię, że oni rozpoznali, że on był pijany.
0: A czemu?
1: No, słyszeliście kiedyś język węgierski?
2: Każdy Węgier może tak być, no.
3: Pierwsza zmiana.
1: To brzmi jakby oni to zdobili.
0: No. Może się chłopak przyznał.
2: Rozbił się i polatał po lesie znowu. Lub...

0: Ta piosenka jest piękna, cała jest po angielsku.
1: Nie.
0: O właśnie, tam coś, coś mi się tak nie
2: ale
0: zgadzało.
2: Ale szybko się zorientowałaś.
3: Tam jest po włosku i tam fajna gitarka jest rockowa. I jeszcze po koreańsku jest. No,
2: tak, przed chwilą był koreański.
0: Jakby się człowiek uczył języków, no, to by wiedział, a tak, nie
3: no,
0: wiem.
3: No ja, ty masz tyle czasu, to ty się ucz.
0: 2 minuty do godziny 7:30. U nas gość specjalny, tak, poprosimy.
2: I zostajemy w temacie.
4: Jak się nazywa hiszpańska toaleta?
0: O!
3: O ty!
0: 609-869-869.
5: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
11: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
12: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie 2 raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Reklama.
3: Tak, to już 7:30. Marta Kiermasz zaprasza na wiadomości Radia Vox FM.
14: Uwaga kierowcy, zablokowana droga krajowa nr 25 w Wielkopolsce. To po wypadku w Pawłowie, gdzie samochód śmiertelnie potrącił rowerzystę. Trasa na odcinku Międzybórz-Chojnik jest w tej chwili nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. W grę wchodzi nawet zawieszenie polskich sportowców. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na zatrzymanie Radosława Piesiewicza. Onet dotarł do wewnętrznego listu, który otrzymali członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To po tym, jak szef PKO-lu na 3 miesiące trafił do aresztu. Islandia na razie nie wróci do negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. W sobotnim referendum 52,8% głosujących opowiedziało się przeciw wznowieniu rozmów z Brukselą. Poniedziałek jest ostatnim dniem obowiązywania pakietu CPN, czyli niższej 8% stawki VAT i maksymalnych cen benzyny i oleju napędowego. Litr benzyny 95 kosztuje 6,64 zł, benzyny 98 7,46, a oleju napędowego 7,31 zł. Jutro zostanie przywrócona 23% stawka podatku VAT, co automatycznie spowoduje podwyżki cen paliw objętych pakietem w sprzedaży detalicznej. W wiadomościach teraz zaproszenie na zupełnie nową poranną rozmowę. Za pół godziny rozpocznie się 8. runda, którą dziś poprowadzi Karolina Pajączkowska. Gościem będzie tuż przed startem nowego roku szkolnego prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Tematem rozmowy będzie m.in. protest nauczycieli przed kancelarią premiera. Ten rusza już dziś o 11:00, a wcześniej bo minutę po 8:00. 8. runda do śledzenia na Vox FM i na voxfm.pl.
15: Wiadomości sportowe w Vox FM.
14: Było emocjonujące spotkanie, ale awansu na razie nie ma. Polscy koszykarze ponieśli pierwszą porażkę w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. W Ergo Arenie biało-czerwoni po dogrywce przegrali z Mistrzami Świata i Europy Niemcami 94-96. Najlepiej punktującym w naszej ekipie był Mateusz Ponitka, który zdobył 20 punktów. Kolejne spotkanie, które może zapewnić awans na Mistrzostwa Świata, zaplanowano w listopadzie w Gliwicach, gdzie Polacy zagrają z Chorwacją. Aż 17 goli padło w trzech niedzielnych meczach piłkarskiej Ekstraklasy. Najwięcej w Częstochowie, gdzie Raków poniósł czwartą porażkę z rzędu i jego dorobek to dalej 0 punktów. Tym razem uległ Jagiellonii, która wygrała 5-2 w śląskich derbach, natomiast Górą GKS. Wiele wskazywało, że wygra je Górnik, który prowadził 2-1. W doliczonym czasie gry Ilja Szkurin skompletował jednak hat-tricka i dał drużynie z Katowic 3 punkty. Emocje do samego końca także w Łodzi. Z niej z wygraną wyjechał Lech, który wygrał z Widzewem 3-2. Imponująca forma polskich siatkarzy biało-czerwoni wygrali Memoriał Jerzego Huberta Wagnera. W ostatnim meczu rozgrywanego w Krakowie turnieju pokonali Francję 3-1. Trójkolorowi zajęli drugie miejsce. Trzecia lokata przypadła USA, a czwarta Słowenii.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Ricardo, prosimy powtórz.
4: Jak się nazywa hiszpańska toaleta?
3: 609 86 9 86 9.

0: 21 minut do godziny 8. Wspaniały, wdzięczny, poranny temat. Poprosimy pytanie.
1: Jak się nazywa hiszpańska toaleta?
2: Pozdrawiamy wszystkich, którzy aktualnie śniadanie jedzą.
3: El Kibel.
2: El Trono bardzo często się pojawiało.
0: El Kibel. Ja myślę, że to trzeba dobrze zaakcentować.
3: Czekaj, Straes.
0: Ty olaleta.
2: Ola! Jeszcze jest kaka arriba.
3: Kaka arriba plum.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jak się nazywa hiszpańska toaleta? Latrino. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie ryśki to porządne.
2: Rysiu, ty dla nas jesteś królem latrino. 20 minut zostało do godziny 8.

0: Dobra. Drodzy słuchacze, zwłaszcza ci wrażliwi, ja chciałem przeprosić za to, o czym teraz będziemy mówić.
1: Bo 14 minut do 8.
0: Troszeczkę będziemy kontynuować to, o czym mówił Rysiu przed chwilą.
1: No właśnie, to przez Rysia. On takie tematy tak. Wpuszcza okay. Dokładnie na naszą antenę.
0: A propos wpuszcza, jeżeli teraz jesteście w samochodzie i już tak stoicie w tym korku, ale krecik puka w taborecie.
1: No właśnie, tak, jedziecie to, do pracy, to pamiętajcie, że jak dojedziecie, na początek logujecie się.
2: Od razu w pracy, tak jest.
0: Kartę odbijacie.
2: Tak, otwieracie komputer, mm-hmm, tak. Rozumiecie?
0: I dopiero wtedy w godzinach pracy do toalety.
2: Dlaczego?
1: No, ponieważ w Chinach wydarzyła się taka historia, że no, pan już nie mógł wytrzymać, przyszedł do pracy, poszedł tak. Do toalety.
2: Pierwsza rzecz, gdzie się skierował, to WC.
0: Tak, właśnie tak. Nie przyszedł, okay. Tylko pobiegł do tej toalety, bo go tak cisnęło.
2: Jakby przyszedł do pracy, żeby wiecie, co,
0: no,
2: nie?
0: No, niestety. No, w tej toalecie mu się zmarło.
2: Za bardzo cisnął. Tak podejrzewam.
1: Nie wiadomo, ale w każdym razie żona zwróciła się o odszkodowanie, a firma ubezpieczeniowa mówi absolutnie.
0: Mało tego, władze chińskie stwierdziły, że on nie dostanie odszkodowania za to, że to był wypadek przy pracy.
2: No.
0: Znaczy rodzina jego nie dostanie odszkodowania.
2: Bo w pracy nie był.
0: No bo nie zdążył zalogować się na komputer.
1: Ale
2: czujecie, nie odbił karty.
1: Czy to oznacza, że jeżeli nie siedzimy przy komputerze, to się nie wlicza do czasu pracy, bo to jest bardzo zła informacja.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Myślę, że to tak jakby zliczyć, to no tak trzeba z tydzień bez przerwy w pracy siedzieć.
2: Nie może siedzieć przed, to on generalnie w sumie nie pracuje.
0: 12 minut zostało do godziny 8. To pierwsza zmiana.

0: kochaj. Nie, no nie przesadzę.
1: No. Ej, to chyba nie jest do ciebie, wiesz?
0: Mam nadzieję.
2: Ale this is love.
0: Will I am w OXFM w rytmie hitów. 2,5 minuty zostały, a właściwie 3 do godziny 8.
1: Kto spragniony wiadomości, to oczywiście punktualnie o 8 one będą. Proszę się nie denerwować, na spokojnie, bo ja wiem, że te początki, jak już zaczyna się ten rok, ale nie mogę powiedzieć jaki.
2: Jaki? No tak, wiadomo.
1: To
2: ale tydzień
1: korki
2: też się
1: i wiadomo,
2: zaczyna,
1: jest
2: nie?
1: ciężko.
2: Jak ten poniedziałek? Dobrze jakoś tam wam idzie, czy słabiutko?
0: Dajcie znać SMS-em albo telefonicznie.
3: Reklama. Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przy.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
10: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
11: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
12: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
12: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
3: Reklama.
16: Jedna osoba nie żyje, to po pożarze w Gdańsku, od tego zaczynamy. Iran zaatakował bazę, w której stacjonują amerykańskie siły. To odwet, przekonują władze w Teheranie. A za chwilę 8 runda w Vox FM. Gościem dziś szef nauczycielskich związkowców Sławomir Broniarz.
0: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
16: Na początek Gdańsk. Jedna osoba zginęła w pożarze mieszkania przy ulicy Startowej. Ogień wybuchł na 9 piętrze. Na miejscu pracowało 9 zastępów strażaków.
17: Dosyć szybko strażacy zgasili ten pożar. Tam w środku okazało się, że znaleźliśmy zanieczyszczone zwłoki. Z budynku ewakuowało się około 30 osób w trakcie naszych działań i przed naszymi działaniami.
16: Mówił Jacek Jakubczyk z Gdańskiej Straży Pożarnej. Okoliczności i przyczyny wybuchu ognia ustalają policjanci. Irańska armia potwierdza, zaatakowaliśmy bazę lotniczą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Stacjonują tam siły USA. Teheran określił atak jako odwet za wczorajsze uderzenie sił amerykańskich na wyspie Larak w ciśnienie Ormus.
3: 8 runda.
16: A gościem 8 rundy dziś Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zapraszam w imieniu Karoliny Pajączkowskiej. Dzień dobry.
18: Dzień dobry. Panie prezesie, to pytanie do prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jak to jest możliwe, że jutro początek roku szkolnego, a mamy 17 tysięcy wakatów, jeśli chodzi o pozycje nauczycielskie?
19: No, taka sama sytuacja występuje od wielu lat. To jest pochodna dwóch czynników. Po pierwsze, warunków pracy. w których funkcjonują polscy nauczyciele i poziomu wynagrodzenia.
18: To nie, czy to nie jest tak, że pani ministra Nowacka podniosła wam wynagrodzenia o 40%? No tak jest wszędzie deklarowane.
19: Wzrost wynagrodzeń w roku 2024 był mniej więcej na poziomie 30-33% i gdyby tego wzrostu nie było, to mielibyśmy sytuację, w której polscy nauczyciele zarabiają poniżej płacy minimalnej, więc ten taki duży procentowy wzrost był konsekwencją tego, że nauczyciele polscy do roku 2023 zarabiali na poziomie płacy minimalnej bądź poniżej płacy minimalnej. W roku 2024, gdyby nie było podwyżki, trzeba byłoby płacić sporej grupie nauczycieli dodatki uzupełniające, żeby zarabiali powyżej płacy minimalnej. Więc ta dynamika procentowa może szokować, ale powtarzam, to było zasypanie dziury, fatalnej dziury, która powstała w latach 2015-2023.
18: Czy to jest prawda, że taki początkujący nauczyciel może zarobić tyle samo, co nauczyciel z 20-letnim doświadczeniem dzisiaj?
19: Jeżeli miałby bardzo dużą liczbę godzin ponadwymiarowych, a nauczyciel dyplomowany tych godzin nie miał, no to taka sytuacja jest możliwa. Natomiast nauczyciel początkujący zarabia na poziomie 5300 zł brutto. W związku z tym jego różnica wynagrodzenia do nauczyciela dyplomowanego wynosi około tam 1600 zł. Powtarzam, gdyby pracował na dwa etaty, to pewnie taka sytuacja jest możliwa. Natomiast problem polega na tym, że ci nauczyciele z najwyższym stopniem awansu zawodowego zarabiają zdecydowanie za mało, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli wchodzą w te godziny ponadwymiarowe, a muszą, bo brakuje nauczycieli, to w końcówce roku wchodzą w drugi próg podatkowy i to wszystko, co jest efektem ich wysiłku zawodowego, jest zabierane przez podatki.
18: Panie prezesie, to w takim razie reforma 26, kolejne odsłona w tym roku, od jutra między innymi zakaz smartfonów w telefonach. To dobra decyzja?
19: Wydaje się, że to jest decyzja dobra. Można było to zrobić także rok wcześniej. Można to było zrobić konsultując to z rodzicami, przygotowując rodziców do tego wydarzenia, nie czekać na ostatnią chwilę. Jest to naszym zdaniem element tego nowego przedmiotu, jakim jest edukacja zdrowotna. Potrzebna, uzasadniona. Młode osoby muszą mieć czas, przynajmniej w warunkach szkolnych, na to, żeby się odpiąć od telefonu, a nie siedzieć w tych łączach internetowych od godziny, chwilę po przebudzeniu aż do zaśnięcia.
18: No właśnie, edukacja zdrowotna, obowiązkowa od tego roku, z wyłączeniem tego modułu edukacji seksualnej. To pana zdaniem dobry kierunek, bo niektórzy rodzice się już buntują.
19: To jest element pewnej hipokryzji. Rodzice mówią, że my własne dzieci w zakresie edukacji seksualnej będziemy edukować w domu, co jest nieprawdą. Dla większości rodziców jest i będzie pewnie duży problem owa edukacja seksualna. Związek był zdania, że edukacja zdrowotna powinna wejść na trwałe, to rok temu. W całym spektrum zasięgu tematycznego stało się inaczej. Ten komponent edukacji seksualnej jest elementem dodatkowym, wspomagającym, więc ci, którzy będą tym zainteresowani, mogą to realizować.
18: No to w takim razie ostatnie pytanie odnośnie weta prezydenta Nawrockiego dotyczącego e-dziennika. Pani ministra nie kryje swojego rozczarowania i znowu wyzywa prezydenta od wetomatu.
19: Żadne weto, które funkcjonuje w edukacji, nie jest elementem pożądanym, ale w tym przypadku pan prezydent zastosował wybieg polegający na tym, że posłużył się opiniami środowisk nauczycielskich, że to było za szybko, że to było byle jak, że to było bez konsultacji. No w dużej mierze ma rację, ale powtórzę, można to było zrobić spokojniej, można to było zrobić z większym rozmysłem, szybciej konsultując, a nie czekać na początek roku szkolnego jako element wdrożenia.
18: Tutaj stawiamy kropkę, albo raczej przecinek. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Kontynuacja na stronie Radia Vox FM i na kanale Super Ring.
16: To dobra decyzja, ale można to było zrobić rok wcześniej, nie czekać na ostatnią chwilę. Tak o zakazie korzystania z telefonów komórkowych w szkołach mówił przed chwilą w 8 rundzie szef ZNP Sławomir Broniarz. Zakaz zacznie obowiązywać od jutra, 1 września. To ja jeszcze przypomnę, dalszą część 8 rundy możecie śledzić na voxfm.pl.
1: Ciepło o poranku i ciepło w ciągu dnia, a nawet upalnie. 33 stopnie w Rzeszowie mogą się dzisiaj pojawić. Ostrzeżenia IMGW przed upałami będą obowiązywać.
0: Opady deszczu też się dzisiaj będą pojawiać w większości kraju. Na szczęście będą to opady przelotne. Zacznie się tak około godziny 9 we Wrocławiu, ale też w Koszalinie jest druga fala tych opadów, a później cała Polska.
1: A te znaczki pioruna, które na zachodzie i na południu? Chyba może też i zagrzmieć. Julia Klen.
0: Konrad Piłowarski.
1: Dzień dobry.
0: 6 minut po 8:00.

0: dedykacją dla wszystkich rodziców. Oni jutro będą tańczyć.
1: Z radości. Ja,
2: nareszcie, tak. Nareszcie w domu cisza. Spokój przynajmniej przez 8 godzin lekcyjnych.
1: 13 minut po godzinie 8. Paweł, z naszej trójki ty jesteś ekspertem od miłości, ponieważ zmieniamy chwilowo temat. Mhm.
2: Tak.
1: Powiedz mi, czy twoim zdaniem związek na odległość ma sens?
2: Oczywiście, że ma sens.
1: Tak?
2: Oczywiście.
1: Ale taki nawet, że w innych krajach?
2: Tak, można kochać na przykład teściową.
0: Nie, ale chodzi o miłość romantyczną. Norwegia, Polska.
2: No, to znaczy, jeżeli będą widywać się w weekend, to tak.
0: Bo wtedy droga sprawa musi być.
1: Dlatego co weekend. Lepiej jednak jest mieszkać bliżej siebie. Dlatego właśnie
2: to się nie uda.
1: 35-latek, który mieszkał w Norwegii, zapoznał panią przez internet, która mieszkała w Polsce. Więc to był oczywiście Polak. Przyjechał po nią.
2: Oczywiście Polak.
1: Przyjechał do niej. Chciał ją do siebie zabrać do Norwegii.
0: Super.
1: Kupili sobie już bilety.
0: Wow, no fajnie.
2: Kochał ją, czy jeszcze to przed nimi
1: Tylko
2: było?
1: Niestety ten związek został przerwany.
2: Ojej.
1: Przez funkcjonariuszy policji, ponieważ 35-latek był poszukiwany, a w Norwegii się ukrywał.
0: Przez miłość wrócił. Poczekaj.
1: Dzięki miłości został.
0: Poczekaj. A czy ta dziewczyna jego nie zaprosiła go przez przypadek na makowca?
3: Pierwsza zmiana.
2: Dlaczego ja nie rozumiem?
0: No, bo z policji była, Paweł.
2: A!

0: ktoś pragnąłby, tęskni na przykład za czasami, kiedy...
1: Jak było Paweł
2: mężczyźni
1: kiedyś?
2: Mężczyźni kobietom kupowali kwiaty,
1: Paweł, jak było kiedyś?
2: Puszczali je pierwsi do windy, by sprawdzić,
0: właśnie,
2: czy na pewno
0: jak było
2: jest.
0: Kiedyś?
2: Tak, było lepiej.
1: O, właśnie!
2: Było lepiej.
0: Jest taka playlista, 40-letnia rozwódka zmienia swoje życie i ona
2: totalnie
0: jest...
2: Bo została zdradzona.
0: Tak.
2: Fryć ją zdradzał!
0: Tak, jest właśnie tym filmem
2: Łobuz
0: inspirowana,
2: jeden.
0: Czyli filmem Nigdy w życiu, który w 2004 roku się pojawił. Co robiliście wtedy? 6098-6969.
2: Byłem młody wciąż.
0: Ja do przedszkola chodziłam.
2: A naprawdę?
0: No.
2: Słuchaj, moja kochana.
1: No i będzie kolejna część, moi drodzy, Nigdy w życiu, ale jest drama, bo Jolanta Jabłczyńska.
0: Joanna,
1: przepraszam. Mhm. Grała córkę Judyty, to głównej się bohaterki. No i nie dostała roli w tej drugiej części.
2: Za szybko wyrosła.
0: I dziennikarze zaczęli ją pytać, czy wystąpi,
2: aha,
0: czy ona mówi, o, proszę pytać produkcji.
2: No,
0: no
2: tak,
0: ale w końcu dodała filmik na swojego Instagrama, tam powiedziała, że miała wystąpić, ale jakieś układy, układziki i nie wystąpi.
2: No ale to producent chyba decyduje, nie?
1: No i będą teraz się pozywać, już pani Grochola, która jest autorką scenariusza.
2: Okay.
1: Że będą się pozywać.
2: Będą się powyzywać.
1: Także wygląda na to, że nie tylko Nigdy w życiu wraca, ale sędzia Anna Maria Wesołowska też mogłaby. Pierwsza zmiana.

0: okiem.
1: Niby to cicho tak powiedziałem, ale uważne uszy słuchaczy wyłapały.
0: Jednak ty, to nie ja, proszę mi nie pisać, ja nie powiedziałam szkoła ani przedszkole, to był Konrad.
1: Powiedziałaś, ale...
2: Powiedziałaś przedszkole.
0: Ale po Konradzie.
1: Tak, to prawda. To się zgadza, zakazane słowo.
2: A to nie byłem ja tym razem.
1: Po 8.30 wcześniej wiadomości.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
4: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
12: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
13: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
14: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
15: i Klemens prawy.
14: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
16: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
15: Codziennie.
16: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
13: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
17: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
18: Klub Karate Kyokushin Szczecinek ogłasza zapisy. 4 września, godzina 18, szkoła podstawowa nr 4, ulica Jasna. Karate Kyokushin. Dzieci, młodzież, dorośli. Zajęcia prowadzi mistrz Europy Kumite Shihan Wojciech Churka. 5 dan, trener klasy drugiej. Telefon 660 702 143.
19: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Reklama.
0: 8.32 na zegarze to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
2: Domagają się podwyżek i powiązania pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarstwie. Dziś o 11 przed kancelarią premiera ruszy protest nauczycieli i pracowników oświaty. To na dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zarobki nauczycieli są zdecydowanie zbyt niskie, mówił w porannej 8 rundzie w Vox FM szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
3: Nauczyciel początkujący zarabia na poziomie 5300 zł brutto. W związku z tym jego różnica wynagrodzenia do nauczyciela dyplomowanego wynosi około 1600 zł. Problem polega na tym, że ci nauczyciele z najwyższym stopniem awansu zawodowego zarabiają zdecydowanie za mało, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli wchodzą w te godziny ponadwymiarowe, a muszą, bo brakuje nauczycieli, to w końcówce roku wchodzą w drugi próg podatkowy.
2: Ostatnie podwyżki w oświacie były w 2024 roku, sięgnęły od 30 do 33%. A cała rozmowa z szefem ZMP Sławomirem Broniarzem. Do zobaczenia i posłuchania na voxfm.pl. Synoptycy wydali alerty przed burzami dla 10 województw. IMGW ostrzega mieszkańców północno-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu i gradu oraz porywisty wiatr. Z kolei w części województw lubelskiego i podkarpackiego dziś upalnie z temperaturą do 30 stopni. I jeszcze sport. Polskie siatkarki po świetnej grze w fazie grupowej powalczą dziś o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Portugalii, która w grupie wygrała 2 spotkania, a 3 przegrała. Początek o 18:00.
8: Pierwsza zmiana.
15: Od rana z Vox FM.
20: 26 minut do godziny 9:00.
21: Vox FM, zostańcie z nami.

0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: Kamień spadł mi z serca, muszę przyznać. Kamień spadł mi, że to nie ja.
3: Tak. Tym razem to ja zakazane słowo zdradziłem, jako pierwszy powiedziałem.
2: Bardzo cicho, bardzo podstępnie, ale kto słuchał uważnie i głośno, to wysłyszał.
4: A wiecie, Kądziu ma taką technikę, że jak wymyślamy jakieś zakazane słowo, to on szuka ciekawostek.
3: Ale Paweł, widzisz, ty nie zauważyłeś tego, ale to Jula ciebie podpuszczała przez cały program, mówiąc o uczeniu się wielokrotnie. Tak.
4: Widzisz, kobiety nie mają mnie szans, bo nie są w stanie mnie podpuścić.
3: A ty do mnie pretensje masz, tak?
2: Ale dziękuję ci, Paweł. Dziękuję ci, Paweł, że mnie tutaj ochraniasz przed pretensjami, ale ten, kto wysłyszał to, Grzesiek, halo?
5: Tak, słucham.
2: Ty powiedziałeś nam poza anteną, że twój syn do szkoły się wybiera jutro.
5: No ma taki zamiar.
3: Czy ty masz w planach w związku z tym jakąś większą imprezę urządzić, jak on już wreszcie do tej szkoły pójdzie?
5: O, trochę spokoju w domu będzie przede wszystkim.
3: No właśnie.
2: A syn do której klasy idzie?
5: Do trzeciej, technikum.
4: A, technikum
2: dodał. Czy takim osobnikom to rodzice wyprawkę kompletują, czy już sam sobie?
3: No chyba sam, już, nie?
5: Nie ma żony tam wyprawki, długopis, kawałek do ręki. Idzie do szkoły.
4: Ma sens dać radę.
3: No tak, to właśnie.
4: Ile to już ma? 17, 18?
3: 17 lat, no to co?
5: 17 lat.
4: I się ogarnia, chłopak.
2: W trzeciej klasie technikum szkoła to już taki poboczny obowiązek.
4: A dorzuca się do życia jakąś gotówką? No nie, babę, mój ojciec kazał, no to ja nie wiem, jak u ciebie?
5: Też mu każe, ale to...
3: Ale nie słucha się.
5: Nie, słabo, dobra. Słabo.
2: Dobra, Grzesiek, to taki krótki test. Twój syn jest w technikum, a na jakim profilu?
5: O Jezu, to jest taka szkoła policyjna, tam cyberprzestrzeny, komputerowe. Dobra. Ja już to ma tyle ma przed sobą tych nazw, że nie sposób.
3: Dobra, słuchaj, z policją to trzeba dobrze żyć. Zestaw gadżetów Radia Vox FM mamy dla ciebie. Z synem się podziel, dobra?
5: Okej.
0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
3: 18 minut zostało do godziny 9. To Radio Vox FM.

0: o sprawach łóżkowych Lady Gaga. I propos tych spraw łóżkowych muszę wam coś zdradzić.
1: Gratuluję, chciałem powiedzieć. Już nam gratuluję, zdradzić? Trzymam kciuki, kończył, nic nie zmienia.
0: Coraz trudniej się wstaje.
2: Łóżkowy.
0: No tak, no dzisiaj budzę się, patrzę, a to ciemno jeszcze.
1: No jest ciemno już,
3: 11 minut
1: przed piątą jest
3: do godziny
1: ciemno.
3: 9, to prawda. No. Ale moim zdaniem jest coś jeszcze gorszego od porannego wstawania.
1: Poranne jak... siku.
3: Nie, dlaczego? To jest akurat
0: no bo jak nie wstaniesz, to może być problem.
3: Nie, jak wstajesz i patrzysz, że twoi domownicy później jeszcze śpią. I że na przykład została im jeszcze godzina spania. A to jest dopiero koszmar.
0: Zawiść, zazdrość, gula rośnie.
1: No to włączasz sobie radio, telewizję i sobie oglądasz.
3: Tak, właśnie, włączasz radio Vox FM, w którym można się zgłosić do Pierwsza Zmiana Budzi Ludzi.
0: No właśnie, bo wróciliśmy. Nowy rok szkolny jutro się zaczyna, a my już dzisiaj obudziliśmy. I to...
1: Krzywdzimy ludzi.
0: Tak, dzisiaj
1: prośbę.
0: Plan był taki, żeby obudzić teściową Bartka. Bartek zgłosił swoją teściową. Mhm. No ale chłop miał pecha. Bo to żona jego odebrała, a teściowa obok stała.
1: La, la, la, la.
0: No i w końcu wyszło na to, że to była jego sprawka. Nie wiem, czy pani kojarzy pana Bartka.
4: To jest mój mąż.
0: No właśnie, to on zgłosił w ogóle. On tak z teściową to nie za dobrze żyje, tak?
4: Ja pierwszy słyszę, o czym pan mówi do mnie, nie mam pojęcia.
0: Wie pani, jest takie radio, ono się Vox FM nazywa, kojarzy pani?
4: Kojarzę.
0: No to Pierwsza Zmiana Budzi Ludzi.
4: No, zrobiliście mnie nieźle.
3: voxfm.pl, przypominamy, tam się możecie zgłaszać. My dzwonimy nie tylko z pobudką, ale tak, i z 5 stówkami na prezent marzeń.
1: I wybaczamy wam, że sami jesteście dla nas niemili, bo my jesteśmy wiarygodni.
5: Pierwsza zmiana od razu.

0: minuty do godziny 9 i pięknie o miłości z Colin Ryder i Zenek i o miłości za chwilę po 9 Pawelec w Kochaj albo Rzucaj.
1: Znam tego osobnika, to kierowca autobusu, dużo żartowaliśmy, głupie żarty się zaczęły w relacji i kolega Marcin, że tak powiem, zakończył w maju tę znajomość. Zaprosił mnie.
0: Czyli to był kolega.
1: Tak, to był kolega, Diana. Mhm. Diana tak pisze. Zaprosił mnie do znajomych na Facebooku, a później
0: usunął ze znajomych profil, i związek się skończył.
1: I powiedział, że zachowuje się jak dziecko. I to mnie strasznie zabolało, Pawelec. Nie wiem, czy powiedział to, co powiedział z troski, czy chciał się ze mnie ponownie pośmiać. Później przedstawił mnie swojej mamie.
0: No to tego wszystkiego
1: tak
0: dowiemy się po godzinie 9.
1: A nagle po prostu zrezygnował.
2: Pierwsza zmiana od rana. Vox FM. Reklama.
3: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
15: Nie żyje 43-latek, na początek tragiczny wypadek w Wielkopolsce. MSZ potwierdza, na pokładzie nie było Polaków, u wybrzeży Cypru zatonął prom. To spotkanie dla kolejorza. Lech Poznań pokonał Widzew Łódź i o tym będzie na koniec.
16: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
15: Tragiczny poranek w Wielkopolsce. Nie żyje 43-letni rowerzysta. Został potrącony przez osobówkę. Do wypadku doszło w Pawłowie w powiecie ostrowskim.
17: Niestety w wyniku zdarzenia 43-letni rowerzysta poniósł śmierć. 37-letni kierowca Opla został podany badaniom na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wykazało, że był trzeźwy.
15: Mówi Patrycja Naczkę z policji w Ostrowie Wielkopolskim. Na miejscu wciąż pracują służby. Kierowcy musicie liczyć się z utrudnieniami na Krajowej 25 od ronda Ostrzeszowskiego w kierunku Pawłowa. Resort Spraw Zagranicznych potwierdza, na pokładzie promu, który zatonął u wybrzeży Cypru, nie było Polaków. Lokalne władze informują o śmierci 8 osób. Jednostką podróżowało 267 osób. W pewnym momencie katamaran przewrócił się i zatonął krótko po wypłynięciu z portu Kirenia. Informacje na ten temat zbiera Mateusz Gołębiewski.
18: Do tragedii doszło tuż po wypłynięciu z portu. Prom zatonął całkowicie i spoczywa obecnie na głębokości ponad 500 metrów. Ofiar może być więcej, bo do tej pory uratowano 237 osób. Nadal trwają poszukiwania 30 pasażerów. Cypryjskie media pokazują nagrania przepełnionych łodzi ratunkowych, które wyciągały z wody rozbitków. Nie wiadomo jeszcze, co doprowadziło do tragedii. W związku z wypadkiem zatrzymano kapitana jednostki i 7 członków załogi.
15: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Sytuacja była bardzo dynamiczna, dlatego część operatorów nie zdążyła wysłać SMS-a z informacją o zagrożeniu. Tak MSWiA tłumaczy, dlaczego wczoraj większość mieszkańców Lubelszczyzny dostała jedynie SMS-y odwołujące alarm o zagrożeniu związanym z rosyjskim atakiem lotniczym na zachodnią Ukrainę. Ze szczegółami Bartłomiej Ważny.
19: SMS-y odwołujące alarm przyszły w niedzielę około 15. Problem w tym, że do większości mieszkańców nie trafiła wcześniej informacja o powstaniu zagrożenia. Według MSWiA rozsyłanie pierwszego komunikatu zostało przerwane, gdy pojawiła się informacje o zakończeniu zagrożenia na zachodzie Ukrainy. Część operatorów sieci komórkowych nie zdążyła wysłać SMS-ów z ostrzeżeniami.
15: Przypomnijmy, w ostatnim czasie zmieniono zasady wysyłania alertów RCB. Teraz mieszkańcy wschodniej Polski otrzymują, czy raczej powinni otrzymywać, SMS-y o potencjalnym zagrożeniu związanym z sytuacją wojenną na Ukrainie. Nowy rok szkolny przynosi zmiany na szkolnych stołówkach. Od 1 września będą obowiązywać nowe zasady żywienia dzieci i młodzieży. Będzie więcej warzyw i produktów roślinnych, a mniej cukru, soli i tłustych potraw. Wszystkie placówki w naszym mieście są na to przygotowane, zapewnia Tomasz Złotoś, rzecznik gdyńskiego magistratu.
20: Dyrektorzy i dyrektorki już kilka dni temu otrzymali informacje o zmianach oraz zalecenia dotyczące m.in. analizy jadłospisów i receptur, sprawdzenia umów cateringowych i zakupowych oraz dostosowania oferty sklepików, bufetów i automatów.
15: Gdyńskie Centrum Zdrowia przeprowadza także dodatkowe szkolenia żywieniowe dla intendentów szkolnych. Na koniec jeszcze sport. Ligowy hit dla kolejorza. Lech Poznań pokonał 3-2 Widzew Łódź na zakończenie 6 kolejki Ekstraklasy. Zwycięską bramkę w 6 minucie doliczonego czasu zdobył Luis Palma. 7 goli zobaczyli kibice w niedzielnym meczu Rakowa z Jagiellonią. Górą byli goście z Białegostoku, którzy wygrali 5-2.
21: Ocenę tego spotkania zostawię dla siebie. Nie odpowiem na pytanie, czy to był łatwy mecz, czy to był trudny mecz. W Ekstraklasie nie ma łatwych spotkań. Można sobie to powtarzać jako slogan i się uśmiechać, ale faktycznie tak jest. Każdy trzeba mecz wybiegać, każdy mecz trzeba się przygotować, wykorzystać sytuację, nie stracić goli.
15: Mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. W innym wczorajszym meczu Górnik Zabrze przegrał z GKS-em Katowice 2-3. Liderem tabeli jest warszawska Legia.
22: Kolejny ciepły dzień przed nami. To są dobre informacje. Powyżej 30 gorący stopni dzień dzisiaj w Rzeszowie. Powinny pokazać termometry. Ostrzeżenia przed upałami. Cieszmy się.
1: 27 w centrum, a 33 stopnie na południowym wschodzie. Tak, to jest tak upał.
23: Ostatni dzień sierpnia i ostatni dzień wakacji jednak zobowiązuje, ale mogą też pojawić się opady deszczu za parę godzin.
22: Nawet już teraz w niektórych miejscach na Dolnym Śląsku pada. No i będzie padało przez cały dzień, ale na szczęście przelotnie.
2: Pierwsza zmiana.
24: Z Vox FM.
15: Julia Hren,
25: Konrad Piwowarski
1: i Paweł Pawelec.
15: Kochaj albo rzucaj za chwilę.
25: 5 minut po godzinie 9:00.

0: No właśnie, tyle pytań, a odpowiedzi nie znamy jeszcze. Diana i Marcin to dzisiejsi bohaterowie Kochaj albo Rzucaj.
1: Tak. 13 minut po 9, opowiadaj.
2: Diana trochę nieskładnie mi napisała, więc wnioskuję. Pisała, no nie wiem, no, albo się spieszyła, albo nie zna ortografii, że poznała kierowcę autobusu, z którym bardzo dużo żartowała. Mhm. I ta znajomość sięga już nawet stycznia. Natomiast, no kurczę blade, coś tam nie wyszło, nie dogadali się, ponieważ zachowywał się dziwnie. Najpierw był nią zainteresowany, później mówił, że ona zachowuje się jak dziecko i on to strasznie zabolało. Trochę się z niej podśmiewywał, ze zgłoszenia to wychodzi. Przedstawił swoją mamę, jej siostry. Mhm. Natomiast no...
1: Coś się zepsuło, ale tak, za bardzo nie wiemy co.
2: Obśmiewywał ją troszkę.
1: Więc może najłatwiej będzie, tak, jak zadzwonisz i niech ona opowie.
2: Co, masz rację.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Dzień dobry.
2: Cześć Diana, Paweł Pawelec reaguje na twoją prośbę. Wybrałem twoje zgłoszenie. Diana, co się dzieje?
4: W ogóle nie mogę zrozumieć kierowcy autobusu. Zaprzyjaźniliśmy się.
2: Zaprzyjaźniliśmy się. Dobra.
4: No, mieliśmy takie fany, żartowaliśmy się w ogóle w autobusie.
2: Tak.
4: Nie wiem, czy to on robi pochody, wypytywa w ogóle prywatne moje życie.
2: Mhm. Czyli chciał wiedzieć, czy masz chłopaka, czy nie.
4: To jest kolega. To jest kolega z autobusu w ogóle.
2: Tak, wiem, to zrozumiałem, bo to jest w zgłoszeniu, że znasz pewnego kierowca autobusu i żeście sobie robili razem głupie żarty i to już długo, bo od stycznia go znasz, prawda?
4: Później mu powiedzę, usunęłam go z profilu w Facebooku.
2: Dlaczego?
4: Bo on mi powiedział brzydko, że się zachowuje jak małe dziecko.
2: A, że ty się zachowujesz jak małe dziecko?
4: Tak. Zdenerwowałam temu koledze. Emocja. Później on tak, później mi dał słuchawkę do słuchania muzyki. Później
2: dał ci słuchawkę?
4: Ja
2: dobrze rozumiem.
4: Zwróciłam te słuchawki. On wyrzucił w autobusie przez okno. I to zabolało jego ego, że mówię zmyśluch. A jak ja powiedziałam do niego tak kiedyś, że

0: Zablokowałaś go, wiesz, no...
1: Nie, ja nie zablokowałam, tylko no tak, on mnie zablokował.
0: A to on ciebie zablokował. Okej, w porządku, to może ja źle zrozumiałem. Dianka, powiedz mi, ile ty masz lat?
1: 37.
0: Ty masz 37 lat. A ile ma on?
1: 34.
0: Młodszy jest od ciebie.
1: Tak.
0: Nie przeszkadza ci różnica wieku? Wiesz, młodszy facet, może to głupszy trochę, co?
1: To tylko kolega.
0: No to co, ja mam o kolegę walczyć?
1: Chcę wiedzieć, dlaczego mnie tak traktuje pochopnie. Mhm. I w ogóle powiedział, że ty stara panno i stoisz w miejscu.
0: Czy on przypadkiem jest wolnego stanu? Nie ma dziewczyny, narzeczonej, żony? Wiesz coś więcej na ten temat?
1: Jest rozwodnikiem.
0: Kierowca autobusu, który jest rozwodnikiem.
1: Ale by mnie zaczepia w ogóle pasażerki.
0: W jakim kontekście?
1: By nie zaczepia w ogóle pasażerkę, którą nie zna tą osobę w ogóle.
0: On cię zaczepiał?
1: Tak.
0: Czyli był to zainteresowany. Dobrze, wiem, co mam zrobić, mam zadzwonić. Teraz tylko, wiesz co, opisz mi się, jak wyglądasz, żebym mógł coś więcej powiedzieć mu. Kolor włosów?
1: Brunetka.
0: Ile masz wzrostu?
1: 160.
0: A jakiej jesteś budowy ciała?
1: Szczupła.
0: Czym się zajmujesz na co dzień?
1: Pracą.
0: Pracujesz, dobrze. A gdzie? Mogę wiedzieć?
1: Nie. Bo byś wiedział, o kogo chodzi.
0: No właśnie, po to pytam. To wszystko wiem, szczupła brunetko. Dzwonię do niego i zapytam, co on myśli o tobie tak naprawdę i czy dałby się to jakoś naprawić, bo chyba o to ci chodzi. Wnioskuję, tak. Bo inaczej byś nie napisała. Marcinie, to co? Przyznajemy się do tego, że pomimo tego, że sobie żartujemy i się denerwujemy, to jednak darzymy Dianę uczuciem? No, byłbyś się w stanie zakochać, jak są przeprosiny? Czy rzucasz? Trzymajcie kciuki za Dianę i dzwonię do Marcina.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Jedna ważna rzecz. Z kierowcą podczas jazdy nie wolno rozmawiać, więc ja mam nadzieję, że oni romansowali na przystankach tylko.
4: Nie można, 609, 869, 869. Z nami można rozmawiać. Co uważacie? Czy uda się pogodzić Dianę i Marcina? Napiszcie do nas.

0: Okej, okay, to ustalmy, co wiemy. Wiemy, że Diana na co dzień pracuje.
1: Tak, tak, ale nie może powiedzieć, że bo się chłopak zorientuje.
2: Marcin jest kierowcą autobusu.
0: Adam tutaj sugeruje, że to ona może być z Wonder Woman.
1: Tak, to jest Diana z Wonder Woman. No bo to jest ważna sytuacja.
0: No i wiesz, tak to byś, gdyby powiedziała, że jest, no to by tajemnica cała, że ona w tym stroju chodzi.
2: Racja.
0: Jest super bohaterką.
1: Ktoś tu pisze, że chciałby widzieć nasze miny podczas tej rozmowy. Ja nie bardzo rozumiem.
2: Bardzo dziwna sytuacja, nie widać tam żadnego uczucia, tylko przyjaźń. Dobra. No właśnie, bo tutaj Diana opowiada o Marcinie jako o koledze.
1: No właśnie. Aj tam, no wierzysz Dianie, no to kobieta jest, ta Ranini kobieta. Nie ustępuj na
0: dobra, to
1: no przecież
0: w dwóch
1: ona za nim trochę tęskni.
0: O co chodzi tutaj?
1: Miała nadzieję na fajną znajomość z chłopakiem, kierowcą autobusu, tak? Ale niestety...
0: Nie miała biletu.
1: Nie, no miała bilet. Chciała mieć bilet do serca jego, przypuszczam. Zaczepiała, zagadywała, on z nią rozmawiał, nawet było fajnie. Dał jej słuchawki do telefonu, żeby sobie słuchała
2: i
1: muzyki.
2: I nagle zablokował ją na Facebooku, kontakt
1: się
2: skończył.
1: Pocieli, bo się pocieli, bo się odkryła, że trochę się z niej podśmiewuje przed kolegami, tak?
0: I ona go tam zwyzywała.
1: Ona go zwyzywała, oddała mu słuchawki, on te słuchawki wyrzucił w trakcie jazdy, ostentacyjnie, patrzcie jaka miłość, jaka złość, no i przestali się do siebie odzywać. I
2: to ona już dzwoń nie, do niego, nie, wyjaśnij o co chodzi.
1: A jak ona teraz do pracy jeździ, jak ona nie może do tego wyjść?
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Halo.
1: Dzień dobry, do Marcina.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Marcinie, Paweł Pawelec z tej strony, prezenter radia Vox FM. Mamy taki program, Kochaj albo rzucaj. Napisała do niego Diana. Kojarzysz szczupłą brunetkę?
4: Nie, kojarzę.
1: Nie kojarzysz. Ona cię poznała w autobusie, linii, której jeździsz. O, rozłączyłeś się, czyli kojarzysz. Dobrze, to już wiemy jak jest.
5: Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę. Po sygnale nagraj wiadomość.
1: No nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Momencik. Dajmy sobie jeszcze szansę.
5: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie...
1: Zanim zadzwonię do niego trzeci raz... Diana nie dzwoni do ciebie? Nie. Nie, proszę. Dobrze. Ostatni raz dzwonimy do niego. Nie sądzę, żeby miało sens dzwonienie więcej razy, wiesz? Ostatni raz teraz. Nagramy mu się jednak sekretarkę, gdyby nie odebrał.
5: Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę. Po sygnale nagraj wiadomość.
1: Dzień dobry Marcinie, jeszcze raz Paweł Pawelec i Radio Vox FM. Z tej strony program Kochaj albo rzucaj. No szkoda, zrzucasz mnie, od razu włącza się sekretarka. Nie chcesz rozmawiać o Dianie. Diana trochę przeżywa to wszystko, co jej zrobiłeś. Czyli to, że sprezentowałeś jej coś, potem gdy ona ci oddała, bo się zachowywałeś trochę nieelegancko, postanowiłeś trochę się pośmiać z niej, oddała ci ten prezent, wyrzuciłeś go przez okno. Troszeczkę przesadzasz w żartach, nazywasz ją starą panną. To nieeleganckie. Ona chciała cię przeprosić za wszystkie rzeczy, które ona tobie zrobiła niefajne, czyli za kilka tekstów, które puściła, no żeby nie być ci dłużną w niczym. No, trochę mnie to martwi, że tak potraktowałeś Dianę. Gentleman tak nie postępuje.
6: No nie!
1: Daję ci Dianę, wykorzystamy sekretarkę. Dianka, co chciałabyś mu nagrać na tej sekretarce? Może coś fajnego, miłego, niech się odezwie.
7: Niech on zastanowi, nie przemyśli ta osoba w ogóle.
1: Co ma przemyśleć, to jest ważne.
7: Te postanowienie w ogóle. Jak on popisuje się kolegami w ogóle. Rozsądny, inteligentny, a się zaczyna jak... nie będę mówić jak.
1: No ona ma żal, że sobie robisz z niej żarty. A ona ma uczucia, wiesz, ona chyba nie zasłużyła na to, należałoby coś z tym zrobić, porządek jakiś wykonać w tej sprawie. Myślę, że powinieneś zadzwonić, przeprosić za głupie żarty i powiedzieć, czy ta relacja ma szansę na kontynuację?
7: Chyba nie mam w ogóle, bo nie odebrał.
1: No nie odebrał, potraktowałeś ją źle, ale być może się strasznie zawstydził, wiedząc, że ja wiem dużo, jaki był niefajny dla ciebie. Także Marcin, już sam prywatnie, elegancko dzwonisz z różą w zębach, przepraszasz Dianę, a Diana do mnie napisze, czy to zrobiłeś, czy nie, czy jesteś mężczyzną honorowym, dżentelmenem, czy nie, czy jesteś wstydem wszystkich kierowców autobusu. Diana, kończymy, nie?
7: Tak.
1: Patrzymaj się, chłopie, nieobecni, nie mają głosu.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
1: Koniec miłości.
2: No to nawet nie była miłość, to była relacja, przyjaźń, koleżeństwo, tego
0: a tak
2: nie wiemy.
0: W ogóle.
1: Mhm. No.
0: To Kochaj albo Rzucaj już jutro wraca, możecie się zgłaszać do voxfm.pl.
1: W końcu powiesz.

0: A do takich nagrań to jak najbardziej, to tylko i wyłącznie się bujać. After party. Poniedziałkowe after party, możemy to tak nazwać. Ostatni dzień sierpnia dzisiaj w kalendarzu. 22 minuty do godziny 10. No jak tam w ten poniedziałek? Już taki, można powiedzieć, na przełomie wakacyjny czy niewakacyjny, już nie wiadomo jak do niego podchodzić. Zależy, czy jeszcze na urlopie, czy być może już z urlopu wróciliście. Czym się można pochwalić po powrocie z urlopów? No, na pewno opalenizną. 609-869-869. Chyba nie muszę mówić, co musicie zrobić. A możecie na przykład do czegoś porównać swoją opaleniznę. Napisać, opaliłem się jak? I tutaj proszę bardzo, 609-869-869, numer do waszej dyspozycji. Ode mnie dzień dobry w poniedziałek. Arek Sikora, kłaniam się nisko i zapraszam.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Lunch za 29 zł? Tak, w Glejku. Od poniedziałku do piątku między 12 a 16. Dzisiaj może pizza, czy coś pysznego dla fanów wege. Drugie danie mięsne, zupa i deser. Glejk, wpadaj na lunch i wybierz swój zestaw. Tylko 29 zł. Żeromskiego 52. Wpadaj do Glejk.
5: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
6: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
7: No co wy, spawane z profili będą git.
8: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
6: Siadek.
8: No co?
9: A ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm, szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
10: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
11: Każda profesja ma swój początek. Twoja zacznie się w dobrej szkole. Zawodowa satysfakcja i prosta rekrutacja w szkołach Profesja. Więc zapisz się już dziś i złóż podanie bez logowania do szkoły branżowej pierwszego stopnia z ponad 19 świetnymi zawodami, jak kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych czy elektryk. Pędź ku lepszej przyszłości, wybierz dobrą profesję i zawód swoich marzeń. Sprawdź szczegóły na profesja.radom.pl lub na Facebooku.
12: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
13: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
14: No, i to jest...
15: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
16: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
17: No.
16: A tamta to jest mega.
17: Mega, mega.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Reklama.
19: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Śmiertelny wypadek w miejscowości Augustów w gminie Pionki. Jak informuje mazowiecka policja, w zderzeniu z samochodem osobowym na miejscu zginął 41-letni motocyklista. Według wstępnych ustaleń policjantów, 19-letni kierowca, wykonując manewr skrętu w lewo, zderzył się z jadącym z naprzeciwka motocyklem. Okoliczności wypadku bada policja pod nadzorem prokuratora. Kobiety coraz częściej inicjują formalne zakończenie związku. Jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2025 rok, to właśnie one składają 2/3 wszystkich pozwów rozwodowych w Polsce. O zmieniających się trendach w polskim społeczeństwie mówi Katarzyna Góral-Radziszewska z Departamentu Badań Demograficznych.
17: Na przestrzeni 25 lat zwiększył się odsetek rozwodów małżeństw z długoletnim stażem. Odsetek rozwodzących się w wieku 50 lat i więcej po co najmniej 30 latach trwania małżeństwa wzrósł od 2000 roku ponad dwukrotnie.
19: W samym 2025 roku polskie sądy orzekły ponad 60 tysięcy rozwodów. Statystyczny mężczyzna kończący małżeństwo miał w tym czasie ponad 44 lata, natomiast kobieta 42. Zdecydowana większość tych spraw, bo aż 85%, kończy się orzeczeniem bez wydania winy którejkolwiek ze stron.

0: Pogodnie, słonecznie i bardzo gorąco będzie przez najbliższe godziny w naszym regionie. Maksymalnie na termometrach zobaczymy nawet 28 stopni. Po południu, wierząc prognozom, możliwe opady deszczu, a nawet burze.
1: Vox FM.
2: Vox FM Radom.
1: Vox FM Radom.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: No, i to jest...
2: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
3: Let's go! Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w MyMediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Ech, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
7: Reklama.
8: Vox FM, FM Radio.
9: Dwoje dzieci wjechało skuterem pod pociąg, jedno z nich zginęło. Na początek tragedia na torach pod Warszawą. Górnicy znów protestują, to w kopalni Wujek w Katowicach. Blisko 4000 biegaczy, za nami Poland Business Run w stolicy.
10: 10 na zegarach, czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
9: Na początek tragiczny wypadek niedaleko Warszawy. Dwoje dzieci wjechało na skuterze pod pociąg. 14-latek zginął na miejscu. Do wypadku doszło w miejscowości Jarzębia Łąka niedaleko Wołomina. 14-latek i 13-latka wjechali na niestrzeżony przejazd kolejowy.
11: Pomimo podjętej reanimacji życia chłopca nie udało się uratować. Dziewczynka natomiast została śmigłowcem LPR-u przetransportowana do szpitala.
9: Mówi nam Aneta Nasiłowska z wołomińskiej policji. W sprawie wypadku śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Wołominie. Górnicy ponownie protestują w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Poranna zmiana zjechała pod ziemię, ale odmówiła pracę. Chodzi o kilkunastu pracowników. Trwają rozmowy wiceprezesa z załogą, mówi Ewa Grudniak, rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej.
12: Głównym elementem protestu i powodem protestu są zmiany kadrowe w oddziale KWK w likwidacji. Odwołanie PO dyrektora, który na tej kopalni pracował.
9: PGG podkreśla, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji kopalni. A protestować będą dziś nie tylko górnicy. Swoją akcję zapowiedzieli też nauczyciele. Za godzinę pojawią się przed kancelarią premiera. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się przede wszystkim podwyżek i systemowego powiązania wynagrodzeń nauczycieli ze średnią pensją w gospodarce.
13: Chcemy po raz kolejny zwrócić uwagę na to, że siłą polskiej edukacji jest bardzo dobrze pracujący nauczyciel, ale nie może być tak, że ten nauczyciel, który kończy studia, zarabia niewiele więcej niż płaca minimalna i widzimy, że ta płaca minimalna goni tych nauczycieli, a my coraz wolniej przed tą płacą minimalną uciekamy.
9: Mówi nam szef ZMP Sławomir Broniarz, który był gościem porannej ósmej rundy. Całą rozmowę znajdziecie na voxfm.pl. A dzisiejszy protest, jak dodają związkowcy, jest początkiem zapowiedzianej serii akcji protestacyjnych. Cieśnina Ormus znów w ogniu. USA i Iran wymieniają ciosy, a ropa drożeje. To podwójnie złe informacje dla polskich kierowców, bo dziś, właśnie ostatni dzień obniżek cen paliw w ramach projektu CPN. Amerykański atak na irańskie wyrzutnie rakiet wywołał w ostatnich godzinach odwet Teheranu, a ceny ropy przekroczyły $90 za baryłkę.
14: USA zaatakowały irańskie wyrzutnie na wyspie Larak, a Iran odpowiedział atakami na amerykańskie bazy w Jordanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niedzielne uderzenie USA na irańskie wyrzutnie rakiet było pierwszą od miesiąca amerykańską akcją wojskową przeciwko Iranowi. Teheran poinformował też o zestrzeleniu amerykańskiego drona i uszkodzeniu supertankowca, który miał wpłynąć na miny w cieśninie. Ormus to kluczowy szlak dla światowego rynku energii. Przed wojną przechodziła tędy około 1/5 światowej ropy. Eskalacja oznacza ryzyko dalszego wzrostu cen ropy, a w konsekwencji także benzyny i diesla w Polsce.
9: Tematem zajął się Mateusz Gołębiewski. Blisko 4000 biegaczy na starcie wczorajszego Poland Business Run w Warszawie. Uczestnicy sztafety mieli do pokonania około 4 km na trasie wytyczonej na lotnisku Bemowo. Wśród startujących nie brakowało debiutantów, którzy z kolei mogli liczyć na intensywny doping kibiców.
7: No to jaki nastrój przed takim debiutanckim biegiem? No bo to pewnie ja bym się stresował.
15: Czemu? Jest to miła atmosfera, także myślę, że będzie dobrze. Pozdrawiam wszystkich z Lublina.
7: Pani elegancko ubrana chyba nie na bieg, prawda?
16: Kibicować.
7: A komu pani kibicuje? Ktoś bliski? Czy...
16: Pracę od męża.
7: Czyli pani tu w roli motywatora i takiej trenerki trochę.
16: Powiedzmy, tak. Także biegać.
9: Usłyszał przed startem nasz reporter Mateusz Chłystun. Najważniejsze dla biegaczy był jednak nie czas, ale cel imprezy. Zebrane w jej trakcie pieniądze zostaną przeznaczone na protezy, rehabilitację i wsparcie psychologiczne osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
10: Upalna końcówka wakacji, do 30 stopni Celsjusza nawet na termometrach, to w Rzeszowie. A najchłodniej dzisiaj w Suwałkach, tam będzie 22 na termometrach. No i pomimo tych wysokich temperatur, no to tak patrzę na prognozy synoptyków, w towarzystwie te upały, opadów deszczu, burze prognozowane też na południu kraju i na zachodzie. W centralnej Polsce też może pogrzmieć, a jeżeli chodzi o opady, no to praktycznie w całym kraju ma padać. No i dobrze. I niech pada i proszę bardzo, i będzie równowaga, jak to się mówi w przyrodzie, bo jest upał, później popada, się schłodzi, prawda? Jutro też ma coś tam popadać, ale też wysoko na termometrach do 24 stopni, nawet także fajnie. Kończymy te wakacje naprawdę z sympatyczną pogodą. No i oczywiście z hitami, których u nas nie zabraknie. Arek Sikora, dzień dobry.

świetnie gramy. W rytmie hitów to nasza domena. Kenu Silva, King of My Castle w Vox FM, kwadrans po 10. Nie tylko świetnie gramy, również dbamy o to, żebyście wszystko wiedzieli, co się dzieje. Wiadomo, najważniejsze kwestie poruszamy. I taka jedna z najważniejszych, no to słuchajcie, głośna sprawa, wyciek danych, 19 milionów Polaków. Ich dane wyciekły za sprawą właśnie aplikacji My Doctor i włamem na tą aplikację. I słuchajcie, strona rządowa powstała, na której można sprawdzić, czy nas też ten wyciek dotyczy. Na bezpiecznedane.gov.pl można sprawdzić, czy ma się wyciek. No, z jednej strony fajnie, można sprawdzić, czy wyciekło, czy nie wyciekło, prawda? Ale z drugiej strony, jak tak łatwo można w necie sprawdzić, czy jest wyciek, to żeby hydraulicy pracy nie potracili.

0: ten sposób. Puszczamy oczko do wszystkich tych, którzy... A być może w ten poniedziałek troszeczkę niewyspani. Może postanowili w ostatni weekend wakacji zaszaleć i dzisiaj w pracy są tego skutki. Espresso macchiato być może, albo po prostu kawa jak najbardziej wskazana. W poniedziałek 31 dnia sierpnia. Słuchajcie, taka ciekawa sytuacja, bo byłem przekonany, że dzisiaj zaczynam program razem ze swoją współprowadzącą Klaudią Wasiluk. Myślałem, że dzisiaj wraca z urlopu. Okazuje się, że nie, że wraca jutro. A ja jej kawę zrobiłem i teraz mam dwie do wypicia. Chodźcie wypić ze mną. A po kawie zapraszam na... No właśnie, w rytmie hitów zagramy Filato i Karas za moment w Vox FM.
1: Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
1: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
2: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w Ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: No i to jest...
6: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh.
9: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Reklama.
12: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Nie będzie zmiany na stanowisku. Kamil Dziewierz nadal będzie wójtem Jedlińska. Wczorajsze referendum jest nieważne ze względu na niską frekwencję. W głosowaniu wzięło udział 2750 osób. By głosowanie było ważne, do urn musiało pójść 3340 mieszkańców. Większość osób, które poszły wczoraj na głosowanie, opowiedziała się za odwołaniem wójta Jedlińska. 3 punkty zostają w Radomiu. W meczu 6 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Radomiak wygrał przed własną publicznością z Krakowią. Mecz zakończył się wynikiem 2-1. Dwie bramki dla Radomia strzelił Rafał Wolski, dla którego był to setny mecz w barwach Radomiaka. Przypomnijmy, dla podopiecznych Tomasza Kaczmarka to drugie zwycięstwo w tym sezonie. Dzięki zdobytym punktom Radomiak wydostał się ze strefy spadkowej i zajmuje obecnie 12 miejsce w tabeli. O kolejne punkty powalczy już w sobotę. Na wyjeździe zmierzy się z Widzewem Łódź, a jutro przed Radomiakiem pierwszy mecz w Pucharze Polski. Woman Art Power 2 to tytuł wystawy, którą jeszcze do niedzieli można zobaczyć w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Ekspozycja pokazuje różnorodne spojrzenie na współczesną kobiecość i siłę artystycznej wypowiedzi, mówi Łukasz Rudecki z Elektrowni.
13: Oddajmy głos 20 wyjątkowym artystkom, które, mówiąc krótko, mówią o rzeczach ważnych dla nich.
12: Przypomnijmy, wystawę można oglądać do niedzieli. W sobotę wstęp wolny. Bezchmurne niebo i dużo słońca. Taką aurę mamy i mieć będziemy przez najbliższe godziny w naszym regionie. Na termometrach 25 stopni.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Klub Karate Kyokushin Szczecinek ogłasza zapisy. 4 września, godzina 18, Szkoła Podstawowa nr 4, ulica Jasna. Karate Kyokushin. Dzieci, młodzież, dorośli. Zajęcia prowadzi mistrz Europy Kumite Shihan Wojciech Chórka, 5 dan, trener klasy drugiej. Telefon 660-702-143.
3: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
4: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
5: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
6: No, i to jest...
7: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
0: Reklama.
1: Vox FM Radom.
11: To mogło być podpalenie. Służby sprawdzają przyczyny pożaru w zakładzie w Skarżysku Kamiennej. Od tego zaczynamy. Chcą podwyżek i zmian w systemie wynagrodzeń. Nauczyciele rozpoczynają protest przed kancelarią premiera. W wiadomościach też pickleball, który zyskuje coraz większą popularność. Można zagrać w niego w Bielsku-Białej. Szczegół na koniec.
12: Na zegarach 11:00. W studiu Marta Kiermasz i wiadomości Radia Vox FM. Posłuchajmy.
11: Nie wykluczamy podpalenia, tak, o pożarze w zakładzie w Skarżysku Kamiennej, gdzie produkowane są struktury kompozytowe i sterownicze dla dronów, mówi policja. Ogień w hali zakładu wybuchł minionej nocy.
13: Ustalono, że do pożaru doszło w pomieszczeniu działu montażu. W chwili zdarzenia zakład był nieczynny, nikt nie doznał żadnych obrażeń. Na miejscu pracują policjanci, którzy oczywiście zabezpieczają miejsce zdarzenia, wykonują czynność oględzin miejsca pożaru z wykorzystaniem drona z kamerą termowizyjną.
11: Powiedziała nam Anna Sławińska ze skarżyskiej policji. W miejscu pożaru mogą wciąż występować utrudnienia w ruchu. Zakład w Skarżysku produkuje pompy systemów bezzałogowych, takich jak drony czy bezzałogowe pojazdy naziemne. Tragedia na torach w Kostrzynie nad Odrą. Pociąg towarowy potrącił mężczyznę. Mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Na miejscu pracują służby. Do wypadku doszło rano na stacji kolejowej w Kostrzynie. Według wstępnych ustaleń mężczyzna już wcześniej znajdował się na torach. Po wypadku są utrudnienia w ruchu pociągów. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami. Walczą o podwyżki. Mocny nauczycielski głos na chwilę przed początkiem nowego roku szkolnego. Związkowcy właśnie teraz rozpoczynają protest przed kancelarią premiera. Na miejscu jest nasz reporter Olek Ruszkowski. Olku, jak to wygląda?
14: Coraz większy tłum gromadzi się w Alejach Ujazdowskich. Już zaraz zaczyna się protest. Jest jeden główny postulat, czyli zmiana sposobu ustalania wynagrodzeń nauczycieli. ZNP domaga się od rządu, by płace były powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Choć większość sejmowa deklarowała poparcie dla tego pomysłu, to obecnie nie ma jednak zgody na takie rozwiązanie. Zdaniem związkowców obecnie proponowany kompromis nie jest wystarczający. Płaca nauczyciela zaczynającego pracę w zawodzie jest obecnie wyższa od płacy minimalnej o 502 zł.
11: Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w zawodzie nauczyciela w Polsce pracuje ponad 700 tysięcy osób. A do dzisiejszego protestu nauczycieli będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Vox FM. Zostańcie z nami. Drogie paliwa podbiły inflację, tak wynika z szybkiego szacunku GUS-u. Jak wyliczył wstępnie Główny Urząd Statystyczny, wyniosła ona w sierpniu 3,4% rok do roku i była o 0,3% wyższa od prognoz analityków. Poza paliwami inflację podbija drożejąca energia elektryczna i gaz. W wakacje potaniała za to żywność. Pełne dane o inflacji GUS opublikuje 15 września. Tenis, squash czy padel. Polacy uwielbiają grać w sporty rakietowe. W Bielsku Białej coraz większą popularnością cieszy się pickleball. Żeby zacząć, wystarczy specjalna prostokątna rakietka i chęci, mówi Paweł Gałuszka, instruktor.
9: To jest sport rodzinny. Tutaj widzimy dzieci, rodziców i oni tak naprawdę mogą często grać jak równy z równym.
11: W pickleballa w Bielsku Białej można pograć na Błoniach, pod Dębowcem i w hali Arena Park. A na pierwszą grę warto umówić się z trenerem, żeby poznać zasady. I tym tematem kończymy wiadomości Vox FM o 11. Dziękuję za wspólny dyżur. Kolejne wiadomości w południe przygotuje już Dawid Osysko. Zapraszam w jego imieniu.
12: Do 30, nawet 31 stopni dzisiaj w najcieplejszych miejscach w kraju, ale są też ostrzeżenia od synoptyków przed burzami. No i te rzeczywiście pojawią się na południu kraju, na zachodzie i w centralnej Polsce. Opady deszczu też prognozowane przez synoptyków. I tutaj praktycznie bez wyjątków cała Polska pokryta chmurami deszczowymi. Fakt faktem, to dopiero później, no ale rzeczywiście coś tam dzisiaj może pogrzmieć. Jeśli chodzi o opady deszczu, to tych również nie zabraknie jutro. Tak przeklikuję sobie w środę też wschód Polski deszczowy, czwartek, piątek też gdzieniegdzie, w sobotę też deszcz. No cały tydzień pod znakiem opadów deszczu, ale też przyjemna temperatura, bo w okolicach 20-25 stopni przez cały tydzień będziemy się poruszać, więc pięknie. A póki co mamy poniedziałek. Arek Sikora, dzień dobry.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

gra w rytmie hitów. Florida i I Cry. 16 minut po 11 w poniedziałek. Przeglądam sobie internet w poszukiwaniu ciekawostek, tak żeby o czymś wam tutaj opowiedzieć ciekawym, prawda? Kojarzycie bestseller, wydawnictwo Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec? Czytam właśnie, że autor tegoż wydania, Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, ma $1 miliard długu. No i to by tłumaczyło ten zawiły tytuł, bo niby biedny, a jednak bogaty.

0: Miejsce 10. Ostatniego notowania bestlisty Remedy, Maurice i Close to You w Vox FM. A propos bestlisty, voxfm.pl, a także nasza apka na smartfonach. Wchodźcie w zakładkę bestlista i głosujcie. 20 pozycji, 6 propozycji, to wszystko układacie plusami, minusami. A prezentuje w piątek Krzysiek Skrzypkowski to, co tam wyklikacie. O 17 wtedy słuchajcie.
1: Autopromocja.
2: Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
1: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
3: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
4: A jak, w jaki sposób?
3: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
5: Wywaliłaś się na rowerze?
4: No wiesz co?
5: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
1: wiem. Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: No, i to jest...
7: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.pl.
8: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Lepsze Mazowsze?
9: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
10: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
9: czekają na Twój głos.
10: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
9: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
10: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
9: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.

0: od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.
2: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Miasto planuje utworzenie centrum przesiadkowego koło radomskiego dworca PKP. We wrześniu odbędą się kolejne rozmowy samorządowców z PKP w sprawie przejęcia terenu placu dworcowego. Jak mówi Rafał Górski, sekretarz miasta, to dopiero początek prac.
3: Dopiero w długofalowej strategii, w ramach której chcemy od nowa tak naprawdę stworzyć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dworca, wyznaczymy przestrzeń, w ramach której zostanie przez nas przedstawiona koncepcja budowy centrum przesiadkowego i dopiero wtedy rozpocznie się de facto proces zmierzający do jego nabycia.
2: Na nowym centrum przesiadkowym zatrzymywać się będą autobusy komunikacji miejskiej oraz autobusy regionalne. Anonimowa pomoc w kryzysie emocjonalnym jest dostępna dla mieszkańców Radomia i okolic. To bezpłatna pomoc dostępna bez instalowania dodatkowych aplikacji. Za projekt odpowiada Stowarzyszenie Kombinat Aktywności Społecznej. Na jaki rodzaj wsparcia mogą liczyć mieszkańcy? O tym Dominika Nowak ze stowarzyszenia.
4: Przede wszystkim jesteśmy taką pierwszą drogą kontaktu, to znaczy nie jesteśmy psychologami, psychoterapeutami i naszym zadaniem nie jest prowadzenie psychoedukacji w takim tego słowa znaczeniu. Natomiast jak najbardziej staramy się pokierować osobę dalej, jeśli jest taka potrzeba, czy to do naszych psychologów, którzy przyjmują u nas w stowarzyszeniu, czy do innych organizacji.
2: Aby skorzystać z czatu, wystarczy wejść na stronę stowarzyszenia. Czat czynny jest we wtorki i czwartki w godzinach od 15 do 18. A więcej informacji z Radomia i regionu znajdziecie na naszym portalu Vox FM.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
7: No, i to jest...
8: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
9: Lunch za 29 zł? Tak, w Playku. Od poniedziałku do piątku między 12 a 16. Dzisiaj może pizza, czy coś pysznego dla fanów wege. Drugie danie mięsne, zupa i deser. Blejk, wpadaj na lunch i wybierz swój zestaw. Tylko 29 zł. Żeromskiego 52. Wpadaj do Blejk.
1: Reklama.
10: Vox FM.
11: Vox FM Radom.
10: Vox FM Radom.
12: Produkowano tam na potrzeby wojska pożary w zakładach w Lublinie i Skarżysku pod lupą służb. Wśród postulatów podwyżki płac przed siedzibą premiera protestują nauczyciele. Śliwek na drzewach dużo mniej, a ceny spadają. Winą masowy import owoców, tak twierdzą sadownicy.
13: Na zegarach 12, tu Vox FM i wiadomości radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy uważnie.
12: Pożary w Skarżysku Kamiennej i Lublinie pod lupą służb. Jak się dowiadujemy, łączą one wydarzenia w dwóch zakładach związanych z przemysłem obronnym i lotniczym. Wczoraj po południu ogień pojawił się w lubelskiej fabryce elementów kompozytowych do budowy śmigłowców i samolotów, a nad ranem strażaków ściągnięto do pożaru zakładu produkującego systemy bezzałogowe w Skarżysku Kamiennej.
14: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują je, weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji ze względu na ich charakter i specyfikę. Na tym etapie o szczegółach mówić nie mogę.
12: Informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. W Lublinie pożar gasiło 60 strażaków. Wstępne straty oszacowano na 30 milionów złotych. Z kolei na terenie pogorzeliska w Skarżysku Kamiennej cały czas pracują służby. Na miejscu są także funkcjonariusze ABW. Przed pierwszym dzwonkiem czujemy żal i rozczarowanie, mówią nauczyciele protestujący przed kancelarią premiera. To przez brak zmian w wynagrodzeniach dla oświaty. Jak podkreślają uczestnicy manifestacji, projekt ustawy podwyższającej płace nauczycieli jest zamrożony w Sejmie od ponad 1700 dni.
15: Rozczarowanie, gorycz, złość, słowo, które jest gdzieś tam publicznie wypowiedziane, a niedotrzymane.
16: Nauczyciel nie po to studiował 5 lat i ma jakiś staż. Ja na przykład mam 25 lat stażu, żeby teraz słuchać kogoś, kto nie ma pojęcia edukacji.
17: Czujemy się bardzo oszukani.
18: W listopadzie 2024 roku na zjeździe Związku Nauczycielstwa Polskiego premier Donald Tusk powiedział: nie będzie już zwłoki, ale panie premierze, zwłoka jest.
12: Nauczyciele domagają się, by ich pensje były uzależnione od średnich zarobków w gospodarce. W Polsce jest ponad 700 tysięcy nauczycieli. Byliśmy do tego zwycięstwa w ogóle nieprzygotowani. To słowa byłego prezydenta Lecha Wałęsy w 46. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Rano były przywódca NSZZ Solidarność złożył wieniec przed pomnikiem poległych stoczniowców w Gdańsku.
19: Odnieśliśmy naprawdę wielkie, piękne, mądre zwycięstwo, ale byliśmy do tego zwycięstwa w ogóle nieprzygotowani. I w związku z tym przewidywałem to, co się dzieje dzisiaj i to, że będą wrogowie i głupcy podważać te wielkie zwycięstwa.
12: Po południu w Gdańsku odbędą się główne uroczystości. Osobne wydarzenia zorganizowały miasto i Europejskie Centrum Solidarności. NSZZ Solidarność będzie z kolei świętować z prezydentem Karolem Nawrockim. Porozumienia pomiędzy związkowcami a komunistycznym rządem zostały zawarte na przełomie sierpnia i września 1980 roku. Kluczowym efektem była zgoda władz na utworzenie niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Liczba ofiar śmiertelnych powodzi błyskawicznej w Nepalu przekroczyła 900. Taką informację przekazała Nepalska Agencja do Spraw Zarządzania Kryzysowego. Na liście zaginionych poszukiwanych jest ponad 4000 osób. W wiadomościach Vox FM wracamy do informacji z kraju. Co piąta śliwka w Polsce pochodzi ze Świętokrzyskiego. Sadownicy z regionu nie mają jednak powodów do radości. Mimo że wiosenne przymrozki zniszczyły nawet 70% upraw, ceny na giełdach spadły o do 2 zł za kilogram. Powodem jest zalew taniego owocu z zagranicy.
20: O wiele gorzej jak zeszłoroczny. Przymrozki dały w kość. Towaru jest o wiele mniej. Bym rzekł nawet 70% mniej.
21: Wydawałoby się, że cena będzie wyższa, no ale niestety w sklepach jest wyższa. Niestety u rolnika nie jest wyższa.
20: Import z zagranicy nas trochę przyblokował.
22: Tam nie przemarzły te owoce. To ciężko jest to sprzedać, po prostu upłynnić to, co się ostało po przymrozkach.
12: Z sadownikami ze Świętokrzyskiego rozmawiała Weronika Wawrzyk.
23: Wiadomości sportowe w Vox FM.
12: Polskie siatkarki po świetnej grze w fazie grupowej powalczą dziś o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Portugalii, która w grupie wygrała 2 spotkania, a 3 przegrała. Początek meczu o 18. To w Stambule, natomiast w Nowym Jorku ruszył wielkoszlemowy US Open. Do drugiej rundy awansował Kamil Majchrzak. Dziś o to powalczy Maja Chwalińska, przed którą mecz z Tyrone Townsend. Na kort nie wyjdą wcześniej niż o godzinie 18. Z kolei w nocy zaplanowano mecz Iggy Świątek. Rywalką Polki będzie 80. w rankingu Chinka Shiyu Wang. Ich mecz ma zacząć się około 1 w nocy naszego czasu. Sensacyjnie US Open zakończył z kolei Novak Djokovic. Słynny serbski tenisista po raz pierwszy w karierze przegrał premierowe spotkanie w Nowym Jorku. Z imprezy wyeliminował go Argentyńczyk Mariano Navone. 24-krotny mistrz wielkoszlemowy w singlu poprzednio mecz otwarcia w turnieju tej rangi przegrał w Australian Open 20 lat temu.
13: Ten tydzień zapowiada się taki deszczowy, pod znakiem opadów deszczu, do końca tygodnia, sobota, niedziela. O, w niedzielę już nie będzie padało, no i w niedzielę słonecznie na południu kraju, nawet do 26-27 stopni. Dzisiaj też gorąco, bo nawet 30-31 prognozowane przez synoptyków, ale ostrzeżenia są przed burzami. Te pojawią się też na południu kraju i na zachodzie, a w całej Polsce ma dzisiaj popadać. Biomet, zerknijmy jeszcze, obojętne, więc... No to wszystko od Was zależy, jak sobie ten poniedziałek pokładacie. My układamy go w ten sposób, że teraz pogramy w rytmie hitów, a o 13 wróci Dawid Osysko.
12: Serdecznie zapraszam.
13: Z wiadomościami. Arek Sikora, dzień dobry. No jest poniedziałek, ostatni poniedziałek wakacji. No to zagrajmy w rytmie hitów. Dzień dobry.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.

Westlife i Uptown Girl. No tak gramy w Vox FM. No i co? I co nam zrobicie? Haha, właśnie. Najlepiej gramy w rytmie hitów. 20 minut po 12. Słuchajcie, świat gwiazd, no bo wiadomo, ploteczki, plotunie, no to trzeba być na bieżąco. To nie ma tak, że coś nas ominie. Roxy Węgiel i Kevin Mgley, słuchajcie, świętowali rocznicę ślubu, drugą rocznicę ślubu. Jak czytam w dzisiejszym fakcie, producent muzyczny zadbał o to, by ten dzień na długo zapadł jego żonie w pamięć. Gdy wokalistka wróciła do domu, czekała na nią romantyczna niespodzianka. No, więc świętowali w domu. Ale czekajcie, bo to czytam tak, że Roxana wróciła, więc... no tak, wszystko, przecież tu wszystko do siebie pasuje. Wiemy, jakie rzeczy potrafi wyczynić Kevin, kiedy jest sam w domu.

0: The Power of Love. Poczekajcie, bo ja w ogóle jestem nieprzygotowany, to nie ten podkład miał być. Momencik. Który by tutaj podkład pasował do tego wejścia antenowego? Może ten. Może taki wakacyjny, taki jeszcze... Ostatni dzień wakacji. Dociera to do was, że to już się kończy? A zdążyliście w ogóle wypocząć w te wakacje? Takie pytanie zadam. A? Odpowiadajcie na 609-86-9869. Dajcie znać, czy udało wam się odpocząć w te wakacje. A jeśli nie udało się wam odpocząć, to napiszcie też dlaczego. Co was powstrzymało przed odpoczynkiem w te wakacje? Przecież ludzie mieliście 2 miesiące. Kto potrzebuje przedłużyć troszeczkę wakacje? Dajcie znać, 609-86-9-869. No dla tych, którzy potrzebują nieco wydłużyć sobie wakacje, mam coś specjalnego. Ale musicie mnie przekonać, że naprawdę było za mało tego lata, tych wakacji. 609-86-9-869. Dajcie znać.
1: Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
10: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapsulska 10. Telefon 664-064-400.
11: No, i to jest...
12: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
13: Słuchaj, Marian.
14: No?
13: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
14: Ta.
13: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
13: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
16: Reklama.
17: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Karol Dziwierz nadal będzie wójtem Miedlińska. We wczorajszym referendum wzięło udział zbyt mało wyborców. Jak mówi Anita Bugajny z Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu, by referendum było ważne, musiałoby w nim wziąć udział 3/5 osób, które brało udział w ostatnich wyborach.
18: W tym przypadku musiałoby przyjść powyżej 3340 wyborców. Tak się nie stało. W głosowaniu wzięło udział 2759 osób.
17: Kamil Dziewierz jest wójtem Miedlińska już trzecią kadencję. Lekarze onkolodzy zachęcają i tłumaczą. Rak wcześnie wykryty jest w pełni wyleczalny. Dotyczy to także nowotworów prostaty i jąder, a te występują u mężczyzn coraz częściej. Jednak jak przekonuje Jarosław Łyczek, lekarz z Radomskiego Centrum Onkologii, nie trzeba bać się ani badań, ani diagnozy.
19: Gra jest warta świeczki, dlatego że współczesne, zarówno inwazyjne, jak i nieinwazyjne metody leczenia powodują, że ci pacjenci praktycznie żyją całe życie, nie mając żadnych dolegliwości.
17: Darmowe badania PSA można wykonywać w Radomskim Centrum Onkologii. A więcej informacji z Radomia i regionu znajdziecie na naszym portalu Vox FM.

0: Wychodząc z domu warto zabrać ze sobą parasol, bo jeszcze dziś synoptycy prognozują opady deszczu, a nawet burze. Obecnie na termometrach 28 stopni. Będzie kiermasz pieczywa, pokazy tańca i koncerty. Pierwszy weekend września na placu Korazziego odbędzie się 28. Święto Chleba w Radomiu. Po raz kolejny piekarze z Radomia będą pokazywać swoje lokalne produkty. Jak mówi Paweł Pastuszka, skarbnik cechu piekarzy, na niedzielę zaplanowane są koncerty.
1: Wystąpi orkiestra Wojska Polskiego z Radomia, tutaj z solistą Stasiem Kukulskim i z Mają Wojtaszek. Potem będą dalej występy różne artystyczne, no i gwiazda wieczoru grupa Vox i Azyl Fet.
0: Przypomnijmy, Święto Chleba już w najbliższy weekend na placu Korazziego. Partnerem wydarzenia jest samorząd województwa mazowieckiego.
2: Vox FM.
3: Vox FM.
2: Radom.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans, bo boli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrowit 6-7.
1: Autopromocja.
2: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
1: W Vox FM.
3: To jest dzień.
1: Codziennie od 4.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład w poniedziałek brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
5: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
6: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
7: Znowu niespodzianka?
8: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Lepsze Mazowsze?
15: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
14: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
15: czekają na twój głos.
14: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
15: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
14: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
15: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
0: Reklama. Vox FM Radom.
16: Na stole są trzy scenariusze. MKOL reaguje na areszt dla szefa Polskiego Komitetu. Zmarł po wypiciu nieznanej substancji. Dramat w wielkopolskim Kępnie. System powiadomienia SMS znów zawiódł. Chodzi o wczorajszy alert dla Lubelszczyzny.
17: Na zegarach 13 w studiu Radia Vox FM. Dawid Osysko. To czas na wiadomości Radia Vox FM. Posłuchajmy.
16: MKOL daje Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu trzy scenariusze. W najgorszym nasi sportowcy mogą stracić igrzyska. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na kryzys w PKOL-u po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza, o tym Mateusz Gołębiewski. MKOL wskazał różne możliwości, co oznaczałoby zawieszenie praw członkowskich Polskiego Komitetu.
18: Zawieszenie w prawach członkowskich oznaczałoby, że polscy sportowcy nie wystąpiliby na letnich igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. MKOL przede wszystkim oczekuje, że Radosław Piesiewicz sam zrezygnuje z funkcji prezesa PKOL. Drugim rozwiązaniem byłoby działanie samego komitetu i zawieszenie albo odwołanie Piesiewicza przez jego władzę. Tego też chciałby minister sportu Jakub Rutnicki.
19: Potrzeba doprowadzenia do tego, aby był nowy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i to trzeba zrobić jak najszybciej.
18: Trzeci scenariusz zakłada bezpośrednią interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i zawieszenie praw członkowskich PKOL. Polski Komitet ma niedługo podjąć kolejną próbę odwołania prezesa Piesiewicza.
16: Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu prezesa PKOL po tym, jak Radosław Piesiewicz usłyszał zarzut płatnej protekcji w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. Dramat w gminie Kępno w Wielkopolsce. Mężczyzna zmarł po spożyciu nieznanej substancji. Butelkę z płynem znalazł w samochodzie, który pożyczył od swojego brata. W związku ze sprawą zatrzymano 38-letniego brata zmarłego. Śledczy mieli dla niego całą listę zarzutów.
7: Usłyszał trzy zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy przestępstw związanych tutaj z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Drugi z czynów dotyczy właśnie zdarzenia polegającego na nieumyślnym tutaj spowodowaniu zgonu pokrzywdzonego. Trzecie z zarzutów zachowań dotyczy posiadania bezwzględnego zezwolenia sztuki amunicji.
16: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. 38-latek został aresztowany na 3 miesiące. Sytuacja była bardzo dynamiczna. Z tego powodu część operatorów nie zdążyła wysłać SMS-a informującego o zagrożeniu. W ten sposób MSWiA tłumaczy, dlaczego wczoraj tylko większość mieszkańców Lubelszczyzny dostała SMS odwołujący alert. Zabrakło jednak powiadomienia o rozpoczęciu zagrożenia w związku z rosyjskim atakiem lotniczym na zachodnią Ukrainę. Mieszkańców Lublina o sens takich alertów pytał Arkadiusz Więcek.
5: Dostał pan może alert RCB?
8: Dostałem alert
9: po kończący jakby.
11: Czy dostałam? Dostałam, ale po fakcie.
20: I co pani myśli o takim informowaniu?
11: Już lepiej jakby nie przysyłali tego alarmu, skoro nikt i tak nie wiedział i nie panikował.
21: Dostałam, że są zakończone już. Pierwszego nie dostałam, że jest zmasowany atak. W momencie faktycznego zagrożenia niewiele to by zmieniło.
22: Czy jest po czasie, to jest bez sensu.
20: Zwraca pan na to uwagę, że jest komunikat, jakiś dźwięk?
22: Tak, zwracam.
16: W ostatnim czasie zmieniono zasady wysyłania alertów RCB. Teraz mieszkańcy wschodniej Polski powinni otrzymywać SMS o potencjalnym zagrożeniu związanym z sytuacją wojenną na Ukrainie. Mocny wzrost cen gazu w Europie. To po tym, jak pomiędzy USA a Iranem doszło do nowej fazy wymiany ataków, problemem jest także niski poziom surowca w magazynach. W ostatnich latach zapełnienie zbiorników w Unii Europejskiej o tej porze przekraczało 80%, teraz jest na poziomie 64%. Czy początek szkoły może być stresujący także dla rodziców? Składki, ubezpieczenia i wyprawka to może być kłopotliwe, jednak jak sami mówią, wydatki zwykle nie są duże.
23: Moje dziecko dopiero zaczyna szkołę, jest w pierwszej klasie, także ciężko mi porównać. Podręczniki akurat zapewniła szkoła, to chyba plecak. Plecak największym wydatkiem. W granicach 300 zł.
24: Mamy już plecak z poprzedniego roku, piórnik z poprzedniego roku. Książki dają w podstawówkach, więc nic nie trzeba kupować. Jeszcze dostaje się 300 zł na ten, więc wydaje mi się, że można się w tym zmieścić.
25: Wydaje mi się, że te inne rzeczy na początku są droższe, typu jakieś wycieczki, wpłaty.
16: Początek roku szkolnego już jutro.
17: Tak to jest, jak się nie wyciągnie kanapki na wakacje, to trzeba nowy plecak kupować, no, bo w tym starym, no to bomba biologiczna. Dzisiaj deszczowo-burzowo, a jeżeli chodzi o pogodę, bo teraz o tym będziemy mówić, sprawdzam teraz mapę deszczowo-burzowe. W okolicach Wrocławia taka duża chmura przeszła, nie wiem, czy tam jeszcze pada, ale no, przemieszcza się teraz, proszę bardzo, do Łodzi dotarła, zaraz Warszawa, gdzieś tutaj na Podlasie się kieruje, tak więc deszczowo dzisiaj praktycznie w całym kraju będzie, raz tu, raz tam, wiadomo, no i te burze prognozowane przez synoptyków, a poza tym najgoręcej dzisiaj w Radomiu, przepraszam, w Rzeszowie, 31 stopni. No, deszczowy cały tydzień, ale my, szanowni państwo, mamy sposoby na to, żeby troszeczkę wakacje wydłużyć. Jakie? No, o tym zaraz się przekonacie.
26: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
17: 5 minut po 13, Dawid Osysko wraca o 14.
16: Zapraszam.
17: A ja pytam wszystkich, komu mało wakacji? 609-869-869. Z jakiego powodu nie skorzystaliście w wakacji tak w pełni, nie zdążyliście wypocząć? Dajcie nam znać. A my postaramy się coś z tym zrobić. Sytuację jakoś uratować, no. No trzeba, no. Pewnie, że tak. Arek Sikora, dzień dobry. Savasz tymczasem, Only You. No to co? No to gramy. W rytmie hitów Vox FM.

0: dopamin. Don't stop, I wanna know, Vox FM. Tak się gra, tak się właśnie gra w wakacje, jeszcze. Jeszcze ostatni dzień wakacji dzisiaj. Pytam, kto z wakacji nie zdążył skorzystać? 609-86-9869 piszecie. No i ja do tych osób, które piszą, to ja oddzwaniam. Proszę, tutaj telefon biorę, klikam, pyk, cyk i powinno dzwonić. Dzwoni. A jak do was dzwoni, to koniecznie odbierajcie, bo dzwonię wam przedłużyć wakacje. No. Halo?
1: Halo?
0: Dzień dobry, Arek Sikora z tej strony Vox FM.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Co taka nieśmiała życia?
1: Ojej, bo właśnie słyszę siebie w radiu, moment wycisza.
0: Ścisz radyjko. Przedstaw się proszę bardzo, jak się nazywasz?
1: Paulina.
0: Paulina w SMS-ie się nie przedstawiła, ale już wiemy jak ma na imię, a w SMS-ie natomiast napisała, że nie odpoczęła w wakacje, bo całe wakacje robiła sama kampera od zera z gołego busa. Paulina.
1: Tak, dokładnie.
0: Opowiadaj, jak to wyglądało?
1: Kupiłam blaszaka i stwierdziłam, że skoro jestem sama, to będę, że tak powiem, jeździć sobie na własnych warunkach, we własnym, że tak powiem, pokoiku jakby, który stworzyłam w kamperze. Mam łazienkę, mam kuchnię.

0: Służy. Niech cię zabiera w najpiękniejsze miejsce na świecie, no żeby nie zapeszyć. No i dobrej zabawy w Energylandii. Pozdrawiamy jeszcze kogoś?
1: Dzięki wielkie. Tak, w sumie to mamina, która codziennie przynosi mi obiad i kawę, żebym nie zapominała o jedzeniu w trakcie roboty.
0: A zabierasz mamę do Energylandii?
1: Myślę, że będzie tylko nagrywać, bo raczej nie będzie jeździć, ale ja jak najbardziej.
0: Oj, no to dobrej
1: zabawy. W październiku na urodzinę do Włoch, więc...
0: No to fajnie się poskładało. No to pewnie, że tak. Paulinka, wszystkiego dobrego już teraz, no i dobrej zabawy.
1: Wielkie.
0: Pozdrawiamy.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: No i tak w Vox FM robimy dzień dobry. I przedłużamy wakacje, bo czemu by nie? Virgin tymczasem, Andrea Bocelli za moment, z Colin na horyzoncie Robert Miles. No, tak się gra w poniedziałek w Vox FM.

Szanowni Państwo, tu nie ma przypadków, to jest Run Run River, to jest miejsce pierwsze ostatniego notowania bestlisty. VoxFM.pl, nasza apka na smartfonach, zakładka bestlista, no i Wasze głosy, które oddajecie plusami, minusami. No, to wszystko się teraz dzieje, a w piątek wyniki Waszego głosowania zaprezentuje Krzysiek Skrzypkowski. Zresztą, co ja będę mówił, sami posłuchajcie.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
0: Reklama.
4: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami, które dziś mogą przychodzić w różnych miejscach naszego regionu. Warto więc przypomnieć sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas burz, mówi Konrad Neska ze Straży Pożarnej.
5: Pousuwajmy z naszych balkonów, tarasów i parapetów okien rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Pamiętajmy, by pozamykać okna i drzwi. W miarę możliwości powyłączajmy urządzenia elektryczne oraz gazowe.
4: Warto dodać, że silny wiatr może zepchnąć z balkonu nawet cięższe donice, stwarzając ogromne zagrożenie dla przechodniów. Trwa nabór wniosków o wypłatę świadczeń 300+ w ramach programu Dobry Start. Dodatek wypłacany jest na każde uczące się dziecko. ZUS przypomina, że aby otrzymać szkolną wyprawkę przed końcem przyszłego miesiąca, wniosek trzeba złożyć do końca sierpnia, mówi Wojciech Ściwiarski, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie mazowieckim.
6: Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu i ma na celu ułatwienie przygotowania dziecka do nowego roku szkolnego.
4: Wniosek najłatwiej złożyć między innymi przez bankowość elektroniczną.

Chmurno, a także opady deszczu, a nawet burze. Takiej aury możecie spodziewać się przez najbliższe godziny w naszym regionie. Na termometrach 27 stopni. Już ponad 150 biegaczy jest zapisanych na Bieg Trzeźwości. Będzie to 21. edycja. Imprezę jak co roku organizuje Stowarzyszenie Biegiem Radom. W programie maraton i półmaraton, a dodatkowo marsz z kijkami do Nordic Walking. Impreza odbędzie się w niedzielę 13 września w Jedni Letnisko. Na uczestników czekają ciekawe leśne trasy o nawierzchni gruntowej i szutrowej. Zapisy cały czas trwają. Szczegóły znajdziecie na stronie Biegiem Radom.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: 8 200
8: 8 600.
9: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
10: Potrzebujemy towaru
11: i pieniędzy.
9: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Jak raty to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
14: Vox. Vox FM.
1: Radom.
14: Radom.
15: Znęcała się nad niemowlęciem. Są zarzuty dla 31-letniej kobiety z Łodzi. Tańsze tankowanie jeszcze tylko dzisiaj. Od jutra ceny paliw wyraźnie wzrosną. Ponad 100 osób ewakuowano to w związku z pożarem w hali w krakowskim MPK.
16: Na zegarach punktualnie godzina 14. Dawid Osysko zaprasza na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM, a my słuchamy.
15: Na początek o uwagę prosimy kierowców. Są utrudnienia na A1. Dwie ciężarówki zdarzyły się na autostradzie niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Jedna osoba jest ranna. W stronę Katowic samochody jadą teraz tylko jednym pasem. Tak może być jeszcze przez 2 godziny. Są zarzuty dla 31-letniej matki z Łodzi. Kobieta jest podejrzana o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad niemowlęciem. Jej 5-miesięczny syn trafił do szpitala. Według matki maluch doznał urazów podczas przewijania, ale lekarz nie miał wątpliwości, że to skutek stosowania przemocy.
17: Z opinii lekarza wynikało, że miał złamane obie kończyny górne, nóżkę i liczne siniaki.
15: Mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Kobiecie grozi 10 lat więzienia. Zatrzymana została nie tylko matka, ale także jej partner. Był poszukiwany listem gończym do odbycia kary więzienia. Od jutra za tankowanie zapłacimy więcej od 60 do 90 groszy za litr. To już ostatni dzień pakietu ceny paliwa niżej. Wraz z końcem wakacji odchodzą 8% stawka VAT i maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego.
18: Powinna zostać ta obniżona stawka. Jak są drogie paliwa, to w tym momencie rosną koszty usług, koszty wszystkiego.
19: Dla mnie nie. Jeżdżę na gaz, zawsze mam taniej.
20: To tankuje się dzisiaj.
21: A myśli pan, że ten program powinien jednak zostać?
20: Nie. Dlatego, że sąsiedzi za Odry tankują równo na nasz koszt.
15: Nastroje wśród kierowców sprawdziła Ari Habir. Wznowienie pakietu na ostatnie 2 tygodnie wakacji kosztowało budżet państwa niemal 500 000 000 zł. Pożar w zajezdni krakowskiego MPK. Trzeba było ewakuować ponad 100 osób. Ogień pojawił się w hali obsługi remontu w ciągu wentylacyjnym. Szybko udało się go opanować.
22: Pracownicy wrócili już do pracy. Normalnie pracują w tej stacji obsługi remontów. Natomiast nadal trwają jeszcze prace takie zabezpieczające straży pożarnej. Straż pożarna nadal tutaj jest. Ale to już są takie prace i działania zabezpieczające. Nic już groźnego się nie dzieje. Nie ma osób poszkodowanych.
15: Mówi Marek Gancarczyk, rzecznik MPK w Krakowie. Spółka będzie teraz szacować koszty naprawy wentylacji. Uwaga kajakarze i wędkarze. Od jutra rusza mechaniczne koszenie dna rzeki Łyny na odcinku od centrum Olsztyna do Bartonga. Prace potrwają około 2 tygodni. Na rzece pojawi się specjalistyczna łódź kosząca, a w kilku miejscach bariery wyłapujące roślinność.
23: Uczulamy, że przepływanie kajakami czy innymi jednostkami pływającymi przez zamontowane bariery wychwytujące jest zabronione.
15: Mówi rzecznik Wód Polskich w Białymstoku Janna Szerenos-Pawlicz. To nie pierwsza taka akcja na olsztyńskiej rzece w tym roku. Poprzednie koszenie odbyło się pod koniec czerwca. Mechaniczne koszenie dna rzeki ma poprawić drożność koryta Łyny i utrzymać właściwe warunki przepływu wody.
16: No i pięknie. 3 minuty mamy po godzinie 14. Burzowe i deszczowe popołudnie niemal w całym kraju. Burze pojawią się w pasie od Olsztyna przez Gdańsk, Koszalin, aż po Szczecin i w dół. Gorzów Wielkopolski, Poznań, Wrocław, Zielona Góra, tam również może zagrzmieć. Na drugim końcu Polski Kielce oraz Zakopane, a deszcz możliwy dosłownie niemal wszędzie. Dość ciepło, 21-22 stopnie będą pokazywały termometry około godziny 18 tego popołudnia. Biometr mamy tak niekorzystny, że już bardziej na czerwono świecić się nie da. A skoro mamy czerwone światło, no to nie jedziemy, a jak mamy zielone, to jedziemy. Mamy poniedziałek i to poniedziałek pierwszy powakacyjny, proszę Państwa. Znaczy taka końcówka wakacji, no żeby jakoś to uratować.
1: Dzień z Vox FM.
16: No to wraca program, to jest dzień. Kamil Rutkowski, dzień dobry. Strasznie się cieszę, nie wiem jak wy. Wiki Gabor, superhero, tak przypadkiem przechodziła z tragarzami.

0: No tu jest TikTok, TikTok, TikTok. A tu proszę Państwa, to jest dzień. Wracamy do normalnego trybu. Kto się jeszcze nie obudził i myślami jest gdzieś albo na Giewoncie, albo w Mielnie, albo gdziekolwiek indziej, proszę wracać do siebie. Jutro początek roku szkolnego, a dzisiaj ważna data, 31 sierpnia w kalendarzu. Dlaczego to jest ważna data? Dlaczego to jest ważna data? Nie wiadomo? Ale to jest ważna data. No nie, no co mamy w kalendarzu? Dzień blogów, nie wiem dlaczego przeczytałem Dzień Belgów, Dzień Solidarności i Wolności, Święto Kawalerii Polskiej dziś, no przecież, no wiedziałem, że to jest bardzo ważna data. Jak tam u Was powroty? Szczęśliwe, nieszczęśliwe? Jesteście szczęśliwi, że macie pierwszy poniedziałek powakacyjny już za sobą, czy może wręcz przeciwnie, jeszcze raz chcielibyście, żeby była 6 rano, wstajecie, trzeba wracać do rzeczywistości. 609-2-0-8-6-9. Wiem, że korki wróciły, bo sam przed chwilą do Was jechałem i stałem w takowym, było mi bardzo miło, sympatycznie, sobie pomyślałem, no. O, nareszcie, wróciło. 609-2-0-8-6-9. Pytanie po wakacjach wraca, ono jest zawsze aktualne. Co robicie, jak stoicie?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Bo ja na przykład, jak wy stoicie, to wam gram. Jakbyście jechali. Criss Cross Amsterdam, prosto z Bestlisty i Afterparty za chwilę.

0: padło słowo jedziemy, ja je biorę bardzo dosłownie. Co robicie, jak stoicie, czy korki wróciły, czy nie? 609-2x869. Paweł Powelec do mnie napisał. To prawda, wróciły korki, dlatego dzisiaj spóźniłem się na program. No tak, 17 minut po godzinie 14, 609-2x869, a dajcie spokój z tymi korkami, pisze Gośka. Rzeczywiście pierwszy dzień po wakacjach, człowiek wraca i od razu takie rzeczy. Przecież to powinno być jakoś bardziej rozwojowe. Nie, nie, korki są od tego, żeby od razu ciach i wiadomo. 609-2x869, korki, koreczki, co robicie, jak stoicie, dajecie znać, a my wam gramy. Nieważne od tego, czy stoicie w korku, czy nie stoicie, czy dopiero będziecie stali w korku, i tak zagramy. Za darmo takie rzeczy. A propos korków, za darmo i tak dalej, prawdziwe korki to będą dopiero dzisiaj. Dzisiaj ostatni dzień obowiązywania programu CPN, czyli tańsze paliwko. Od jutra nawet 90 groszy drożej na litrze. Także ja tak sobie myślę, że jak ktoś wczoraj stał w tym wielkim korku na powrocie z wakacji, to dopiero dzisiaj się przeprosi, stojąc w korku do dystrybutora.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: No bo jak nie zatankuje do północy, to bida, dosłownie i w przenośni. Modern Talking, Jeronimus Cadillac, Pitbull, I Know You Want Me, a żeby tego popołudnia być bardzo dobrze poinformowanym, dajecie nam 12 minut i wiadomości.

0: Jugando. 1, 2, 3, 4.
1: No i to jest poniedziałek z Vox FM.

0: Co to są za ludzie?
1: To po prostu, no wszystko jest w bestliście. Ta piosenka What Are We Gonna Do, Jack Style John, voxfm.pl. Tam oczywiście głosujecie. Co robicie, jak stoicie? Pisze Waldek. No Wrocław. Jak ja czekałem. Wrocław, czyli oczywiście równa się korki, ale a propos Wrocławia, jest pewnego rodzaju ciekawostka. Otóż Wrocław dostał znowu nagrodę pierwsze miejsce. A za co? Powiem już za chwilę po wiadomościach.
2: Autopromocja.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
3: Pokłóciliście się?
2: Chcesz go przeprosić?
3: Pawelec pomoże.
4: No ja bym chciała, żeby coś

0: Autopromocja. Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
8: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
9: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
10: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21.30 w TVN.
0: Reklama.
11: 14.30 na zegarze. Dawid Osysko ponownie w studiu. Zapraszamy. Najświeższe wydanie wiadomości Vox FM już teraz przed wami.
12: 20-latek, który zaatakował personel Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie, trafi na miesiąc do aresztu. Tak zdecydował częstochowski sąd. W piątek mężczyznę próbowało obezwładnić 10 osób, 4 z nich zgłosiły obrażenia, jedna jest hospitalizowana. Za atak na pracownika ochrony zdrowia podczas wykonywania obowiązków grozi do 5 lat więzienia. Usłyszeli zarzuty i przyznali się do winy. Dwóch mężczyzn odpowie za podpalenie samochodu Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Pojazd stanął w ogniu w nocy z 22 na 23 sierpnia na Podhalu, kilka godzin po tym, jak DIOS zorganizował protest na szlaku do Morskiego Oka.
13: Mężczyznom przedstawiono zarzut zniszczenia mienia w postaci samochodu. Ustalono, że do podpalenia tego samochodu doszło przy użyciu substancji lotopalnej w postaci benzyny.
12: Mówi Justyna Rataj-Mykiety z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Zatrzymani mają 36 i 37 lat. Przyznali się do winy. Ciepły prąd na Pacyfiku El Niño napędza ceny kawy na światowych rynkach. Ziarna kawowca podrożały w lipcu o 15% miesiąc do miesiąca. To efekt obaw o podaż najpopularniejszego gatunku, czyli arabiki, niekorzystnych warunków pogodowych w Brazylii oraz perspektywy silnego zjawiska El Niño. Co kilka lat wpływa ona na pogodę w wielu częściach świata, zwiększając ryzyko m.in. susz, powodzi, pożarów czy strat w rolnictwie.
11: To jest dobry pomysł na każde popołudnie, zwłaszcza takie powakacyjne.
14: Despacito.
11: Powolutku.
14: Luis Fonsi de Dianki. Gramy.
15: Ajj.

i to jest koniec. David Guetta i Sia, oczywiście Flames. 21 minut do godziny 15. Zaglądam, 609-2x8-69. Co tam robicie, jak stoicie? Ja nic nie robię, bo ja nie wracam do pracy. Zwolnili mnie. Ktoś nie podpisał się. No tak, to koniec miesiąca, takie rzeczy się zdarzają, ale spokojnie, bo wiesz, koniec czegoś jest początkiem czegoś innego, więc musisz sobie myśleć, że tej jesieni nie dość, że się uwolniłeś od czegoś, prawda, czego nie chciałeś, bo zapewne nie, no wiesz, o co mi chodzi. Stary, będzie dobrze, bo podejrzewam, że to on, bo tak mi się wydaje z charakteru pisma. 609-2x8-69, co robicie, jak stoicie, dajcie znać koniecznie. O Wrocławiu miałem mówić, proszę bardzo, już wam mówię, dlatego że we Wrocławiu niesamowite wydarzenie lada moment. Przyjeżdża dwóch japońskich wirtuozów pianina. Będą, nazywają się Mamiko Hirai i Naruhiko Kawaguchi. I uwaga, oni będą grali muzykę klasyczną we Wrocławiu. Niby nic, ale oni będą to grali na zabawkowych instrumentach. Na takich, wiecie, takich pianinkach dla dzieci. Takie, no wiecie, o co chodzi. Takie muzykę klasyczną. Taka ciekawostka. A skoro mówimy o klasyce, to ja już wiem, chociaż mnie tam nie było i nie mam pojęcia, co oni tam grają, że na pewno będzie taki klasyczek, który rodzice, którzy mają takie pianinka, akurat bardzo dobrze znają. To sobie, jak nie pamiętacie, to przypomnijcie. Piosenka Wirus. No i uwaga.

0: sama godzinę nie zrobię wam tego.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Ale gratuluję kolejnej części dnia. Już teraz cały czas. Baby Shark.
1: Reklama.
2: Lunch za 29 zł? Tak, w Glejku. Od poniedziałku do piątku między 12 a 16. Dzisiaj może pizza, czy coś pysznego dla fanów wege. Drugie danie mięsne, zupa i deser. Glejk, wpadaj na lunch i wybierz swój zestaw. Tylko 29 zł. Żeromskiego 52. Wpadaj do Glejk.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
6: Każda profesja ma swój początek i na każdą profesję nigdy nie jest za późno. Więc rozpocznij nowy rozdział swojego życia, łącząc bez problemu pracę z nauką w branżowej szkole drugiego stopnia dla dorosłych Profesja. Już od września kształcenie na kierunkach technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i technologii żywności. Więcej na profesja.radom.pl i na Facebooku. Dzwoń 789 092 983.
7: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
8: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnim z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
9: Zaprasza Renu Karasiewicz, Radom, ulica Kapsulska 10. Telefon 664 064 400.
1: Reklama.
10: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Od września będzie można ponownie korzystać z radomskiej astrobazy. Obserwatorium było zamknięte z uwagi na remont szkoły i boiska przy ulicy Wierzbickiej. Teraz jednak inwestycja została ukończona i obiekt znów będzie czynny, mówi Marek Lipiec, dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 17, która zajmuje się obsługą astrobazy.
11: Będzie można korzystać tutaj, jeżeli chodzi o grupy szkolne, takie zorganizowane, tak jak zawsze do tej pory, po kontakcie z sekretariatem. Naszym wskazujemy godziny, przedziały czasu w zależności od dostępności naszych opiekunów astrobazy, pracowników merytorycznych. Mamy ich aktualnie dwóch.
10: Przypomnijmy, astrobaza powstała w Radomiu jako jeden z projektów w budżecie obywatelskim Radomia. Kto w Polsce najczęściej bierze rozwód? GUS prześwietlił rozwodników i okazuje się, że statystyczny obraz jest bardzo wyraźny. O tym, co dokładnie mówią liczby, mówi Katarzyna Góral-Radziszewska z Departamentu Badań Demograficznych.
12: Statystyczna kobieta, która rozwiodła się w 2025 roku w Polsce, miała 42 lata, mieszkała w mieście i posiadała wykształcenie wyższe lub średnie. Statystyczny mężczyzna, który rozwiódł się w 2025 roku w Polsce, miał ponad 44 lata, mieszkał w mieście i posiadał wykształcenie średnie.
10: Warto dodać, że w 2025 roku sądy orzekły w Polsce ponad 60 tysięcy rozwodów, przy czym w 2/3 przypadków to kobiety składały pozew.

0: a dodatkowo opady deszczu, a nawet burze. Takiej aury możecie spodziewać się przez najbliższe godziny w naszym regionie. Na termometrach 25 stopni.
1: Vox FM. Jest impreza.
0: Wybrzmią fragmenty dziadów Adama Mickiewicza. Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu włącza się w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie 2026. Wezmą w niej udział włodarze miasta oraz mieszkańcy Radomia. Narodowe Czytanie w najbliższą sobotę o godzinie 15 w Bibliotecznym Ogrodzie na Piłsudskiego. Wstęp wolny.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: No i to jest...
8: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
12: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
11: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
13: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
14: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
0: Reklama.
16: Witam, Daria Żurowska. Chwilę przed godziną 15. Pora na pierwsze dziś informacje dla zmotoryzowanych. I na początek Grójec. Tu najtrudniej przebić się przez 50. Sporo czasu stracicie też, próbując opuścić rondo Solidarności Wiejskiej ulicą Armii Krajowej. W Radomiu postoicie w sporych korkach, dojeżdżając do placu Kazimierza Wielkiego od strony Reja, Malczewskiego czy Wałowej. Dodatkowo przypominam, że z powodu remontu do odwołania zamknięty dla ruchu jest fragment ulicy Słowackiego od 25 czerwca do wiaduktu. Objazdy przebiegają w obu kierunkach od szczytu wiaduktu przez ulicę Olszewskiego do ronda Mikołajczyka albo ulicami 25 czerwca Żeromskiego, Lubelską i Średnią. To tyle na teraz. Słyszymy się za godzinę. A póki co przyjemnej i bezpiecznej podróży z radiem Vox FM.
0: Vox FM. Vox FM.
1: Radom.
17: We wtorek za tydzień posiedzenie zarządu PKOL, pierwsze po aresztowaniu prezesa Piesiewicza. Opóźnienia pociągów w Łodzi to po tragicznym wypadku na torach. 12-letni Maciek pokonał nowotwór mózgu, obwieścił to dzwon zwycięstwa w Kilnicy Świętego Mikołaja w Szczecinie.
18: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o godzinie 15. Najświeższe wydanie ma dla Was już teraz Dawid Osysko.
17: 8 września w Warszawie odbędzie się posiedzenie Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwszy ruch władz statutowych PKOL-u po aresztowaniu jego prezesa Radosława Piesiewicza. Spotkanie jest potrzebne, żeby wspólnie ustalić dalszy tok postępowania w zaistniałej sytuacji. Musimy wypracować jakiś konsensus mimo dzielących nas różnic. powiedział jeden z wiceprezesów PKOL Adam Konopka. Prezes PKOL został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto, usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji i został aresztowany na 3 miesiące. Giełda kryptowalut Zonda Krypto od października 2025 była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tragiczny wypadek na torach w Łodzi w rejonie dworca Łódź-Hojny. Pieszy został potrącony przez pociąg techniczny jadący w kierunku Łodzi Kaliskiej. Mężczyzna zginął.
19: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, pociąg w trakcie przejazdu technicznego z dworca Łódź Fabryczny na dworzec Łódź Kaliska śmiertelnie potrącił około 60-letniego mężczyznę, którego dane nie są na tą chwilę jeszcze ustalone.
17: Informuje podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Maszynista był trzeźwy, wiadomo też, że do potrącenia doszło na wyznaczonym przejściu dla pieszych. Okoliczności zdarzenia wyjaśnią policjanci pod nadzorem prokuratury. W związku z wypadkiem pasażerowie muszą się liczyć z opóźnieniami pociągów na odcinku Łódź-Hojny - Łódź-Kaliska. Zakłócenia GPS na Pomorzu uderzają m.in. w Trójmiasto. Problem z nawigacją satelitarną nasila się od początku roku, a największą skalę osiągnął w szczycie sezonu letniego. Instytut Łączności potwierdza, że część zakłóceń może trwać nawet wiele godzin.
20: Można sobie wyobrazić sytuację, że jeśli czyjeś zdrowie zależy od skutecznego wezwania pomocy w oparciu o pozycjonowanie satelitarne, no to przy zakłóceniach takiego pozycjonowania może się pojawić dosyć poważny problem z odnalezieniem osoby potrzebującej pomocy.
17: Tłumaczy Roman Młotkowski z Instytutu Łączności. Zakłócenia mogą wpływać także na działanie lokalizacji w rowerach miejskich i hulajnogach oraz systemach zarządzania flotą. Problemy mogą pojawić się również podczas sterowania dronami. Źródło zakłóceń prawdopodobnie znajduje się w obwodzie królewieckim. Tam rosyjskie wojsko prowadzi działania z zakresu wojny elektronicznej. 12-letni Maciek wygrał ze złośliwym nowotworem mózgu. Chłopiec przeszedł operację neurochirurgiczną, wielomiesięczną chemioterapię i radioterapię, a także długą rehabilitację. Dziś uderzył w dzwon zwycięstwa w klinice Świętego Mikołaja w Szczecinie, a jednocześnie spełnił swoje największe marzenie.
21: Jego marzeniem było spędzenie czasu z żołnierzami, jak również przelot śmigłowcem wojskowym. I 12. Dywizja Zmechanizowana, jak również 44. Baza Lotnictwa Marynarki Wojennej chciała, aby Maciej poczuł się jak w żołnierskiej rodzinie.
17: Mówi Ireneusz Tomaszewski z 12. Dywizji Zmechanizowanej. Cała inicjatywa była trzymana w tajemnicy przed chłopcem.
22: Najważniejsze, że główna choroba jest, że tak powiem, opanowana. Jakie mieliśmy motto, jak były chwile słabości. Jak mówiła Rybka Dori?
23: Mówi się trudno i płynie się dalej.
22: Tak, i to nas trzymało, nie?
17: Mówi Elżbieta Cupryś, mama Maćka. Walka o zdrowie chłopca trwała ponad 5 lat.
18: Najważniejsze, że płynie i tego pływania życzymy przez wiele, wiele lat. 3,5 minuty po godzinie 15. Proszę Państwa, poniedziałkowa pogoda obfituje w deszcze i burze, bo te burze pojawią się dzisiaj na północy, na zachodzie naszego kraju, na południu w Krakowie, w Kielcach i w Katowicach również może zagrzmieć. Poza tym deszczowo niemal wszędzie będzie padał deszczyk albo już pada deszczyk i tak będzie padał nawet do jutra. Temperaturowo 21-22 stopnie, miejsce, gdzie troszeczkę cieplej to Wrocław i Zielona Góra, tam 23, a nawet 24 stopnie na plusie będą pokazywały termometry tego popołudnia. No i fajnie, mamy po wakacjach, mamy poniedziałek. No to można powiedzieć, że taka kumulacja złego, ale z drugiej strony, jak powiemy sobie, że mamy poniedziałkowe popołudnie, jutro 1 września i koniec miesiąca, może wypłata komuś przyszła, to szukamy pozytywów, a takich pozytywów na pewno już za chwilę nie zabraknie. Program To Jest Dzień, wracamy po wakacjach. Bardzo się cieszę, że jesteście. Velvet Chemistry, Hypaton, Norma Jean Martin za chwilę. Ja się nazywam Kamil Rutkowski i oczywiście nie zmieniam.

0: Martini, Henry PFR, Out of My Head, 10 minut po godzinie 15 w poniedziałek 31 sierpnia. Mówię raz jeszcze wszystkim dzień dobry, zwłaszcza tym, którzy już po pracy wrócili, prawda, popracowali, wyszli i teraz mówią, no może jakieś wakacje, może znowu jakiś urlop po jednym dniu. To się zdarza, powiedziałbym nawet, że jest bardzo pożądanym stanem. Dajcie znać, co tam u was dobrego, 609-2 razy 869, a to czy dzień na tak, czy dzień na nie, to dzisiaj sprawdzimy po wakacyjnej przerwie po raz pierwszy po godzinie 16, także bądźcie z nami. Tymczasem nietoperze, bo naukowcy drapią się po głowach, po włosach, jak mają, o co tu chodzi? No bo te nietoperze żyją tak długo, że to głowa mała. Nietoperze, zwłaszcza jeden gatunek, wykazuje się wyjątkową długowiecznością. Nawet 50 lat potrafi żyć taki nietoperz. No i naukowcy mówią, no nie ma prawa żyć tak długo. Za małe to za wątłe, no o co tu chodzi? I okazuje się, że znaleźli przyczynę. Ma to związek z bardzo wyjątkowym i bardzo aktywnym układem odpornościowym nietoperzy. Nietoperzy. Nie wiem, czy pamiętacie, 6 lat temu, już nawet ponad, była taka pandemia koronawirusa, która podobno zaczęła się w Wuhan od właśnie nietoperza. Szkoda, że wtedy ten układ odpornościowy jakoś nie zadziałał.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Aktywnie. A później trzeba było wciskać kilka tysięcy kilometrów dalej guzik łokciem w windzie. Piękni młodzi. Jedno słowo. Dzień dobry. To dwa słowa. Ale

0: To jest Blanka. To jest Rodeo, 17,5 minuty po godzinie 15. Gazetę wziąłem do ręki, żebyście wy nie musieli, a żebyście byli bardzo dobrze poinformowani. Roxy Węgiel świętuje drugą rocznicę ślubu. Bo to albo świętuje, albo drugą rocznicę ślubu, bo to ciężko połączyć czasami. No i ważne, Roxana Węgiel i Kevin Mgley świętują drugą rocznicę ślubu, donoszą dzisiejsze media. Producent zadbał o to, aby ten dzień na długo zapadł jego żonie w pamięć. Wystarczyło po prostu pamiętać i już będzie dobrze. Podobno gdy wokalistka wróciła do domu, to czekała na nią romantyczna niespodzianka. Widzę tutaj tonę kwiatów, po prostu ile tam jest tu róż, świece. Ja mogę się tylko domyślać, co jest za ścianą, czyli tam, gdzie nie widać. No, widzicie? Widzicie? Więc wiadomo. Kevin Mgley został w domu.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Nawet w tym wypadku został sam w domu. To co on zrobi na święta w Nowym Jorku? Siekiera, whenever, wherever, Axwell Bone, whatever turns you on. Już za chwilę. Gramy.

0: Bajera tego poniedziałkowego popołudnia. Sporo się dzieje sportowo tej jesieni, także z udziałem polskich drużyn, co już samo w sobie może być malutkim zaskoczeniem. No to posłuchajmy więcej już za chwilę. 15.30 zbliża się, to czas na wiadomości, także sportowe.
1: Autopromocja.
2: Przesłuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
1: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
3: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
4: A jak, w jaki sposób?
3: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
5: Wywaliłaś się na rowerze?
4: No wiesz co?
5: Wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
1: Kto?
5: Wiem.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.

0: 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
3: Ach, herbat, kochanie, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
2: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
3: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
1: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Reklama.
9: Punktualnie 15.30 właśnie wybiła na zegarach. Dawid Osysko pojawił się w studiu. Zapraszamy zatem na wiadomości.
10: Rosja po raz kolejny testowała nasze systemy odstraszania i obrony powietrznej. Przed południem 30 km na północ od Łęby nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni nad Bałtykiem, poinformował wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Duże utrudnienia na A1 w Łódzkiem. Ruch w kierunku Katowic odbywa się tylko jednym pasem. Na wysokości miejscowości Wola Rokrzycka zderzyły się dwie ciężarówki. Kierowca jednej z nich, 80-letni mężczyzna, został przewieziony śmigłowcem do szpitala.
11: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 45-letni kierujący pojazdem ciężarowym marki MAN nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu, najeżdżając na tył ciężarowego MANa. W wyniku zderzenia pojazd sprawcy przewrócił się na bok.
10: Mówi Edyta Daroch, rzecznik policji w Piotrkowie Trybunalskim. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. W Japonii zmarła najstarsza osoba w tym państwie. 115-letnia Shigeko Kagawa była emerytowaną lekarką. Studia medyczne ukończyła przed II wojną światową i pracowała jako ginekolog. Prowadziła aktywny tryb życia. W wieku 109 lat brała udział w sztafecie z pochodnią olimpijską podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2021 roku.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
10: Czekamy już na kolejny popis polskich siatkarek. Biało-czerwone zagrają w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Kapitan zespołu Magdalena Stysiak przed spotkaniem zwróciła uwagę, że rozpoczyna się faza pucharowa, w której przegrany wraca do domu, ale według niej nie będą to biało-czerwone. Początek meczu w Stambule o godzinie 18. Zaglądamy na US Open. Awans do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju powalczy Maja Chwalińska. Mecz Polki z Amerykanką Taylor Townsend rozpocznie się około godziny 18. Z kolei w nocy zaplanowano mecz Igi Świątek. Rywalką Polki będzie 80. w rankingu Shi Jung Wang. Ich mecz ma zacząć się około 1:00 w nocy czasu polskiego. Jan Ziółkowski został wypożyczony do końca obecnego sezonu z AS Roma do innego klubu włoskiej ekstraklasy AS Monza. 21-letni Polak przed rokiem przeniósł się z Legii Warszawa do Romy, a w lidze włoskiej zadebiutował prawie rok temu. W pierwszym sezonie w Serie A wystąpił w 18 meczach oraz dodał 4 spotkania w Lidze Europy i 1 w Coppa Italia.
9: Życzymy powodzenia. In Amazing, Remedy Morris. Już za chwilę mamy 27 minut do godziny 16, poniedziałkowe popołudnie w fazie decydującej.

0: Nie powiecie mi, że jak nie słuchacie tego, to wam się nie przypominają wakacyjne imprezy. Remedy Maurice, Close to You, 22 minuty do godziny 16, jeżeli komuś ciągle mało wrażeń i ciągle szuka, ciągle musi coś nowego, no bo to mało mu, to mam coś dla was. Będzie spadał rój meteorów Aurygidów, który dzisiaj w nocy będzie taki, że będzie za co chmury mają być w Polsce, ale nie wszędzie, więc może troszeczkę będzie można pooglądać do 5 września. Podczas maksimum można spodziewać się nawet do 10 meteorów na godzinę. Jednym słowem, nawet gołym okiem będzie widać, że coś tam spada. I teraz uwaga, prośba ode mnie. Jak już będziecie patrzeć w niebo i się zachwycać, to żebyście przypadkiem nie pomylili tego ze spadającą gwiazdą. No bo wiadomo, że jak widzicie spadającą gwiazdę, człowiek myśli sobie życzenie, które później oczywiście się spełnia. Mój kolega kiedyś tak był na Mazurach, proszę ja was, gwieździsta bezchmurna noc, zobaczył spadającą gwiazdę, pomyślał życzenie, no i do dzisiaj płaci alimenty.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Ale wygląda na całkiem szczęśliwego. Serial Moonlight, There She Goes, już teraz Łobuzy, za chwilę po polsku.
2: Reklama. Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: No i to jest...
4: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent, nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
7: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Nie będzie zmiany na stanowisku. Kamil Dziewierz nadal będzie wójtem Jedlińska. Wczorajsze referendum jest nieważne ze względu na niską frekwencję, mówi Anita Bugajny z Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu.
8: W tym przypadku musiałoby przyjść powyżej 3340 wyborców. Tak się nie stało. W głosowaniu wzięło udział 2759 osób.
7: Większość osób, które wczoraj poszły na głosowanie, opowiedziała się za odwołaniem wójta Jedlińska. Można ją uprawiać wszędzie i w zasadzie w każdym wieku. Mowa o Nordic Walking. Ta aktywność fizyczna angażuje około 90% mięśni. Z kijkami można chodzić m.in. po radomskich parkach, na bulwarach, nad zalewem na Borkach czy okolicznych lasach. A jak poprawnie chodzić? O tym radomianka Luiza Lenartowicz-Kalbarczyk, trenerka Nordic Walking.
9: Nie jest to skomplikowane, wymaga wysiłku. Pozycja wyprostowana, dosyć długi krok, ale bez przesady. Kijek ma być nabity pod kątem ostrym do podłoża pomiędzy w połowie kroku. I co najważniejsze jest, jeżeli chodzi o prawidłową technikę, to wyrzut kijka za linię bioder w tył po odbiciu kijkiem. I to jest najtrudniejszy element, ale da się go wytrenować.
7: Regularne marsze z kijkami pomagają schudnąć, poprawiają kondycję i odciążają kręgosłup i stawy.

0: 23 stopnie pokazują termometry w naszym regionie. Do wieczora słupki rtęci spadną do 20. Możliwe także opady deszczu, a nawet burze.
1: Vox FM. Jest impreza.
0: Woman Art Power 2 to tytuł wystawy, którą do końca tygodnia można oglądać w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Ekspozycja pokazuje różnorodne spojrzenia na współczesną kobiecość i siłę artystycznej wypowiedzi, mówi Łukasz Rudecki z Elektrowni.
2: Oddajmy głos 20 wyjątkowym artystkom, które, mówiąc krótko, mówią o rzeczach ważnych dla nich.
0: Przypomnijmy, wystawę można oglądać do końca tygodnia. W sobotę wstęp wolny.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: No i to jest...
3: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Reklama.
12: Witam, Daria Żurowska. Chwilę przed godziną 16:00, pora na kolejne dziś informacje dla zmotoryzowanych. I zaczynamy od Grójca. Najciaśniej jest przy obu rondach wyjazdowych. Jeśli podróżujecie trasą S7, przygotujcie się na wzmożony ruch i spowolnienia w okolicach Jedlińska, Wscholi oraz Wielogóry. W samym Radomiu najgorsza sytuacja tradycyjnie panuje na ulicy Żółkiewskiego. Tam stoicie najwięcej czasu. Mocno zwolnijcie też na Limanowskiego, Malczewskiego, Mireckiego oraz w rejonie Szpitala Miejskiego, szczególnie na Lekarskiej i Podwalnej. Kolejki tworzą się również przy wjeździe na rondo Warszawskie i Kozienickie. Jedyny jasny punkt na mapie to trasa w stronę Kielc, gdzie na razie przejedziecie bez większych utrudnień. Zachowajcie ostrożność i szerokiej drogi. To tyle na teraz. Słyszymy się za godzinę.

0: spłonęły materiały do produkcji samolotów w Lublinie, oględziny spalonej hali. Stolica żegna Wandę Traczyk-Stawską, była bohaterką Powstania Warszawskiego. Podstawówki od jutra bez telefonów komórkowych, od zakazu będą jednak wyjątki.
1: I o nich usłyszymy już za chwilę w wiadomościach Vox FM o godzinie 16. Zaprasza już teraz Dawid Osysko.
0: Na miejscu pracują śledczy. Trwają oględziny miejsca wczorajszego pożaru hali magazynowej w Lublinie. W budynku przy Kasprowicza płonęły składowane tam elementy kompozytowe do produkcji samolotów. Wstępnie straty oszacowano na 5 milionów euro. Śledztwo prowadzone jest w kierunku zagrożenia dla życia i zdrowia przez wywołanie pożaru.
2: Prokuratura rejonowa w Lublinie wszczęła w tej sprawie śledztwo. To jest zaczyn zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do 10.
0: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. W pożarze nikt nie ucierpiał. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło w Lublinie 60 strażaków. Dodajmy, że służby zajmują się także wyjaśnieniem okoliczności pożaru w Skarżysku Kamiennej. Tam palił się zakład produkujący systemy bezzałogowe. Na terenie pogorzeliska są m.in. funkcjonariusze ABW. Warszawa żegna Wandę Traczyk-Stawską. W walkach o wyzwolenie Warszawy z rąk okupantów w powstaniu była strzelcem o pseudonimie Pączek. Do końca swoich dni walczyła o pamięć i godność powstańców. Po wojnie była nauczycielką i działaczką społeczną. W kościele Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu pojawili się dziś mieszkańcy stolicy, uczniowie i przedstawiciele władz. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił, że Wanda Traczyk-Stawska nigdy nie rzucała słów na wiatr.
3: Spójność, harmonia, prawda. W różny sposób można tę cechę charakteru nazwać, ale ona jest dzisiaj bardzo, bardzo rzadka i myślę, że tym przede wszystkim pani Wanda nas ujmowała. Właśnie tym, że robiła dokładnie to, co mówiła.
0: Wanda Traczyk-Stawska zmarła 18 sierpnia, miała 99 lat. Spocznie na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ulicy Młynarskiej na Wolnie. Zatrucie nastolatków w Świnoujściu pod lupą prokuratury. Dokumenty jeszcze dziś trafią do śledczych. Swoje czynności zakończyła już policja.
4: Na miejscu przeprowadzono oględziny, zabezpieczono materiał dowodowy, a także przeprowadzono przesłuchania w sprawie.
0: Mówi Alicja Biernat z policji w Świnoujściu. Przypomnijmy, w miniony weekend 12 dzieci z objawami zatrucia trafiło do szpitala. Jak się okazało, ktoś przez pomyłkę zamiast środka leczniczego do inhalacji podał środek do dezynfekcji. W wielu szkołach ten zakaz już obowiązywał, teraz oficjalnie będzie w całej Polsce. Od nowego roku szkolnego w podstawówkach uczniowie nie mogą używać telefonów komórkowych. Dotyczy to nie tylko lekcji. Zakaz obejmie także przerwy i inne zajęcia organizowane przez szkołę. Co na to najmłodsi uczniowie i ich rodzice?
5: Nie wolno będzie nosić komórek do szkoły, co ty na to?
6: To jest trochę dziwne. Jak ktoś się będzie źle czuł, jest wstydliwy i nie chce na przykład się zapytać pani, to chce zadzwonić na przykład do swojej mamy. Ale to trochę też dobrze, bo niektórzy na przykład wchodzą do toalety, blokują drzwi i tam po prostu sobie siedzą na telefonach.
7: No dobrze, bo nie będą zgapiali chociaż.
8: Ja bym chciał mieć komórkę, żeby dzwonić do mamy.
5: A co mama na to?
9: Dzieciakom zupełnie są niepotrzebne tak naprawdę. Telefony ograniczają ich relacje międzyludzkie i skupiają się nie na tym, co powinni w szkole.
0: Przepisy przewidują wyjątki. Z komórek będzie można korzystać, gdy będą potrzebne do realizacji zajęć, pilnego kontaktu z rodzicem albo ze względu na stan zdrowia. W tych wiadomościach to wszystko. Kolejno o 16.30 przedstawi Małgorzata Łukowska.
1: A my sprawdzamy, co dzisiaj w pogodzie. Deszczowe popołudnie i deszczowy wieczór niemal w całym kraju. Do tego jeszcze burze w Olsztynie, Gdańsku, Koszalinie, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, w Poznaniu. Zagrzmi także w okolicach Zakopanego, Krakowa oraz Kielc. Na termometrach tego popołudnia około 21-22 stopni. Troszkę cieplej na zachodzie, tam 23. Najbliższej nocy 13-14, maksymalnie 15 stopni. I wspominam już, że będzie padało, prawda? No to jeszcze będzie padało. Jutro z deszczem tylko Polska Północna. W południowej dużo słońca i całkiem ciepło. Idzie delikatne ochłodzenie, w kolejnych dniach około 20 stopni na termometrach, ale żeby was to nie zwiodło, bo największe ochłodzenie w weekend, a w poniedziałek, kiedy wrócimy do pracy, ma znowu przyjść trochę cieplej. No, czyli klasyk. Dobra, nie przejmujemy się tym kompletnie, o tej porze mamy poniedziałek pracujący za sobą, robimy tak, żeby było miło. Ozon Dragosta Dintej, Mik, ta malutka blondynka, za kilkanaście minut także sprawdzamy, czy poniedziałek u was na tak, czy na nie. Kamil Rutkowski, zapraszam.

0: MIG, czyli oczywiście grupa MIG. Ta malutka blondynka. Każdy taką zna, tylko różnie. 11,5 minuty po godzinie 16, poniedziałkowe popołudnie. Za chwilę wielkie sprawdzenie, czy poniedziałek na tak, czy na nie. Telefony w dłoni, numer znacie, 609-2869, ale jeszcze chwilę, jeszcze momencik, dlatego że mam dla was fantastyczne wiadomości. Nawet nie wiem, jak to powiedzieć, żeby zabrzmiało to wystarczająco dumnie. Uwaga, proszę państwa, mamy najnowszy, najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce. To miano od dzisiaj dzierży nowy 20-kilometrowy fragment pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim Południe a Kamieńskiem. Ma 20 kilometrów i już rejestruje wykroczenia. Tak się chwali GDDKiA. Kierowcy muszą liczyć się z surowymi karami, nawet 5000 zł oczywiście za jazdę. Super, fajnie, ja mam postulat, ja w ogóle mam taki postulat, żeby odcinkowy pomiar prędkości dla każdego. Na każdej posesji. Wracasz i od razu masz mandat w skrzynce. Fajne, nie?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Pytasz, ale za co? Ale ja, ale dla...
2: Za szybko pan wyjechał z garażu. So,

0: Poniedziałek, tak sobie myślę, bo to ludzie mówią, że ten poniedziałek to... A, zaryzykuję.
1: To jest dzień.
2: Na tak, na nie.
0: Bo to jest pytanie o poniedziałek. Czy poniedziałek to jest dzień na tak, czy dzień na nie? Kończy nam się sierpień, rozpoczyna się zaraz prawie wrzesień, to jest wielki powrót. Numer 609-869-869 to jest numer prosto do studia i dla tych niezorientowanych już szybciutko tłumaczę. Jak wykręcicie ten numer, to zadzwonicie prosto do studia. Do mnie tu na biurko. O, tu, o, mam taki telefon. Ja go odbieram, mówię hello i zadaję pytanie, czy poniedziałek na tak, czy na nie. I wtedy można się produkować, proszę ja was, bez opamiętania. 609-869-869, na żywo, prosto do studia. Pytanie brzmi, czy poniedziałek to jest u was dzień na tak, czy na nie i oczywiście dlaczego. Kogo witam, kogo goszczę, halo, dzień dobry.
3: Sylwia, z tej strony Zmysłowic, dzień na tak, bo w końcu po prawie pół roku odebrałam warunki za budowę.
0: I co będziesz teraz robić, budować?
3: No, będziemy się budować w tym roku.
0: I kiedy planujecie się wprowadzić, jednym słowem, tak, pytam o parapetówkę.
3: O Boże, 2-3 lata minimum.
0: Dobra, umówieni w takim razie mniej więcej o tej porze. Numer mam, więc będę się odzywał. Pozdrawiamy, życzymy miłej budowy, chociaż miła i budowa to tak dziwnie razem brzmi. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć, to Agnieszka z Katowic.
0: Cześć Aga, co dobrego u ciebie? Poniedziałek tak czy nie?
4: Dla mnie tak, a wiecie dlaczego?
0: Nie, ale chcemy wiedzieć.
4: Zawożąc dzisiaj samochód do diagnosty, czyli do warsztatu,
0: tak,
4: mój mąż stwierdził, że ja zepsułam mu auto. I wiecie, co wyszło? Nie. Mój mąż, kochany, nie wymienił na czas oleju. I już zaczęły się te klocki, klocki jeszcze raz robić te, wiecie, nie? I
0: słuchaj, ale...
4: Ja to była wina mojego męża,
0: wiadomo,
4: a chciał zgonić na mnie.
0: Wiedziałem, że to powiesz i starałem się uniknąć tego, bo już nawet myślałem, że ta historia skończy się tak, że to już nie jest twój mąż. Zdrówka, życzymy męża, pozdrawiamy, zdarza się najlepszym. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: To witamy z tej strony. Cześć. Ja nie odczuwam

0: tak? No nie.
1: A najgorszy przedmiot z twojej perspektywy, co to jest?
2: Chemia i fizyka.
1: Wiedziałem, wiedziałem! Witam w klubie w takim razie. Britney Spears, Born to Make You Happy, ale z drugiej strony pomyślicie sobie o tym, że jak kończą się wakacje, to oznacza, że w końcu kilka godzin wolnego w chacie. To jest bezcenne. Master z żoną moja już czeka za chwilę, a za 7 minut 16:30 wiadomości.

0: Każdy ma jakąś taką żonę, moją, czy tam wiadomo, Masters, i to jest właśnie o niej piosenka. 28 minut mamy po godzinie 16, a to oznacza, że za 2 minuty wiadomości.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.
3: Na zegarach 16.30, a w newsach zmiana. Witamy Małgorzatę Łukowską.
4: Dzień dobry.
3: Która już teraz zaprasza na najświeższe wiadomości.
4: Wiadomości zaczynam od śmiertelnego wypadku na Strójce. Droga w kierunku Szczecina jest zablokowana. To potem jak między węzłami Myślibórz i Pyrzyce doszło do potrącenia pieszego. Na miejscu są służby, mówi nam Magdalena Grochowska z policji.
5: Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora, mające na celu ustalenie przyczyny i okoliczności zdarzenia.
4: Obecnie samochody kierowane są na objazdy, ale mamy też dwa wypadki na trasie S8 z Wyszkowa do Warszawy. Kierowcy jadący w stronę stolicy muszą liczyć się z korkami. Zakopiańska prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie działalności Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. To po zawiadomieniu złożonym przez starostę tatrzańskiego Andrzeja Skupienia. Ten twierdzi, że podczas spotkania dotyczącego transportu konnego do Morskiego Oka został znieważony przez pracowników DIOZ-u. Starosta w zawiadomieniu wskazał również na treści dotyczące górali podhalańskich, które ocenił jako nawoływanie do nienawiści na tle różnic etnicznych. Przypomnijmy, że przedstawiciele DIOZ walczą o zastąpienie koni pojazdami elektrycznymi. Aktywiści domagają się też wykupienia koni przez Tatrzański Park Narodowy. A Kraków ma nowy mural, ale przy ulicy Mogilskiej odsłoniono dziś malowidło z wizerunkiem wokalisty Andrzeja Zauchy. Autorem jest artysta street artowy Piotr Tusa-Jaworski. Dodam jeszcze, że w Krakowie działa specjalny zespół do spraw murali, a w trakcie jego działalności powstały malowidła z wizerunkiem m.in. Wisławy Szymborskiej czy Andrzeja Wajdy.
3: A czy tenże zespół zajmuje się również zamalowywaniem, co po niektórych? Nie, w Krakowie tworzy się z nich wielkie obważanki. Jak miłość, to tylko w stereo. Edward Maja, już teraz David Guetta. Za chwilę mamy 28 minut do 17.

0: Klimatycznie. David Guetta i Kim Petras, When We Are Young, czyli kiedy byliśmy młodzi. Gdybyśmy byli młodzi, to byśmy jutro szli do szkoły, więc proszę mi tutaj nie mówić, że kiedyś to było. 6092x869, dzień bardzo na tak. Zrobiłem dzisiaj gulasz, pisze Dominik, i pierwszy raz w życiu mi się udał, jest pyszny. Jeżeli to ma być zaproszenie, to powiem ci tak, bardzo skuteczne. Znaczy nie przyjadę oczywiście, ale smaka narobiłeś.
1: Reklama.
2: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w poniedziałek. Zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka, w tym kup świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka i odbierz voucher na 50% jej wartości do wykorzystania od 1 do 5 września w Biedronce. Limit łączny w okresie promocji. Jeden voucher o wartości maksymalnie 40 zł na kartę. Oferta dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
7: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapsulska 10. Telefon 664-064-400.
8: No, i to jest...
9: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
10: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
11: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach, już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Marian, o czym myślisz?
13: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
12: O mega okazjach w Media Expert.
13: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
15: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Na te zmiany czekali sportowcy, trenerzy i całe środowisko sportowe. Radni przyjęli uchwałę, która gruntownie zmienia system stypendiów sportowych. Nowe przepisy oznaczają przede wszystkim wyższe stypendia dla sportowców osiągających sukcesy na arenach krajowych i międzynarodowych oraz ich trenerów, a także zmiany korzystne dla zawodników sportów zespołowych. Te zmiany były bardzo długo wyczekiwane przez lokalne środowisko sportowe, które aktywnie zgłaszało swoje postulaty i uwagi, co ostatecznie zostało uwzględnione przez radnych. Anonimowa pomoc w kryzysie emocjonalnym jest dostępna dla mieszkańców Radomia i okolic. To bezpłatna pomoc dostępna bez instalowania dodatkowych aplikacji. Za projekt odpowiada Stowarzyszenie Kombinat Aktywności Społecznej. Na jaki rodzaj wsparcia mogą liczyć mieszkańcy? O tym Dominika Nowak ze stowarzyszenia.
1: Przede wszystkim jesteśmy taką pierwszą drogą kontaktu, to znaczy nie jesteśmy psychologami, psychoterapeutami i naszym zadaniem nie jest prowadzenie psychoedukacji w takim tego słowa znaczeniu. Natomiast jak najbardziej staramy się pokierować osobę dalej, jeśli jest taka potrzeba, czy to do naszych psychologów, którzy przyjmują u nas w stowarzyszeniu, czy do innych organizacji.
15: Aby skorzystać z czatu, wystarczy wejść na stronę stowarzyszenia. Czat czynny jest we wtorki i czwartki w godzinach od 15 do 18. Jutro czeka nas ochłodzenie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 21-22 stopnie. W Radomiu nie powinno padać, za to w Grójcu rano warto mieć przy sobie parasol.
2: Vox FM. Jest impreza.
15: Prace z zakresu malarstwa, rysunku i ceramiki artystycznej można oglądać w Radomskiej Resursie Obywatelskiej. Ekspozycja stanowi podsumowanie 5 lat pracy trojga absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych w Radomiu, Izabeli Dulęby, Mali Kot i Szymona Wykroty, mówi Anna Humeniuk z Resursy Obywatelskiej.
8: Prezentowane prace stanowią zapis indywidualnych doświadczeń, inspiracji oraz przemian zachodzących zarówno w warsztacie twórczym, jak i w sposobie postrzegania świata.
15: Ekspozycję można oglądać do 4 września.

0: Reklama. Euro na wszystko cię
1: stać. Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: No, i to jest...
10: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
12: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
0: Reklama.
13: Witam, Daria Żurowska. Chwilę przed godziną 17 pora na ostatnie już dziś informacje drogowe z naszego regionu. I na początek Radom. Najtrudniejsza sytuacja panuje na rondach Kotlarza, Kozienickim oraz Warszawskim. Mocno możecie zwolnić także na ulicach 25 czerwca, Zbrowskiego i Malczewskiego. Szczególną ostrożność zachowajcie na skrzyżowaniu ulic Kusocińskiego oraz Żwirki i Wigury. Tam wciąż nie działa sygnalizacja świetlna. Pamiętajcie, że pierwszeństwo regulują znaki, a ulica Kusocińskiego jest w tym miejscu drogą podporządkowaną. Na koniec jeszcze Grójec. Tu korki utworzyły się na rondach honorowych dawców krwi czy Solidarności Wiejskiej, a w centrum możecie postać na Poświętne czy Armii Krajowej. To tyle na dziś. Słyszymy się jutro. A póki co przyjemnej i bezpiecznej podróży z Radiem Vox FM.
14: Akcja służb w Kędzierzynie-Koźlu. Policja szuka sprawcy napaści na 12-latkę. W Gdańsku uroczystości 46. rocznicy podpisania porozumienia gdańskiego. Kierowcy chwycą się za portfele. Dziś ostatni dzień obniżek na paliwa.
15: Jest godzina 17. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
14: Na wiadomości zaczynamy od śmiertelnego wypadku na Krajowej 79 w Małopolsce. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. To po zderzeniu ciężarówki z osobówką w Książnicach Wielkich. Obecnie droga między Krakowem a Pacanowem jest zablokowana. Nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia. Trwają poszukiwania sprawcy, który w Kędzierzynie-Koźlu miał napaść na 12-letnią dziewczynkę. Do ataku doszło w sobotę w rejonie osiedla Piast. Nastolatce na szczęście nic się nie stało, mówi Ewelina Karpińska z policji.
16: Miał straszyć ją narzędziem przypominającym nóż, a następnie miał ją doprowadzić do innej czynności seksualnej. Dziewczynka uwolniła się i zawiadomiła służby.
14: Obecnie trwa poszukiwanie napastnika.
16: Jedynym uprawnionym organem, który tak naprawdę może przeprowadzić czynności z małoletnią, jest sąd sąd rodzinny i to sąd rodzinny przesłucha dziewczynkę w obecności psychologa i to przesłuchanie będzie dla nas kluczowe.
14: Dodajmy, że dzień przed atakiem na 12-latkę w Kędzierzynie Koźlu doszło do morderstwa kobiety. Policja na razie nie łączy obu tych spraw. Brama numer 2 znów otwarta. W Gdańsku upamiętniono 46. rocznicę podpisania porozumienia gdańskiego. Z tej okazji stoczniowa brama została tradycyjnie otwarta i ukwiecona, a uczestnicy uroczystości wspominali wydarzenia z sierpnia 1980 roku. O ówczesnej walce o wolność i prawa pracownicze opowiadali działacze opozycji demokratycznej Bogdan Borusewicz i Henryka Krzywonos-Strycharska.
17: Walczyliśmy o wartości i teraz musimy tych wartości pilnować. Otwartości społeczeństwa, wsparcia tych, którzy wsparcie potrzebują.
18: Wszystkim, którzy byli pod tą bramą, wszystkim, którzy byli za bramą razem z nami, chciałam dzisiaj serdecznie podziękować. Staramy się uczcić ludzi.
19: Nasza wdzięczność to byłoby coś pustego, gdybyśmy nie próbowali kontynuować ich drogi. Gdybyśmy z tego, co oni zrobili, nie wzięli tego, co najlepsze. A to, co najlepsze, to odwaga cywilna.
14: Dodaje szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel. Dziś w Gdańsku upamiętniono też lekarkę, działaczkę Solidarności i parlamentarzystkę Olgę Krzyżanowską. Święto Solidarności i Wolności odsłonięto tablicę z nazwą parku jej imienia. To już ostatni dzień pakietu ceny paliw niżej. Od jutra będzie drożej za tankowanie. Wraz z końcem wakacji odchodzą 8% stawka VAT i maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Kierowcy obawiają się mocnego uderzenia po kieszeni.
20: Tak, oczywiście powinny zostać. Jeżeli ktoś dużo podróżuje, a ja dużo podróżuję, to zdecydowanie jest to bardzo istotna kwestia.
21: Nie mają pieniędzy, szukają wszędzie, zdzierają, także benzyna na pewno pójdzie do góry.
22: Jak ostatni dzień?
23: Chyba pan zaskoczony jest informacją.
22: No.
14: Niższe ceny paliw w ramach pakietu CPN będą obowiązywać do końca sierpnia, bo na tyle pozwoliło finansowanie z budżetu, tłumaczył minister energii. Wznowienie pakietu na ostatnie 2 tygodnie wakacji kosztowało budżet państwa niemal 500 mln zł. Prognozy wskazują, że za tankowanie zapłacimy więcej, nawet o 90 groszy za litr.
15: No to trzeba robić zapasy. Najlepiej. Jeżeli chodzi o pogodę, to jest super. Jeżeli mamy na myśli ostatni dzień wakacji, to lepiej nie mogliśmy trafić. Naprawdę. Mnóstwo deszczu, gdzieniegdzie nawet burze. Co prawda ciepło, ale co z tego, jak z tej ciepliny nie ma jak skorzystać, bo pada deszcz. No chyba, że komuś deszcz nie przeszkadza, nie jest z cukru i się nie roztapia. No to jak najbardziej. Wtedy w deszczu nawet można sobie potańczyć. Ktoś zapyta, kiedy będzie słońce? Odpowiem, że nie wiem, bo najbliższe dni to deszczowe w sumie. 4 minuty po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach wraca program na pełnej, powakacyjny, chociaż, no właśnie, jeszcze wakacje trwają.
24: Z Vox FM.
15: Przynajmniej dzisiaj ostatni dzień wakacji. Michał Trawka, dzień dobry.

0: Nie. I nie, jeszcze raz nie, absolutnie nie. Ja się nie zgadzam, że to jest koniec wakacji. W ogóle kto to tak powiedział, że koniec wakacji, zaraz koniec lata? Absolutnie nie. No składamy apelację wszyscy razem. Będę zbierał podpisy, można się podpisywać. Nie wiem, do kogo z tym pójdziemy, no ale do kogo się trzeba. No nie może być tak, że dzisiaj jest ostatni dzień wakacji. No ludzie, dajcie spokój. I co, jutro pierwszy dzień września, tak? I jutro znowu wszyscy pójdą, to znaczy uczniowie pójdą do szkół, studenci jeszcze będą mieli miesiąc przerwy, natomiast no wszystko wróci do rzeczywistości, tak? To już? Naprawdę? To już 2 miesiące minęły? No nie, no słuchajcie, no nie może tak być. Inaczej, zróbmy, dobra, cieszmy się tym, że jeszcze dzisiaj mamy wakacje, no bo 31 dzień sierpnia, więc są wakacje, więc pytanie do was, jak wy ten ostatni dzień wakacji zamierzacie wykorzystać? Może już z niego jakoś korzystacie w sposób... no, nadprzyrodzony nawet. Dajcie znać, 609-869-869. Najciekawsze odpowiedzi będę nagradzał voxowymi gadżetami.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM.

0: Olize, moi, Lolita, Vox FM w rytmie hitów. Wracamy do tego, jak można spędzać ostatni dzień wakacji. A i właśnie a propos języka francuskiego i samej Francji, to taka wiadomość. Ostatnie godziny wakacji mam zamiar spędzić w klubie GoGo w Paryżu. Pozdrowienia z Francji. Proszę bardzo, można się bawić? O, i to jeszcze jak. Ostatni dzień wakacji w pracy oczywiście szef kazał z kostki brukowej wyrywać chwasty, ale nawet nie chce mi się tego robić. Na luzie podchodzę dziś do tematu. Dopiero od jutra wakacje się kończą. No i to też jest akurat zdrowy stosunek do dnia dzisiejszego i do pracy. Umówmy się, no dzisiaj to jeszcze nie, dzisiaj na luzaku, dopiero od jutra. No ale mamy też głosówkę, którą ktoś nadesłał. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć, jak się to robi, żeby wakacje spędzić lepiej? Bierze się jeszcze tydzień urlopu. Pozdrawiam, Rafał.
0: No, dobra, to zróbmy tak. Ja ci dam telefon do swojego szefa. Jak mi ogarniesz tydzień urlopu, cwaniaku, to wtedy pogadamy.

0: Sigma, Nobody to Love w Vox FM w rytmie hitów. 28 minut po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. To oznaczać może tylko jedno, że za kilka chwil najświeższe wiadomości płynące z kraju, ze świata, ale też również wiadomości sportowe. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Best lista Vox FM.

0: Pierwszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
7: Reklama.
8: Na zegarach 17.30 to wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
9: Przyznał się do winy, choć podczas przesłuchania wyjaśnił, że jechał prawidłowo i nie zauważył idącego poboczem pieszego. 26-latek, który miał potrącić dziecko w powiecie olkuskim, usłyszał zarzuty. Chodzi o wypadek, do którego doszło w piątek wieczorem w Zadrożu w województwie małopolskim. Kierujący samochodem potrącił 15-letniego pieszego i uciekł, mówi Tomasz Wawczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
10: Są to zarzuty spowodowania wypadku drogowego, w wyniku którego pokrzywdzony doznał obrażeń ciała skutkujących chorobą realnie zagrażającą jego życiu. Prokurator zarzucił podejrzanemu, że nieumyślnie naruszył zasady ruchu drogowego, że uciekł z miejsca zdarzenia i również zarzucił mu zachowanie, które polega na spożywaniu alkoholu po popełnieniu czynu zabronionego, czyli po wypadku, a przed zatrzymaniem przez policję.
9: Do sądu zostanie skierowany wniosek o tymczasowe aresztowanie 26-latka. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Stan poszkodowanego dziecka nadal jest bardzo ciężki. Jest apel policji do kierowców. Służby szukają osób, które przejeżdżały przez Kędzierzyn-Koźle w tę sobotę i mają zamontowane kamery w aucie. Chodzi o pomoc w znalezieniu sprawcy brutalnego morderstwa. Przypomnijmy, do zbrodni doszło w kompleksie leśnym na terenie Kędzierzyna-Koźla. Spacerujący mężczyzna znalazł zwłoki 49-letniej kobiety. Według wstępnych ustaleń przyczyną jej śmierci były rozległe rany głowy. Nagranie można przesyłać do Wydziału Kryminalnego Policji w Opolu. A już jutro powrót do szkoły. Nie dla każdego ucznia 1 września to szczęśliwy dzień, mówi pedagog Nina Myalska.
11: Zwłaszcza dla nastolatków jest to trudny czas, bo tutaj całe ciało mówi śpi do 12, a oni muszą być budzeni o 6.30 na przykład czy o 7 i jest dramat.
9: A według wyliczeń uczniowie będą mieli w tym roku szkolnym 178 dni nauki oraz 187 dni wolnych.
12: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Już za pół godziny polskie siatkarki zawalczą o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Portugalii. Na ich koncie na razie 2 wygrane i 3 przegrane spotkania. Początek meczu punktualnie o 18. Dawid Kroczek nie jest już trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa, poinformował klub. 37-letni szkoleniowiec pracował w Rakowie od 4 maja. Pod jego wodzą drużyna wygrała 6 meczów, 2 zremisowała i 6 przegrała. Nazwisko następcy Kroczka jeszcze nie jest znane. A do Liverpoolu dołączył nowy zawodnik. Klub potwierdził transfer Bradleya Barcoli z Paris Saint-Germain. Kwota 123 milionów funtów jest rekordową w przypadku piłkarza z Ligi Francuskiej.

0: Run, Run, River w Vox FM. Chyba to jest numer jeden naszej bestlisty, ale pozwólcie, że ja to sprawdzę. Tak, no to numer jeden, faktycznie, tak głosujecie i tak jest. Ale wracamy też do tematu wakacji, bo dzisiaj ostatni dzień wakacji. Ciężko to powiedzieć, ale no taka jest prawda, niestety. I pytanie do was, jak sobie ten ostatni dzień wakacji przedłużyć? Generalnie jak przedłużyć wakacje, jak wykorzystać ten dzień, co zrobić, czego nie zrobić? Różne odpowiedzi, różne pomysły napływają na 609-8698-69. Proszę bardzo.
1: No muszę się do tego odnieść, bo ja naprawdę od jutra zaczynam kolejny tydzień urlopów, te wakacje, więc dlatego sobie spokojnie sobie go mogę przedłużyć. Dzięki.
0: Ja naprawdę nie wiem, jak wy to robicie. Nie mam absolutnie pojęcia, jak to działa, że wszyscy mają wolne, a tylko ja muszę pracować. Proszę bardzo, jeszcze jedna głosówka.
2: Cześć, tu Grzesiek. Jak przedłużyć wakacje? Jeżeli szef nie chce dać urlopu, zawsze można do niego zadzwonić i powiedzieć: szefie, gramy w statki. I powiedzieć L4.
0: O, to ładne, fajne, podoba mi się.
3: Na pełnej z Vox FM.
4: Reklama.
5: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o twojej przyszłości.
6: Lunch za 29 zł? Tak, w Glejku. Od poniedziałku do piątku między 12 a 16. Dzisiaj może pizza, czy coś pysznego dla fanów wege. Drugie danie mięsne, zupa i deser. Glejk, wpadaj na lunch i wybierz swój zestaw. Tylko 29 zł. Żeromskiego 52. Wpadaj do Glejk.
5: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
7: No, i to jest...
8: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
9: Lepsze Mazowsze?
10: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
9: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
10: czekają na twój głos.
9: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
10: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
9: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
10: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Reklama.
3: Vox FM.
4: Radom.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: No, i to jest...
7: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
8: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Reklama.
10: Vox FM.
2: Vox FM.
10: Radom.
11: Prokuratura bada udział obcych służb, to po pożarze fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Będzie kontrola przewoźnika, którego autokar miał wypadek na Węgrzech. Problemy finansowe szpitala w Sanoku. Z placówki odchodzi coraz więcej lekarzy.
12: 18 na zegarach. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
11: Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie ewentualnego udziału obcych służb w pożarze w Skarżysku Kamiennej. Ogień wybuchł w polskiej firmie produkującej m.in. drony na potrzeby wojska. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, co dokładnie wyjaśniają śledcze.
13: Według śledczych pożar w budynkach firmy wywołał opakunek z łatwopalnymi substancjami. Prokuratorzy z Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej jego podłożenie traktują jako akt terrorystyczny obcego wywiadu przeciwko naszemu krajowi. Przez cały dzień wspólnie z funkcjonariuszami ABW zabezpieczali ślady na miejscu.
14: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują je, weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji ze względu na ich charakter i specyfikę. Na tym etapie o szczegółach mówić nie mogę.
13: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Straty firmy oszacowano na 15 milionów złotych. Potencjalnemu sprawcy pożaru grozi dożywocie.
11: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Najprawdopodobniej dziś zacznie się kontrola firmy przewozowej, której autokar uczestniczył w tragicznym wypadku na Węgrzech. Sprawdzane będą m.in. czas pracy kierowców i stan techniczny pojazdu, mówi inspektor transportu drogowego w Rzeszowie Tadeusz Mik.
15: Przede wszystkim będziemy sprawdzać zapisy urządzeń rejestrujących, tachografów, zarówno z urządzeń zainstalowanych w pojeździe, jak i z kart kierowców. Będziemy sprawdzać również uprawnienia przedsiębiorcy, czy pojazdy były zgłoszone, czy pojazdy miały ważne badania techniczne.
11: Kontrola ma się zakończyć po 2 tygodniach. Jeżeli inspektorzy wykryją nieprawidłowości, to kara dla przewoźnika może sięgnąć nawet 15 tysięcy złotych. Równocześnie sprawę tragicznego wypadku bada prokuratura okręgowa w Krośnie. Śledczy otrzymali już od strony węgierskiej pierwszą część dokumentów. Cały czas czekają jednak na pisemne protokoły z sekcji zwłok wszystkich ofiar. Przypomnijmy, w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Zwolnienia i wypowiedzenia. Szpital w Sanoku tnie kosztem. Jak udało nam się ustalić, w ramach oszczędności z placówki mają odejść lekarze, którzy mają już prawo do emerytury. Jednocześnie kolejni pracownicy składają wypowiedzenia. Przyczyną jest m.in. tragiczna sytuacja finansowa szpitala oraz brak porozumienia z nową dyrektor. Dodajmy, że pracownikom potrącono także 30% miesięcznego wynagrodzenia.
16: Mamy do czynienia z ogromnymi problemami w postaci masowych zwolnień, co utrudnia ciągłość prowadzenia usług medycznych. medycznych na terenie szpitala, a to w konsekwencji może prowadzić do totalnej zapaści całego szpitala jako jednostki, którą ciężko będzie w przyszłości odbudować.
11: Powiedział nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn. Jak przekazał nam starosta, plan naprawczy szpitala został już przełożony w NFZ-cie i Ministerstwie Zdrowia. Powiat oraz dyrekcja placówki czekają teraz na jego akceptację. Szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia, a są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. I jeszcze apel przed pierwszym dzwonkiem. Do szkoły na rowerze czy hulajnodze tylko z kaskiem na głowie. Rodzice powinni zwrócić uwagę, najmłodsi są dobrze przygotowani do jazdy, bo brak kasku na głowie w razie wypadku oznacza poważny uraz, mówi nam lekarz z wrocławskiego SOR-u Grzegorz Gogolewski.
17: Dominujące i najbardziej ciężkie urazy to są urazy czaszkowo-mózgowe, natomiast spora jest ilość urazów mniej poważnych, niemniej jednak prowadzących do jakiegoś dyskomfortu w postaci stłuczeń czy złamań w zakresie kości kończyn górnych albo dolnych.
11: Od czerwca dzieci do 16 roku życia mają obowiązek mieć kask podczas jazdy na rowerze czy hulajnodze. Za jego brak rodzice mogą dostać 100-złotowy mandat.
12: Gdzie jeszcze nie pada, to najpewniej padać będzie, bo dzisiaj pada w całym kraju, chociaż jest nawet ciepło, bo w takim Przemyślu, no to nawet 30 stopni w tym momencie. Kozienice, tam tylko 18 i to najchłodniejszy punkt na mapie Polski. Jaki będzie jutrzejszy dzień? Deszczowy, ale też dalej ciepły, już nie tak ciepły jak dziś, bo na termometrach okolice 23-24 stopni. Środa również 24-25 i też deszczowa. 4 minuty po godzinie 18 na naszych radiowych zegarach. Poniedziałek 31, trzeba to zaznaczyć, 31 dzień sierpnia. A więc ostatni dzień wakacji, który spędzamy razem. Bardzo dobrze, w doborowym towarzystwie to i można spędzać czas na okrągło. Joy Touch by Touch to już teraz, można zrobić głośniej. Ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.

Numer 9 ostatniego notowania bez listy, Criss Cross Amsterdam. Jak się podoba, to warto wejść na voxfm.pl, kliknąć w zakładkę bez lista, zjechać właśnie troszeczkę niżej, tak mniej więcej do połowy bez listy. I tam jest taki plusik, minusik, trzeba nacisnąć tak jak wam gra w serduchu, no i później czekać do kolejnego notowania. Ale zakładam, że się podoba, to w tym przypadku trzeba nacisnąć po prostu plusik. A już za chwilę propozycja do bez listy i na tę propozycję również można głosować w naszej bez liście. Sonny Fodera, Becky Hill, Say Something, słuchamy. Na pełnej z Vox FM.

To koniec. Koniec Roberta Lewandowskiego w polskiej kadrze. Takie komentarze czytam ostatnio w mediach społecznościowych. No umówmy się, lewy, młodszy niż starszy, to już raczej nie będzie. Lata lecą, emerytura coraz bliżej. Natomiast, no Robert ma się pojawić na nadchodzącym zgrupowaniu i wystąpić w meczu z Bośnią i Hercegowiną. No i jak się okazuje, ma być to też istotne zgrupowanie, chociażby w kontekście właśnie przyszłości Roberta Lewandowskiego, jeżeli mówimy o naszej polskiej kadrze. I przyznam szczerze, no tak trochę ciężko o tym myśleć, ciężko się z tym pogodzić, bo po pierwsze, no możemy stracić najlepszego naszego strzelca, a po drugie, no to my nawet nie mamy go kim zastąpić. Na pełnej z Vox FM. Także kolejna impreza piłkarska, nie ma co liczyć, że tam zobaczymy polską kadrę. Przynajmniej znowu będzie się można wyspać.

0: Alessandra, Queen of Kings. Podobno królowa jest tylko jedna, ale coś mi się wydaje, że każdy ma właśnie jedną u siebie w domu. No pamiętajcie, żeby o nią właściwie dbać, bo później z uroczej komnaty bardzo szybko, panowie, można trafić do zgniłego lochu. A przecież nikt by tego nie chciał, prawda? 26 minut do 19.
1: Autopromocja.
2: Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Daci i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Daci. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnim z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
2: Zaprasza Renu Karasiewicz, Radom, ulica Kapsulska 10. Telefon 664 064 400.
3: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
4: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
5: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
6: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21.30 w TVN.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
9: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
10: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
9: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
11: Teraz w Deichmann nieprzeceniane sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: Znowu niespodzianka?
13: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
15: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
0: Reklama. Vox FM. Vox FM. Radom.
16: Znamy datę zebrania zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Od tego zaczniemy wiadomości. Chcą wyższych pensji i zmian w systemie. Nauczyciele protestują przed 1 września. Na koniec o telefonie życzliwości dla seniorów.
17: 19 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
16: We wtorek 8 września ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Głównym punktem posiedzenia ma być uporządkowanie kwestii kierowania instytucją pod nieobecność jej prezesa. Przypomnijmy, po tym jak szef PKOL-u Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w sprawie głośnej afery Zonda Krypto, został tymczasowo aresztowany. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, czy zebranie zarządu oznacza plan na odwołanie dotychczasowego szefa?
18: No nic na to nie wskazuje, bo takiej zmiany może dokonać tylko nadzwyczajne walne zgromadzenie członków PKOL-u. Środowisko sportowe już kilka miesięcy temu wnioskowało o jego zwołanie, ale ich apel pozostał bez odpowiedzi.
19: Są konkretne dokumenty na stole, ale to wszystko będzie miało swój kres z całą pewnością.
18: Powiedział mi jeden z wnioskodawców, olimpijczyk Robert Korzeniowski. 8 września, co warto podkreślić, zbierze się więc jedynie prezydium PKOL-u, które takiej mocy, by odwołać prezesa, formalnie nie ma. Zgodnie ze statutem obowiązki szefa przejął obecnie wiceprezes zarządu PKOL, Mieczysław Nowicki. To z jego inicjatywy w przyszłym tygodniu ma się zebrać zarząd tej instytucji.
16: Głos w sprawie zabrał tymczasem Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który domaga się zmiany prezesa PKOL-u, grożąc w przeciwnym razie zawieszeniem praw członkowskich MKOL-u, co uniemożliwiałoby polskim sportowcom start w Igrzyskach Olimpijskich. Protest w likwidowanej kopalni Wujek nie wygasa. Górnicy kolejnych zmian pozostają pod ziemią i odmawiają pracy. Związkowcy domagają się transparentnej likwidacji zakładu i wykorzystania własnej załogi. Polska Grupa Górnicza podkreśla, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji kopalń, a akcję górników nazywa nielegalnym strajkiem, mówi Rafał Jedwabny ze Związku Zawodowego Sierpień 80.
20: Mam nadzieję, że zarząd wycofa się z pewnych decyzji albo przynajmniej zacznie rozmawiać z tymi pracownikami. Dzisiaj z informacji, jakie posiadam, było dwóch prezesów na kopalni, ale nie mieli odwagi zjechać do pracowników i z nimi rozmawiać, choć do tego ich bardzo zachęcamy.
16: Protestujący górnicy chcą, by proces likwidacji kopalni był prowadzony w sposób przejrzysty i służył zarówno pracownikom, jak i spółce. Górnicy rozważają przeprowadzenie strajku głodowego. Niespokojny początek nowego roku szkolnego. Na dzień przed pierwszym dzwonkiem nauczyciele protestują, walcząc o podwyżki, a uczniowie domagają się zmian w systemie. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
5: Przed kancelarią premiera zebrali się nauczyciele z całej Polski z jednym głównym postulatem – podwyżka płac do co najmniej średniej krajowej.
14: Rozczarowanie, gorycz, złość.
21: Żaden z nauczycieli nie spodziewał się, że rząd doprowadzi do takiej żenującej sytuacji.
5: Mówili nam protestujący. Choć nowy rok szkolny dopiero się zaczyna, to uczniowie zdążyli już wystawić ministrze edukacji świadectwo, na którym dominują oceny niedostateczne.
22: Mija ponad półtora roku, kiedy Ministerstwo Edukacji Narodowej odmawia nam spotkań, odmawia nam dialogu i tak jest z każdą organizacją, która odważy się skrytykować Ministerstwo Edukacji Narodowej.
5: Mówi Paweł Mrozek, przewodniczący akcji uczniowskiej. W tym roku, 1 września, do polskich szkół idzie blisko 5 milionów uczniów.
16: A według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Polsce jest około 700 tysięcy nauczycieli. Mogą zadzwonić, porozmawiać i poprosić o wsparcie. W Łodzi działa Telefon Życzliwości, inicjatywa, w której starsi pomagają starszym. Wolontariusze służą radą w codziennych sprawach i wskazują, gdzie można znaleźć specjalistyczne wsparcie. O szczegóły pytała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
23: Jeżeli chodzi o temat internetu, to czy jest tak, że starsze osoby czują się wykluczone?
24: Patrząc na statystyki GUS, no to jeszcze duży odsetek osób jest wykluczonych cyfrowo. Celina Maciejewska, rzecznik do spraw seniorów. W zalewie informacji trudno znaleźć to, co nas stricte interesuje. I to też jest rola wolontariuszy, żeby pomóc.
25: Taki telefon jest bardzo dobrym pomysłem. Starsze osoby nie potrafią korzystać z telefonów komórkowych, nie potrafią skorzystać dobrze z internetu.
26: Wydaje mi się, że teraz osoby starsze są bardziej aktywne.
27: Mam kontakt z internetem właściwie codziennie.
28: Czyli to jest ułatwienie, pana zdaniem?
27: Tak, bardzo duże ułatwienie.
16: W drugiej połowie ubiegłego roku z Telefonu Życzliwości skorzystało ponad 100 osób, a wolontariusze poświęcili na rozmowy ponad 120 godzin.
17: Gdybym miał jednym słowem określić pogodę na kolejne 3 dni, to byłoby to słowo deszcz. Po prostu deszcz. Deszcz. To wystarczy, bo dzisiaj pada, jutro padać będzie, w środę będzie padać, w czwartek też będzie padać, za to w piątek, jak myślicie, również pada deszcz, a w sobotę też pada deszcz, no i w niedzielę, a w niedzielę już nie, w niedzielę jednak już nie pada, czyli na słońce trzeba czekać aż do niedzieli. Wtedy też 20 stopni tylko na termometrach. Chociaż, przepraszam bardzo, no troszeczkę tutaj wybiegłem ponad szereg, na północnym kraju, w północnej części kraju i w północno-wschodniej części kraju, tam deszcz może się pojawić. No ale to dopiero w niedzielę. Do tego czasu i tak będzie padać. 5 minut po 19 na naszych radiowych zegarach. Zostańcie ze mną, bo w tej godzinie sobie troszeczkę zweryfikujemy pewne rzeczy, panie i panowie. No ale do tego będę potrzebował oczywiście was. Tymczasem gramy w rytmie hitów Lady Gaga i Poker Face. Ja mówię dzień dobry wieczór. Michał Trawka, kłaniam się.

0: Kwadrans po 19. Przeglądam internety i moim oczom ukazuje się takie oto stwierdzenie. Uwaga, uwaga, panie i panowie. Mężczyźni kłamią ponad dwukrotnie częściej niż kobiety. Serio? Serio tak jest? To ja teraz wbijam kij w mrowisko i sprawdźmy to. Dajcie znać, 609-869-869, zróbmy jedną wielką bitwę damsko-męską. Kto częściej kłamie i kogo właśnie, albo na czym ostatnio, na jakim kłamstwie przyłapaliście swoją drugą połówkę? 609-869-869. Najciekawsze wiadomości oczywiście będą nagradzane.
1: Na pełnej z VOX FM.
2: VOX FM.

0: to częściej kłamie mężczyźni czy kobiety? Do tego tematu wracamy, bo wasze wiadomości napływają na 6986986. Hej tu, Anitka, znam swojego męża. Jak mówi, że ma dwa piwa, to znaczy, że jest czteropak. A jak jest czteropak, to na pewno drugi jest gdzieś schowany. Pozdrawiam. Okej, no dobra. Faceci to notoryczni kłamcy. Mój ostatni facet mówił, że tęskni, że czeka, ale zapomniał dodać, że tak samo tęsknił i czekał za innymi dwoma w tym samym czasie. Pisze Aś. Okej, kłamstwo. Wystarczy zobaczyć, ilu w Sejmie jest mężczyzn, a ile kobiet. Odpowiedź jest prosta, kto częściej kłamie. O, dobra, to może jeszcze jakaś jedna wiadomość. Proszę bardzo, od Krystiana. My nie kłamiemy, my tylko staramy się, by nie urazić naszej drugiej połowy, ponieważ słowa, tak kochanie, przytakując, nie jest kłamstwem, lecz uspokojeniem sytuacji, bo my zawsze, mężczyźni, chcemy nie dodawać już drewna do ogniska. No to piękne akurat, coś w tym jest. Tak, my staramy się uspokoić sytuację. No, ale jak tutaj patrzę na wasze wiadomości, no to jednak, no, damska część załogi twierdzi, że mężczyźni jednak faktycznie kłamią częściej.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: Panowie, co to ma być? No proszę o wasze wiadomości, no musimy obronić swój honor, nie może tak być. 26 minut po 19, Jorgus, nie mów nikomu już teraz. Nie mów nikomu.

0: Kto częściej kłamie, mężczyźni czy kobiety? Wracamy do tego tematu. Witam, kobiety kłamią częściej niestety, a w dodatku z gracją. Kobiety nie zmienisz. Możesz zmienić kobietę, ale to niczego nie zmieni. Pozdrawiam, Pablo. No piękna filozofia. Ale mamy też głosówkę, proszę bardzo. Halo, halo.
1: Cześć, witajcie. Radio WhatsApp, z tej strony Michał. Ja lubię na przykład, lubię tak opłamywać pod takim kątem, jeśli moja droga połówka prosi mnie, żebym przyjechał spotkać się z nią, to ja akurat idę w zaparte, że nie przyjadę, a jednak przyjeżdżam i po prostu z kwiatkami i tak fajnie, bardzo miło. Takie miłe kłamstewka. Pozdrawiam.
0: Aha, pozdrawiam. No takie miłe kłamstewka, no okej, okay, no dobra, to... No, można to zaliczyć, chociaż wiadomo, lepiej nie kłamać. Mamy też wiadomość od Weroniki, proszę bardzo. No niestety, chyba my kobiety częściej kłamiemy. No kochanie, ta torebka jest już taka stara, nie pamiętasz rok temu ja kupiłam i teraz no przydałaby się nowa i tak to właśnie, no wiadomo o co chodzi. Ale chodzi też o to, żeby umieć się przyznać do błędu bardzo ładnie, a kobiety zwykle z tym mają problem. No przepraszam drogie panie, ale tak czasami bywa. Weronika, woksowe gadżety są twoje.
2: Na pełnej z Vox FM. Autopromocja.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Nie wiesz jak do niej zagadać?
3: Pokłóciliście się?
2: Chcesz go przeprosić?
3: Pawelec pomoże.
4: No ja bym chciała, żeby coś z tego było jednak.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.

0: Reklama.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
3: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
2: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
4: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
6: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
7: No co wy, spawane z profili będą git.
8: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
6: Siadek.
8: No co, a ja...
9: Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
0: Reklama. Vox FM.

0: Koniec programu CPN. Od jutra ceny paliw pójdą w górę. 5 osób z zarzutami po ataku nożem w Jaśle. Będą lokale zastępcze dla mieszkańców wolącej się kamienicy w Szczecinie.
1: Godzina 20 na zegarach. Czas na wiadomości w OXFM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
0: To już ostatnie godziny tańszego tankowania. Od jutra paliwa na stacjach mogą zdrożeć nawet o złotówkę. Powodem definitywne zakończenie programu CPN, wznowionego przez rząd na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Jakich stawek możemy się spodziewać i jak reagują na nie kierowcy? To sprawdzał nasz reporter Mateusz Chłyston.
2: W Warszawie, szczególnie późnym popołudniem, na wielu stacjach do dystrybutorów ustawiały się długie kolejki.
3: Powinna zostać ta obniżona stawka. Jak są drogie paliwa, to w tym momencie rosną koszty usług, koszty wszystkiego.
4: Jeżdżę na gaz, zawsze mam taniej.
5: Dotankuję się dzisiaj.
2: Usłyszeliśmy od kierowców. Od 1 września stawki na pylonach będą średnio o 90 groszy wyższe.
6: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w 2 tygodniu sierpnia.
2: Prognozuje Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
0: Dodajmy, że wznowienie pakietu na ostatnie 2 tygodnie wakacji kosztowało budżet państwa niemal 500 mln zł. Od usiłowania zabójstwa przez pobicie po nieudzielanie pomocy są zarzuty dla 5 osób po ataku nożem na 20-latka w Jaśle. Podejrzani rzucili się na ofiarę z nocy z piątku na sobotę przy ulicy Mickiewicza. Ranny 20-latek trafił do szpitala.
7: Jeden z mężczyzn usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 3 kolejnych usłyszało zarzut pobicia i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Natomiast jeden mężczyzna usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu.
0: Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Podejrzani mają od 17 do 24 lat. Wobec jednego z nich zastosowano dozór policji i zakaz opuszczania kraju. W przypadku 4 pozostałych do sądu poszły wnioski o ich tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Mieszkańcy kamienicy zagrożonej zawaleniem otrzymają lokale zastępcze. To najnowsze informacje od zarządu budynków i lokali komunalnych w Szczecinie. Jak wiecie z wiadomości Vox FM, kamienica przy ulicy Chorzej nie nadaje się do mieszkania. To ze względu na postępujące pęknięcia i przemieszczanie się budynku, mówi Sylwia Cyza-Słomska z zarządu budynków i lokali komunalnych.
8: Dotyczy to nie tylko lokatorów zarządu budynków i lokali komunalnych, ale również osób posiadających mieszkania własnościowe. Na ten moment jedna rodzina już przyjęła ofertę lokalu zamiennego. Wiemy również o gotowości podjęcia rozmów przez kolejne 3 rodziny.
0: Przyjęcie pomocy od miasta rozważa m.in. pani Maria.
9: Jutro mam się zgłosić na Mariacką i tam będziemy dyskutować, co to są za pomieszczenia. Ja tego jeszcze nie wiem, pakuję się.
0: Przypomnijmy, w miniony weekend mieszkańcy zaczęli wyprowadzkę. O dalszym losie budynku zdecyduje inspektor nadzoru budowlanego. Na koniec jeszcze podsumowanie wakacyjnych kontroli. Inspekcja Transportu Drogowego przez całe lato sprawdzała pojazdy, którymi dzieci i dorośli jechali na wypoczynek, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
10: W okresie wakacyjnym Inspekcja Transportu Drogowego dokonała 4,5 tysiąca kontroli autokarów, z czego 3200 kontroli dotyczyło autokarów z dziećmi, z młodzieżą jadącą na letni wypoczynek.
0: W porównaniu do poprzedniego roku liczba letnich kontroli wzrosła o 20%.
11: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Polskie siatkarki grają o awans do ćwierćfinałów Mistrzostw Europy. Ich rywalkami są Portugalki. Mamy 2-0. W tym momencie kończy się 3 set. No, remis. Polska, Portugalia po 21 punktów. Lionel Messi zakończył karierę w reprezentacji Argentyny. Piłkarz ogłosił to na swoich mediach społecznościowych. Ostatni raz zagrał w niej 19 lipca w przegranym 0-1 meczu z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata. A ze stanowiskiem selekcjonera pożegnał się Dawid Kroczek. 37-letni szkoleniowiec po 3 miesiącach zakończył przygodę z Rakowem Częstochowa. Pod jego wodzą drużyna wygrała 6 meczów, 2 zremisowała i 6 przegrała. Kto zostanie następcą Kroczka, tego jeszcze nie wiadomo.
1: Pogoda, która, chciałoby się powiedzieć, dostarczy nam wrażeń, na pewno spowoduje, że będziemy spędzać więcej czasu w pomieszczeniach zamkniętych, bo deszczowo w tym tygodniu, ale ciepło przynajmniej, okolice 25-26 stopni, natomiast no właśnie, ten deszcz może być uciążliwy, ale w niedzielę, tak, już bez deszczu i nawet ładnie. Nawet ładnie, czyli mam na myśli okolice 24-23 stopni Celsjusza na termometrach. 6 minut po 20.

0: To już 2 lata. 2 lata jak Roxy Węgiel i jej mąż Kevin powiedzieli sobie sakramentalne tak. I Roxy postanowiła się pochwalić no taką niespodzianką, jaką przygotował jej mąż. Salon pełen bukietów róż, to musicie to sobie wyobrazić. Balony w kształcie serca, mnóstwo balonów i oczywiście specjalny tort. A no i bym zapomniał, wśród tych wszystkich dekoracji oczywiście ślubne zdjęcie pary. No mega, no ładnie, no ładnie. No i oczywiście pochwalone na mediach społecznościowych. No pięknie, pięknie. No ma chłop gest. Zważywszy na to, że mają wspólny budżet, no to się zwróciło.
1: Na pełnej z Vox FM.

Mikolas Józef i a cappella. Można sobie pośpiewać, jeżeli ktoś umie, potrafi, ma do tego głos, dryk, to jak najbardziej. Tak, dlaczego by nie? W końcu to ostatni dzień wakacji i trzeba to zaznaczyć. Ja wiem, że ten dzień może nie należał do super ładnych, jeżeli mówimy chociażby o pogodzie, bo dosyć deszczowo było. Natomiast nie można dalej mu ujmować tego, że no ostatni dzień wakacji. 31 dzień sierpnia, jutro pierwszy dzień września, jutro wszyscy wracamy do takiej normalności, można by powiedzieć, bo uczniowie pójdą do szkół, rodzice wrócą do swoich obowiązków, do pracy. Ja wiem, że pewnie w pracy już teraz jesteście. Natomiast, no wiemy, okres wakacyjny

0: Szymon Wydra, Carpe Diem, jak ja jej to powiem. 20 minut dzieli nas od godziny 21. A propos, no właśnie, trudnych tematów, tematów miłosnych, to pamiętajcie, że nic straconego, jeżeli coś tam się złego zadzieje, to zawsze można się zgłosić do nas, a konkretnie do Pawelca. Kochaj albo rzucaj, bo ten program wraca po wakacyjnej przerwie. Będzie można znowu słuchać po 9.30, więc o 9.00, nie, dobrze, po 9.00, o 9.30. Więc śmiało. Śmiało, żeby później nie było płaczu. Jak coś tam się dzieje złego, no to Pawelec potrafi działać cuda. Trzeba tylko się zgłosić, on później dzwoni, ogarnia temat. Ostatnio taką pasę ma dosyć średnią, ale właśnie twoje zgłoszenie będzie może tym lepszym, tym dobrym, tym, w którym w końcu się uda i miłość zwycięży.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Autopromocja.
1: Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
2: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
3: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
4: A jak, w jaki sposób?
3: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
5: Wywaliłaś się na rowerze?
4: No wiesz co?
5: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
2: Kto?
5: Wiem.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
1: Vox FM.
2: Vox FM Radom.
1: Vox FM Radom.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Reklama.
3: Rusza śledztwo w sprawie sabotażu, to po pożarze w fabryce dronów. Bez prawa jazdy, za to na podwójnym gazie i z dziećmi na pokładzie. Mieszkaniec Kielc usłyszał zarzuty. A przed początkiem roku czarny pasek dla minister edukacji. Minęła 21. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Będzie dochodzenie w sprawie sabotażu. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Specjalna Grupa Kieleckich Policjantów wyjaśniają okoliczności nocnego pożaru w Skarżysku Kamiennej. Ogień pojawił się tuż po północy w zakładzie grupy WB Electronics, produkującym podzespoły do dronów wojskowych.
4: Policjanci będą szczegółowo analizować zabezpieczone ślady i materiały, prowadzić czynności procesowe oraz weryfikować wszystkie możliwe wersje dotyczące przyczyn pożaru.
3: Mówi rzecznik świętokrzyskiej policji Kamil Tokarski i dodaje.
4: Zespół będzie ściśle współpracował z przedstawicielami innych służb i specjalistami, a prowadzone czynności odbywają się pod nadzorem prokuratury.
3: Jak informują służby, zanim zauważono płomienie, w obiekcie zadziałała czujka antywłamaniowa, a monitoring miał zarejestrować postać w kominiarce. 3 miesiące w areszcie i 2 poważne zarzuty to konsekwencje jazdy po alkoholu dla 42-latka z Kielc. Mężczyzna mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów wsiadł za kierownicę, mówi Jacek Borek z kieleckiej policji.
5: Badanie alkomatem wykazało blisko 3 promile alkoholu w jego organizmie. Jak się okazało, mężczyzna posiadał również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
3: Do zdarzenia doszło w centrum Kielc. Kierowca doprowadził tam do kolizji z 2 innymi pojazdami. Policjanci zatrzymali go na miejscu, skąd trafił do policyjnej celi.
5: Został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut nie stosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.
3: Podejrzany usłyszał też zarzut narażania 4 dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo uszczerbku na zdrowiu. W świetle polskiego prawa grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Politycy do tablicy apelują nauczyciele i uczniowie. Początek roku szkolnego już jutro, a zatrudnieni w oświacie domagają się podwyżek. Obecnie nauczyciel rozpoczynający swoją karierę zarabia 500 zł powyżej minimalnego wynagrodzenia. Związkowcy chcą, by zarobki były uzależnione od średniej krajowej, mówi przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
6: Chcemy po raz kolejny zwrócić uwagę na to, że siłą polskiej edukacji jest bardzo dobrze pracujący nauczyciel, ale nie może być tak, że ten nauczyciel, który kończy studia, zarabia niewiele więcej niż płaca minimalna. I widzimy, że ta płaca minimalna goni tych nauczycieli, a my coraz wolniej przed tą płacą minimalną uciekamy.
3: Zmian domaga się też akcja uczniowska i twierdzi, że wprowadzenie edukacji zdrowotnej w szkołach potraktowano po macoszemu, mówi przewodniczący akcji uczniowskiej Paweł Mrozek.
7: To będzie przedmiot z wyciętym sercem, bez zdrowia seksualnego. I ten temat zdrowia seksualnego jest o tyle ważny, że dotyka każdej i każdego z nas. Dlatego mówiąc o tym, że jest to wycięte serce, my cieszymy się oczywiście, że edukacja zdrowotna wchodzi do polskich szkół. Jest to zmiana tak naprawdę w 100% dobra, ale nie cieszymy się, że pewne fragmenty, pewne segmenty zostały usunięte.
3: Od jutra do szkół pójdzie blisko 5 milionów uczniów. A na koniec jeszcze zaproszenie na podsumowanie najważniejszych wydarzeń politycznych na świecie, czyli na 8 rundę na antenie Vox FM. Chwilę po godzinie 8 rano gośćmi Wiktora Świetlika będą jutro dziennikarz śledczy Leszek Kraskowski i były szef agencji wywiadu pułkownik Piotr Krawczyk. Rozmów będzie też można posłuchać na profilu Super Ring na YouTubie. Mamy alerty przed burzami tej nocy. To w Małopolsce, na Podkarpaciu, w Zachodniopomorskiem, Pomorskiem i w Lubuskiem, a w całej Polsce opady deszczu przez całą noc. Na termometrach od 13 stopni na plusie na Pomorzu do 17 na Podkarpaciu. No i jutro podobnie, znów deszcz, znów burze, to na północnym wschodzie. Z kolei na termometrach od 19 stopni na Warmii i Mazurach do 24 znów na Podkarpaciu. Będzie najcieplej i na Lubelszczyźnie również.
8: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
9: Anna Wadowska, zapraszam. Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych Razem z Radomia od ponad 20 lat działa na rzecz lokalnej społeczności i osób w trudnej sytuacji życiowej. Jednym z wydarzeń, które wpisały się na stałe w kalendarium lokalnych imprez, są Radomskie Dni Godności, gdzie osoby z niepełnosprawnością mogą zaprezentować swoje talenty, ale przede wszystkim zintegrować się z mieszkańcami miasta. W audycji rozmawiam z prezesem stowarzyszenia o misji organizacji, celach oraz oraz o sytuacji osób niepełnosprawnych na terenie miasta i regionu.
0: To może zaczniemy sobie od takiego brzegu. Dzisiaj ze mną pani prezes Stowarzyszenia Dagmara Janas. Dzień dobry.
10: Witam serdecznie wszystkich.
0: Przybliżmy tą historię, zacznijmy od początku. Jak to się zaczęło? Jak powstało stowarzyszenie?
10: Stowarzyszenie powstało właściwie z inicjatywy rodziców, ponieważ jestem mamą córki z niepełnosprawnością. Paulina ma 32 lata. Paulinka trafiła do szkoły specjalnej, no i z panią dyrektor stwierdziliśmy, że coś musimy zrobić. Byłam w radzie szkoły, więc chcieliśmy coś stworzyć dla naszych dzieci. Tak naprawdę 20 lat temu to w Radomiu było tylko jedno stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i chcieliśmy, żeby szkoła pozyskiwała jakieś fundusze, żeby coś też działo się dla dzieci, tak? No i był taki pomysł z panią dyrektor, że my rodzice, mamy głównie, bo to zawsze inicjatorkami byliśmy my, mamy. No i postanowiliśmy, że coś zrobimy. No i stworzyliśmy stowarzyszenie, utworzyliśmy. Wtedy jeszcze to stowarzyszenie było zarejestrowane u mnie w domu, bo nie było można zarejestrować w szkole, takie jest prawo. Więc zarejestrowałam u siebie w domu. No i zaczęło się tak naprawdę bardzo intensywnie. Stowarzyszenie w ciągu tak naprawdę 3 lat bardzo się rozwinęło. Zaczęliśmy organizować różnego rodzaju wydarzenia, różne bale charytatywne. Pozyskiwaliśmy fundusze i to tak naprawdę nie fundusze z różnych urzędów, bo wtedy jeszcze bardzo ciężko było pozyskać takie pieniądze. I jeszcze organizacja była młoda, więc też do 3 lat to nie było możliwości takich funduszy pozyskiwać. Ale pozyskiwaliśmy sponsorów, którzy byli naprawdę dla mnie to kochani ludzie, bo byli otwarci i bardzo nam dużo pomagali. No i zaczęliśmy fajne te wydarzenia organizować, wyjazdy, różne wycieczki dla tych dzieciaków. I tak się działo. No później był taki pomysł stworzyć, żeby coś zrobić jeszcze innego. No bo wiadomo, wycieczki, fajne wydarzenia, okej, ale wiedzieliśmy, że nasze dzieci rosną, więc coś trzeba stworzyć, żeby im zapewnić jakiś inny byt, bo skończą szkołę i co dalej, tak? Mhm. Więc myśleliśmy już bardzo
11: długofalowo
10: i tak na wiele lat.
11: Strategicznie mocno.
10: Tak.
11: 20 lat temu mówimy.
10: 20 lat temu, dokładnie. Mhm. Był pomysł, żeby utworzyć coś dla dorosłych osób, bo wtedy jeszcze dla tych dorosłych osób to w ogóle nic nie było. Dla dzieci nie było, bardzo mało gdzieś tam się działo, a dla dorosłych to już w ogóle nic nie było. Więc taki był pomysł, chociaż trafiliśmy, pamiętam wtedy w urzędzie miejskim na panią dyrektor Elwirę Skoczek i pani dyrektor wtedy nam powiedziała, że dziewczyny, zróbcie coś na razie małego, pokażcie coś, co potraficie. No i otworzyliśmy wtedy świetlicę socjoterapeutyczną w przedszkolu, udało nam się tam, pani dyrektor nam udostępniła salę po południu. No i tak zaczęliśmy, od świetlicy socjoterapeutycznej. Rok już otworzyliśmy wtedy przedszkole na ulicy Gajowej. Otworzyliśmy tam, ja wynajęłam budynek od osoby prywatnej, bo chcieliśmy pokazać jednak, że jesteśmy tą organizacją profesjonalną. A wtedy też tych przedszkoli nie było, było tak naprawdę jedno integracyjne przedszkole w Radomiu, które przyjmowało dzieci z mniejszą tą niepełnosprawnością, a nam chodziło o to, żeby wszystkie dzieci mogły być przyjmowane. No i wtedy otworzyliśmy to przedszkole. No mieliśmy też duże wyzwanie, bo nie mieliśmy żadnych pieniędzy.
11: Zaczęliśmy... I otwieramy przedszkole. Tak. Przedszkole. Wynajmujemy budynek od osoby prywatnej i robimy.
10: Zaczęliśmy bez żadnych pieniędzy. To jest też bardzo wielki sukces, bo dużo sponsorów nam się odezwało, przyjaciół, którzy nam pomogli. I nie mieliśmy pieniędzy, funduszy na prowadzenie przedszkola, bo otworzyliśmy przedszkole w październiku, a dopiero mogliśmy mieć finansowanie w następnym roku od lutego bodajże, tak, od lutego. Więc parę miesięcy pracowaliśmy za darmo, wszyscy w przedszkolu, nawet osoby, które były zatrudnione jako nauczyciele. Mhm. Więc to też jest, było bardzo duże wyzwanie, ale nam się udało. No i otworzyliśmy pierwsze przedszkole specjalne, niepubliczne w Radomiu, wtedy było to pierwsze przedszkole Kraina Radości. No i tak dalej to wszystko funkcjonowało, że przedszkole tak naprawdę w ciągu pół roku tak się rozwinęło, że mieliśmy listę oczekujących, 60 coś osób. listę oczekujących.
11: Czyli taka była potrzeba.
10: Tak, a mieliśmy wtedy już w ciągu pół roku, zapełniliśmy całe przedszkole 38 osób. Mhm. 38 dzieci było już i już...
11: Z różnymi potrzebami.
10: Z różnymi potrzebami. Nie mieliśmy już możliwości przyjęcia nikogo, a lista oczekujących tak się utworzyła, że było ponad 60 osób. Więc jakby naprawdę była potrzeba wielka. No i wtedy już zaczęły się poważne rozmowy z miastem, że musimy coś zrobić, no bo jest oczekujących dużo dzieci, a nie mamy ich gdzie przyjąć, tak? No i wtedy rozmawialiśmy już właśnie o budynku, żeby miasto nam udostępniło jakiś budynek. I tak te rozmowy trwały długo, bo 2 lata to przedszkole tak trwało, no ale w końcu nam się udało. Pan prezydent nam przekazał wtedy, pan wiceprezydent Igor Marszałkiewicz przekazał nam ten lokal na Sobótki. No i zaczęliśmy remontować budynek. Tam przenieśliśmy częściowo przedszkole, bo na Gajowej jeszcze nam zostało to przedszkole. Mhm. Tam później utworzyliśmy też żłobek, przedszkole. Na Sobótki też było przedszkole. No i z projektu unijnego udało nam się stworzyć klub integracji społecznej dla osób dorosłych, gdzie projekt trwał 2 lata. Były rozmowy z panią prezydent Kwiecień, później z panem wojewodą, żeby jak się skończy projekt KIS, żeby to nie poszło na marne. Tym bardziej, że budynek już był też przystosowany, wyposażony, więc no, szkoda jakby to...
11: Zaangażowania, tak, które miało miejsce.
10: Tak, byli pracownicy, uczestnicy, tak, no żeby albo utworzyć WTZ, albo środowiskowy dom samopomocy. No i udało nam się otworzyć środowiskowy dom samopomocy. No,
11: ich jest kilka.
10: Tak, już teraz
11: już
10: mamy
11: macie kilka.
10: Dwa środowiskowe domy samopomocy, typu B i typu D. D jest na Reja, B jest na Sobótki, no Kraina Radości, tak, przedszkole. No mamy, prowadzimy też projekt opiekę wytchnieniową, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. No i różne wydarzenia, różne działania, które stowarzyszenie podejmuje się tak naprawdę wszystkiego, bo my jesteśmy takimi ludźmi, którzy nie siedzimy, tylko naprawdę bierzemy się, po prostu spinamy się i działamy. Wybuch wojny na Ukrainie, gdzie też działaliśmy na różnych sferach. Z Centrum Organizacji Pozarządowych współpracowaliśmy i tam w tym Centrum Pomocy Ukrainie nawet nasi podopieczni pracowali, więc jako wolontariusze, więc też pozyskiwaliśmy od sponsorów różnego rodzaju rzeczy, które były potrzebne na Ukrainę i tam wywoziliśmy. Pomagaliśmy gdzieś tworzyć im też mieszkania, więc jakby zajmowaliśmy się różnymi rzeczami, dożywialiśmy, ponieważ otworzyliśmy też restaurację Różany Gościniec 7 lat temu, gdzie było najpierw w Zagłobie, teraz jest na rynku, mieści się w Kamienicy Deskurów.
11: I to zatrudniacie te osoby.
10: I tam zatrudniamy też osoby z niepełnosprawnością intelektualną. To rzadkość jest, bo no, inaczej jak się zatrudnia osoby z niepełnosprawnością ruchową, a inaczej z niepełnosprawnością intelektualną. I tam pracuje w tej chwili 6 osób, więc to naprawdę jest duże też wyzwanie. No i też dożywialiśmy właśnie też osoby z Ukrainy. Więc mamy naprawdę bardzo dużo szereg różnych wydarzeń. Jak tylko coś jest potrzeba, to też działamy i teraz była powódź, tak, więc też zbieraliśmy różnego rodzaju i żywność i jakieś tam rzeczy, które były potrzebne i też pomagaliśmy, więc my nie tylko dostajemy pomoc, ale też się pomagamy innym, jak tylko trzeba, więc tutaj nasze stowarzyszenie naprawdę działa bardzo, bardzo prężnie.
11: No, dzielicie się naprawdę bardzo mocno. Tak, Mara, powiedziałaś na samym początku, że skrzyknęły się mamuśki.
10: Tak.
11: Tak naprawdę. Ile was było na tym starcie?
10: Wtedy nas było mało, bo musiało być nas 7 osób, żeby zarejestrować stowarzyszenie i wtedy w tym stowarzyszeniu też byli nauczyciele. Zgłosili się nauczyciele, bo nie mieliśmy tylu rodziców, ale było wtedy 4 mamy i 3 lub 4 też nauczycielki ze szkoły i takim właśnie moim mentorem, nauczycielem, który pracował w szkole specjalnej, była Dagmara Witcza, która była też, została wiceprezesem stowarzyszenia i do tej pory współpracujemy razem ze sobą. Pracuje u nas i wspiera nas i mnie wspiera, bo muszę powiedzieć, że tak naprawdę dzięki Dagmarze Witczak ja normalnie funkcjonuję i się rozwijam, bo to ona mnie tak też prowadziła i mówiła, żebym się nie poddawała, żebym walczyła z tym, co miałam też w sobie, bo jednak no, rodzic, który ma dziecko z niepełnosprawnością, przechodzi te różne etapy, które musi się pogodzić, a to może być bardzo długi proces. Ja mam rodziców, którzy tak naprawdę mają dzieci już dorosłe i jeszcze są niepogodzone z tym, że mają dziecko z niepełnosprawnością. Ja przeszłam to bardzo szybko, ale dzięki temu, że miałam wokół siebie bardzo fajnych ludzi, którzy mnie wspierali, tak? I ciągnęli mnie do przodu. I dzięki właśnie Dagmarze Witczak ja poszłam do przodu naprawdę. Ona mnie tak kopnęła, mogę powiedzieć, kopnęła mnie w tyłek, powiedziała: kurczę, obudź się dziewczyno, dawaj.
11: Lecisz do przodu.
10: Tak, dokładnie, więc to jest...
11: Ale taki... dużą rolę w tym wszystkim odegrała też twoja córka.
10: Tak, oczywiście, no to dzięki niej tak
11: paliwo
10: naprawdę...
11: Paliwo napędowe. Tak, po prostu dzięki... szłaś jak taran, tak, żeby stworzyć tak, jej życie.
10: Tak. No, znaczy dzięki Paulinie tak naprawdę ja zaczęłam walczyć, tak, no bo zaczęłam walczyć o nią, tak, o jej byt, o jej przyszłość, bo wiedziałam, że no muszę to zrobić, tak, więc to jest szereg tak naprawdę takich sprawczych ludzi, którzy to, co robię, to u mnie jakby się wyzwoliło, tak, to, że Paulinę miałam jako dziecko niepełnosprawne, ale też, no mówię, dużo osób, którzy wkoło mnie wspierali, to jest bardzo ważne, bez tych osób mnie niby nie było, więc jakby i do tej pory tak jest, to nie jest tak, że jestem prezesem stowarzyszenia i ładnie, pięknie, ja tutaj pokazuję się i dużo robię, ale naprawdę, gdybym nie miała wkoło siebie wspaniałych ludzi, którzy pracują u nas, którzy współpracują z nami, no to tak naprawdę mnie też by nie było. Dzięki tym ludziom jestem uśmiechnięta, jestem pogodna, jestem, mam tą werwę, no bo jak uskrzydlają mnie, no to ja też wtedy...
11: No i się tym dzielisz.
10: Tak, więc to jest bardzo ważne, że oczywiście jestem liderem w stowarzyszeniu. Gdybym nie ja, no to też jakby nie ciągnęłabym tego stowarzyszenia, no to też by nie było tak. Tak jak mi tutaj jedna osoba, moja koleżanka powiedziała, że jestem taką lokomotywą, która ciągnie za sobą wagoniki i to zawsze powtarzam dziś, jak jestem, że gdyby nie ta lokomotywa, no to by te wagoniki by nie ciągnęły, znaczy by nie szły tak do przodu. Wspaniałych ludzi, którzy pracują u nas w ośrodkach i w przedszkolu i w ośrodkach. Mam wspaniałych wicedyrektorów, którzy pracują ze mną.
11: Mówisz, że stworzyliście dwa domy samopomocy, tak? Opieka wytchnieniowa, tak, to jest też coś u was działa. Jest restauracja, w której zatrudniacie osoby niepełnosprawne intelektualnie. Czy z racji tego jubileuszu, który jest, robiłaś takie podsumowanie, ilu osobom tak naprawdę, ilu dzieciakom pomogliście przez ten okres czasu?
10: Bardzo dużo. Nie liczyliśmy tego, bo to jest naprawdę przez te wiele lat przewinęło się nam bardzo dużo osób w przedszkolu, na przykład, tak, dzieci przedszkolnych. Ja teraz spotykam te dzieci, które już są w szkole. Za chwilę one będą kończyć tą szkołę, podstawówkę, więc tak naprawdę mogę powiedzieć, że to tych dzieci jest bardzo dużo. Ja teraz muszę właśnie powiedzieć, że na naszym 20-leciu będzie niespodzianka, gdzie będą osoby, które są absolwentami przedszkola i będą tańczyć, więc to no jest to takie naprawdę bardzo wyniosłe, bo jednak mam tą świadomość, że ja spotykam te osoby, które już są naprawdę na takim już wieku, gdzie już mają swoje życie,
11: są dorosłe
10: i wiem, że wyszły spod naszej ręki, tak? Spod naszego...
11: Jest duma?
10: Jest duma. Bardzo duża, ogromna duma i cieszę się bardzo, że spotykam się z rodzicami, którzy są wdzięczni, że bardzo dużo zrobiliśmy dla nich. Więc to też no, daje takie naprawdę, daje dużo nam wzrusza, ale i też daje nam takiego kopa do dalszego działania, więc nie umiem określić, ilu osobom pomogliśmy, ale to było naprawdę, to są setki osób, bo mieliśmy od 5 lat, mamy, przepraszam, nie od 5, od 4 Direct Lab mamy asystenta osobistego. Mhm. Tam jest też bardzo dużo tych osób, nie tylko z naszego stowarzyszenia, bo my mamy osoby też i spoza stowarzyszenia pomagamy. Mhm. Więc jakby to jest bardzo dużo osób przewija się przez nasze stowarzyszenie, więc to są setki naprawdę ludzi, którzy i dzieci, którym pomogliśmy.
11: Mhm. Wiesz co, ja mam takie wrażenie przez pryzmat oczywiście tych lat i wszystkich działalności, które tutaj robicie, a do nich jeszcze będziemy wracać, bo to jest jakaś tam część obszaru, o którym opowiadamy, ale robicie też dużo wielkich, gabarytowych rzeczy, pokazując, że takie osoby niepełnosprawne są wśród nas. Te 20 lat temu mówiłaś, że nie było nawet przedszkola, tak? Nie było... Te dzieci, te osoby, one były poutykane gdzieś i niewidoczne. One były niewidoczne. Te 20 lat minęło, wtedy była potrzeba, żeby zaistnieć, żeby pokazać. Teraz myślisz, że już to się wszystko pozmieniało? Jest ta większa otwartość społeczna na to, że takie osoby są wśród nas?
10: Tak. Chociaż mogę powiedzieć, że jeszcze dużo jest pracy do zrobienia.
11: Jeszcze?
10: Jeszcze bardzo dużo. Ja jestem osobą, gdzie jestem już, mogę powiedzieć, że teraz już po tych 20 latach jestem gdzieś tam, udzielam się w różnych strefach, w różnych urzędach, i w Urzędzie Marszałkowskim, i w Urzędzie Wojewódzkim. Jestem w różnych zespołach do spraw osób niepełnosprawnych, do spraw organizacji pozarządowych, tu w Radomiu. Więc jestem, mogę powiedzieć, że już się teraz jestem w różnych jakby też dziedzinach i widzimy, że jeszcze bardzo dużo jest do zrobienia, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnością. Dlatego, że jakby świadomość może już jest większa, na pewno jest większa świadomość, ale żeby zrobić coś dla osób z niepełnosprawnością, to nie jest taka łatwa, prosta sprawa, bo jeżeli nie ma pieniędzy, to tego nie zrobimy. To jest jakby pierwszy warunek, bo chęci do pracy, chęci ludzi, którzy chcą coś zrobić, to jest bardzo dużo w tej chwili, mogę zapowiedzieć, bo jeszcze, mówię, 20 lat temu to tego nie było, ale żeby zlikwidować bariery architektoniczne, są potrzebne pieniądze.
11: A jeszcze są.
10: Żeby otworzyć jakiś ośrodek, tak, czy dzienny, czy całodobowy, potrzebne są pieniądze. Żeby wybudować świetną szkołę dla osób niepełnosprawnych, dla dzieci niepełnosprawnych, trzeba mieć pieniądze. I bez tego się nie da zrobić. Jeżeli się nie pozyska funduszy, jeżeli nie będzie pieniędzy na to, no to niestety nie ma realizacji. Więc jakby to jest jakby chyba podstawowa w tej chwili rzecz, bo wtedy, kiedy my 20 lat temu zaczynaliśmy, to mieliśmy sponsorów. Mhm. Teraz już nie ma sponsorów. Jest dużo organizacji, dużo potrzeba jest pieniędzy i wszyscy wyciągają rękę i już ci sponsorzy po prostu też już nie mają możliwości pomagać. Tak. Albo pomagają bardzo małej ilości. Więc jakby teraz bez organizacji pozarządowa, bez zewnętrznych funduszy, nie ma bytu po prostu. Mhm. Musi pozyskiwać pieniądze. I dlatego teraz organizacje pozarządowe muszą zakładać działalności, żeby też zarabiać. Gdzie powstaje teraz bardzo fajna rzecz, kiedy jakby ta polityka społeczna, ekonomia społeczna, tak, gdzie uderzamy w tą ekonomię społeczną, żeby organizacja pozarządowa mogła po prostu robić biznes, zarabiać, żeby mogła zarabiać i
11: tworzyć kolejne
10: etapy ekonomii społecznej i pomagać społecznie, tak? No bo wiadomo, że wtedy to...
11: Te fundusze ekonomia... wykorzystujecie tak, na to, dokładnie, żeby stwarzać takie środowiska, w których osoby dokładnie niepełnosprawne tak mogą dokładnie funkcjonować.
10: Tak. Ja już jesteśmy na takim etapie, że my tą ekonomię społeczną tworzymy. Mhm. My już jesteśmy na etapie, że ta właśnie, tak jak restauracja, jest, daje możliwości zarabiania tym osobom niepełnosprawnym. I możemy powiedzieć, że my to też tworzymy, tak? No jest tutaj w Radomiu jeszcze druga organizacja, która też, właściwie to już dwie, bo i Stowarzyszenie Do Celu i Fundacja Happiness, która zatrudnia osoby niepełnosprawne, Tatiana Kaplińska, która też bardzo się angażuje w ekonomię społeczną i mam nadzieję, że w Radomiu będzie więcej powstawało. No już jest dużo organizacji pozarządowych, która też jakby działa na rzecz osób niepełnosprawnych, ale też wykluczonych, nie tylko osób niepełnosprawnych, ale wykluczonych społecznie, tak? I działają w tej ekonomii społecznej, już są różne spółdzielnie, różne, bo to też nie tylko Radom, bo to cały region radomski już działa. Jest u nas w Radomiu Mowes, który też jakby też pomaga organizacjom pozarządowym zakładać tą ekonomię społeczną i zakładać różnego rodzaju spółdzielnie. I to jest fajne, tak, że już się to rozwija, ale nadal jeszcze jest duża potrzeba w różnych dziedzinach, w różnych sferach. No ale ja jestem już naprawdę szczęśliwą osobą, że i tak już dużo się dało zrobić, tak? Przede wszystkim co? Jestem bardzo szczęśliwa, że w Radomiu jest otwarty urząd miasta na organizacje pozarządowe, na osoby wykluczone. Powstało Centrum Organizacji Pozarządowych w Kamieńcu Skórów, gdzie naprawdę teraz organizacje pozarządowe mają tak dużą szansę działania, że no kiedyś tego nie było, tak? A teraz mają na różnych polach. Tak, jest piękne patio, gdzie można organizować pomieszczenia w centrum, w kamienicy, więc to też jest duża pomoc i duża otwartość i to jest bardzo ważne, tak, żeby...
12: Czyli zmiany są.
10: Są zmiany bardzo
12: są
10: duże.
12: Są zmiany,
10: oczywiście,
12: tak naprawdę.
10: Że tak. Ja teraz muszę też się pochwalić, że już niedługo Urząd Miasta, no, pan prezydent miasta Radomia podjął decyzję i jestem bardzo naprawdę ukłony z jego strony, znaczy z mojej strony dla niego, bo centrum ma powstać Centrum Opieki Mieszkalnej. To jest takie centrum, które będzie dzienne i całodobowa opieka dla osób z niepełnosprawnością. To jest super sprawa, bo na to czekają rodzice. I to jest też już, no to jest też bardzo ważne, że właśnie urząd idzie do przodu, tak, że wychodzi naprzeciw i nie boi się podjąć decyzji, żeby pozyskać pieniądze i otworzyć takie centrum opiekuńczo-mieszkalne, tak?
11: A co to znaczy takie centrum opiekuńczo-mieszkalne?
10: To będzie takie centrum, które będzie opieka dzienna i opieka całodobowa, gdzie będą osoby z niepełnosprawnością mogły mieć opiekę. Rodzina taka będzie mogła do nas się
11: zgłosić,
10: że potrzebuje na przykład taką osobę umieścić, nie wiem, na 2 tygodnie, na miesiąc, na 3 miesiące, na pół roku, tak? Bo potrzebuje wsparcia, tak? Nie wiem, daję przykład, bo to jest bardzo często w tej chwili problemy już takie mamy, że umierają rodzice.

0: daje możliwości ogromne, tak, tym rodzinom. Więc to jest, no, ogromnym moim marzeniem było, żeby taki coś stworzyć. Pan prezydent otworzył swoje serce i aplikował o fundusze. No i jestem szczęśliwa, że już pewne prace trwają, będą już, niedługo będzie budowa, więc to też jest bardzo fajny projekt, który no, myślę, że w ciągu roku, półtora ziści się i już będziemy...
1: Mówiłyśmy o wielu różnych tych rzeczach, które są organizowane dla osób i wykluczonych, i niepełnosprawnych intelektualnie, bo tym stowarzyszenie się także zajmuje, ale robicie też dużo takich wielkogabarytowych imprez w naszym mieście, typu Radomskie Dni Godności, festiwal Tacy Sami, bo to jest w tym wydarzeniu zorganizowane. Pokazujecie te talenty. Jak się tworzy takie wydarzenia? Jak to wszystko zbieracie do kupy z osobami jednak, które wymagają właśnie tych specjalnych potrzeb?
0: No to ten proces trwa tak naprawdę cały rok, bo to nie jest tak, że Dni Godności są w czerwcu, na początku czerwca i miesiąc przed tym organizujemy. To już tak naprawdę to trwa cały rok. My już w tej chwili już mamy, będziemy mieć termin, kiedy robimy, za chwilę już będziemy podpisywać różne umowy, będziemy rozmawiać z ludźmi, którzy będą z nami współpracować. Już będziemy od stycznia, tak na przełomie stycznia a lutego, już przygotowujemy naszych uczestników do występów. Już dajemy informacje różnym organizacjom pozarządowym, placówkom, że takie wydarzenie będzie. Więc tak naprawdę ten proces trwa dłuższy, no bo nasi podopieczni muszą się nauczyć. To nie jest tak, że ten proces jest miesiąc i oni się nauczą, wyjdą na scenę i będą występować. No to musi trwać, musimy ich przygotować. Oni muszą też przełamywać te swoje bariery lękowe. Chociaż muszę powiedzieć, że nasi podopieczni z naszego stowarzyszenia, no to już są starzy, wyjadacze.
1: Weterani, to już są weterani. Tak.
0: Potrafią naprawdę bardzo dużo i oni się już nie mogą doczekać kolejnych występów, bo w Dniach Godności jest festiwal twórczości osób niepełnosprawnych, ale też i pokaz mody, tak, gdzie wychodzą na wybieg, tak, i pokazują różnego rodzaju, różne firmy modowe, ubrania, więc tutaj jakby, no oni już naprawdę są przygotowani do tego i są dumni, że mogą, cieszą się z tego, więc my też, dla nas już ta impreza w tej chwili, to już dla nas jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, takim poziomie, gdzie już dużo rzeczy też mogliśmy się nauczyć, no bo jakby pierwsze takie imprezy, to też my uczyliśmy się, tak, no, nigdy nie organizowaliśmy takich. W tej chwili już te imprezy są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Przyjeżdżają do nas wspaniali goście, zespoły, które występują i umilają naszym podopiecznym, ale nie tylko naszym podopiecznym, bo na to wydarzenie zapraszamy wszystkich mieszkańców Radomia po to, żeby właśnie jakby likwidować nie tylko bariery architektoniczne, bariery psychiczne, tą właśnie...
1: Ten dystans.
0: Tak, dystans. No to jakby też chcemy pokazać naszym mieszkańcom, nie tylko mieszkańcom Radomia, ale i poza Radomiem. Zapraszamy dużo osób, przyjeżdża z różnych miast i mamy już takich stałych mieszkańców z różnych, na przykład przyjeżdża z Piotrkowa Trybunalskiego pani, która ma

0: wydarzenie. No, nie tylko też organizujemy dużą imprezę jako Dni Godności, ale też na przykład co roku organizujemy spartakiadę sportową dla osób z niepełnosprawnością, gdzie też dużo osób uczestniczy. W tym roku uczestniczyło 350 osób. To jest bardzo duża impreza. W tym roku organizowaliśmy ją w szkole specjalnej na Armii Ludowej. Pan dyrektor Krzysztof Sońta nam udostępnił swój plac, szkołę, nauczycieli, żeby to wszystko zorganizować. To jest naprawdę bardzo dużo, dużo tych przedsięwzięć i wydarzeń, co jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy uszczęśliwiać innych.
1: Jakie stowarzyszenie stawia sobie cele na przyszłość?
0: Stowarzyszenie jeszcze chce dużo zrobić, więc chcemy na pewno rozbudować ośrodek, który jest na Sobótki, bo też tutaj muszę pochwalić się, że Sobótki jest już wykupione, budynek jest wykupiony z placem i już jest własnością stowarzyszenia, więc chcemy rozbudować Sobótki, ponieważ już pękamy w szwach, więc chcemy powiększyć ogród sensoryczny, gdzie będziemy mieć plac wodny, gdzie będziemy mieć mini zoo, gdzie chcemy

0: więc no chcemy też mieć basen w ośrodku, więc to jest taka no duże przedsięwzięcie, które mam nadzieję, że nam się ziści. Czekamy na fundusze unijne, gdzie będziemy mogli pozyskiwać te pieniądze i to realizować, więc to jest jakby główne. No na pewno będziemy chcieli utworzyć, oprócz tego centrum opiekuńczo-mieszkalnego, chcemy też stworzyć taki dom dla podopiecznych naszych, które już będą potrzebować takiego domu, gdzie rodzice już nie będą się mogli zajmować. No taki dom rodzinny, stałego pobytu, gdzie będą mogli już być, no oni mieszkać, tak? Bo tracą rodziców i już na stałe, tak? Że nie na jakiś czas, tylko na stałe. No mam nadzieję, że się to uda. No i jeszcze takim jednym projektem, którym, no to jest też moje marzenie, no niestety to jeszcze nam kuleje w Radomiu, no w Polsce też, ale w Radomiu przede wszystkim nam kuleje. Opieka medyczna, która specjalistyczna, która jest potrzebna naszym dzieciom i chcę stworzyć gabinety specjalistyczne, gdzie będą przede wszystkim zabiegi specjalistyczne, będzie anestezjolog, będą zabiegi dentystyczne, zabiegi ginekologiczne, laryngologiczne, no takie specjalistyczne gabinety, gdzie będą osoby szczególnie zaopiekowane, tak? Bo tego nam brakuje. Niestety rodzice jeździmy do Warszawy, tak, żeby, czy do innych miast, żeby na przykład właśnie zrobić jakikolwiek, nie wiem, nawet iść do specjalisty, zrobić po prostu badanie, tak, USG piersi, USG ginekologiczne, nie wiem, zęby, po prostu zęby zrobić, tak, przegląd, czy zrobić zęby na uśpienie, no to tego nie ma u nas w Radomiu i nam tego brakuje i to jest jakby priorytet dla mnie, gdzie już są pewne rozmowy z panem marszałkiem i chcielibyśmy to zrobić, te gabinety stworzyć tutaj w Radomiu. Więc mam nadzieję, że nam się to ziści w najbliższym czasie.
1: Z tego, co tu Dagmara opowiadasz, to te marzenia generalnie, które masz, to po prostu je spełniasz, więc my tutaj, ja i oczywiście zapewne i słuchacze, i cała reszta, no trzymamy mocno kciuki, żeby te wszystkie cele, te wszystkie marzenia się spełniły. No i co? No i postawimy tutaj już kropkę. A dzisiaj moim Państwa gościem była Dagmara Janas, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Vox FM Radom. Hitu w Radomiu na 96,9. Słuchacie magazynu publicystycznego w Vox FM Radom.
1: Czy warto zmienić herb Radomia? Nad tym problemem pochylamy się w drugiej części magazynu publicystycznego. W sprawę zaangażowało się Radomskie Towarzystwo Naukowe. Jaki jest ich punkt widzenia? O tym Łukasz Zaborowski.
3: No, problem z wzorem herbu, który jest używany do celów urzędowych w Radomiu, jest taki, że został on tak skonstruowany, iż no, nie spełnia zasad heraldycznych. Tak? Jeżeli mówimy o herbach, mówimy o jakiejś dziedzinie wiedzy czy nauki, to powinniśmy trzymać zasad, które obowiązują w tej dziedzinie. Tymczasem radomski wzór, ten wzór herbu, który jest teraz używany jako urzędowy, jest przejawem takiej, można powiedzieć, radomskiej twórczości osób, które najwyraźniej się nie znały na heraldyce. Niestety ten herb jest przedstawiany w nauczaniu heraldyki na uczelniach polskich jako taki przykład zestawienia różnego rodzaju błędów, które można popełnić tworząc właśnie wzór herbu do celów urzędowych. Nawet jeśli ktoś się nie zna na heraldyce, to widzi, że ten herb jest niedopracowany graficznie wręcz. Od strony takiej, powiedzmy, sposobu właśnie narysowania tego herbu też można mieć do niego pewne zastrzeżenia. I to jest dla ludzi, którzy mają jakieś takie lekkie przynajmniej wyrobienie plastyczne, też jest rażące. No ale oczywiście najgorsze są te błędy heraldyczne, które zostały popełnione przy budowie tego wzoru herbu. Najbardziej razi, czy też może raziło, bo to zostało w praktyce zostało zarzucone, chociaż w oficjalnej wersji chyba nadal jest. Najbardziej rażą tak zwane labry, czyli coś, co odzwierciedla tkaninę, czy też szatę rycerza, która otacza tę tarczę. Labry są elementem herbu szlacheckiego, a nie miejskiego, więc w herbie miejskim nie powinny się znaleźć. Dalej no, jest wątpliwość budzi korona, która została umieszczona nad tym herbem. To jest korona królewska, która też nie przysługuje Radomiowi. Może Radom był miastem królewskim, ale to nie znaczy, że może je posługiwać królewską koroną. Kolejna rzecz jest taka, że właśnie mówiąc o tym wzorze graficznym, o tym wykonaniu graficznym, już na poziomie graficznym wzoru tego herbu, proszę sobie zobaczyć, że ta korona umieszczona nad tarczą, ona wygląda jakby była jakąś pieczątką. Jest zupełnie płasko narysowana, a tymczasem korona jest elementem wypukłym i w dobrym rysunku ona powinna wyglądać jak element wypukły. No i oczywiście problematyczne też jest użycie herbu papieskiego, herbu papieża Jana Pawła II, który został niejako położony na bramie miejskiej, na tej bramie wyobrażonej w herbie, na pamiątkę tego, że Radom oczekuje wizyty Jana Pawła II, co oczywiście było faktem w pewnym okresie historycznym i być może nawet taka grafika z umieszczeniem na jakiś tam, powiedzmy, czas, jako coś w rodzaju takiego performance'u, może to było do przyjęcia, to no ja też jako katolik i Polak czczę pamięć Jana Pawła II, uważam go za wielką postać i można by powiedzieć, że czułbym się zaszczycony, gdyby Radomiowi rzeczywiście z jakichś powodów przysługiwało posługiwanie się herbem papieskim. Tymczasem jest to z naszej strony, z naszej, mówię tutaj o Radomianach, no taki gest po prostu troszeczkę przywłaszczenia sobie czegoś, do czego nie mamy praw, dlatego że Jan Paweł II nie był szczególnie związany z Radomiem, ani z naszą diecezją, no nie bardziej niż zresztą Polski. Dlatego to jest to takie troszeczkę pretensjonalne, że my, akurat my w Radomiu, kiedy nie zrobiły tego ani Wadowice, ani Kraków na przykład, my sobie akurat tutaj będziemy posługiwać się herbem papieskim. Czy było to oczekiwanie powszechne wśród Radomian? To nie jest takie oczywiste, dlatego że no, ja nie pamiętam tego czasu, już jeszcze byłem zbyt młody wtedy, żeby to śledzić tak dokładnie, ale z tego co wiem, to ten wzór herbu na Radzie Miejskiej nie przeszedł jednogłośnie, tylko chyba tam jednym głosem. W każdym razie to nie było takie oczywiste. Od początku nie było takie oczywiste, że Radomianie sobie tego życzą. Niemniej, no niektórzy ludzie jednak mają świadomość tychże zasad heraldycznych. No, zazwyczaj, jak ktoś się interesuje daną sprawą, to przynajmniej może zasięgnąć jakiejś wiedzy na ten temat. I ktoś, kto ma minimalną wiedzę heraldyczną, wie, że to jest nadużycie. Że nie tylko dlatego, że Jan Paweł II nie był szczególnie związany z Radomiem, tylko po prostu nie ma takiej praktyki heraldycznej, żeby na tle murów miejskich umieszczać herb, no tutaj w tym przypadku na przykład papieża. Prawdopodobnie wyglądało to tak, że zajął się tym ktoś, kto się na sprawie nie zna. Bo dobrze jest, jeżeli nawet tworzymy nowy wzór herbu. Wiadomo, herbów nie powinno się wymyślać, bo herb to jest coś, co jest nadawane w dawnych czasach przez władcę. I moje osobiste zdanie jest takie, że herbów nie powinno się tworzyć nowych herbów. Herby są po prostu dziedzictwem okresu staropolskiego, dawnych zwyczajów i jak jakieś miasto czy miejscowość, czy ktoś, kto na przykład ma z pochodzenia szlacheckiego, posiada herb, no to dobrze, to niech się nim posługuje. Natomiast nie widzę potrzeby tworzenia nowych herbów, czy też wymyślania, czy jakoś zmieniania herbów historycznych. No u nas tego dokonano. Oczywiście nawiązano do jakiegoś tam herbu Radomia z wybranego okresu. To akurat też nie był najszczęśliwszy wybór, ale myślę, że o tym będziemy jeszcze za chwilę mówić. Natomiast ten herb po prostu tak sobie, nie wiem, jakby to powiedzieć, podrasowano, ale w sposób zupełnie nieudaczny, niepotrzebny. Ja jako przedstawiciel Radomskiego Towarzystwa Naukowego byłem członkiem zespołu do spraw właśnie zmiany wzoru herbu, który został powołany swego czasu przez prezydenta miasta Radomia. W tym zespole było też szereg innych osób. Byli radni, byli historycy. No i właśnie jako taki ekspert zewnętrzny został zaproszony do współpracy profesor Giergiel. I to ten zespół właśnie pod jakimś patronatem profesora Giergiela, korzystając głównie z jego sugestii, rzeczywiście ten zespół przyjął takie zestawienie znaków graficznych, nie tylko herbu, ale w ogóle znaków graficznych dla miasta, jako taką sugestię, że warto byłoby skorzystać z tego właśnie tego wzoru, gdzie oczywiście najważniejszym elementem jest wzór miejskie, czy też pieczęci po prostu z wizerunkiem herbu Radomia. Tenże zespół doszedł do przekonania, oczywiście to też nie było, to muszę to podkreślić, że to też nie było jednogłośne wcale, dlatego że w zespole też były podzielone zdania na ten temat. Ja się przychylam do tego, co zostało przyjęte ostatecznie przez głosowanie, gdzie większość osób uczestniczących w tym przedsięwzięciu wypowiedziała się za tym, żeby powrócić do najstarszej zachowanej wersji herbu Radomia. Czyli herbów, w której jest ozdobna litera R, pod kod koroną. Jest to prawdopodobnie, tak przyjmujemy, bo na pieczęciach nie widzimy barw, prawda, ale przyjmujemy, że jest to złota litera pod złotą koroną na tle czerwonym. Bardzo prosty wizerunek, ale jednocześnie wysokiej klasy artystycznej, właśnie pochodzący z najstarszej zachowanej pieczęci Radomia, jeszcze z XV wieku, pieczęci średniowiecznej. Korona jest, ale to nie jest korona królewska i to jest korona, która jest umieszczona na tarczy, jest elementem tarczy, tak? Na tarczy mamy literę i koronę na tle w polu czerwonym. Nie jest to korona nad herbem. My jako ta komisja, jako ten zespół staraliśmy się po pierwsze wsłuchać w sugestie profesora Giergiela, no po drugie też opierać się na właśnie jakichś innych względach, w szczególności na takiej argumentacji, że warto powrócić do herbu staropolskiego, który przez właściwie cały okres staropolski był używany. Mamy zachowanych szereg pieczęści właśnie z tym herbem. Niektóre są bardzo też wysokiej klasy graficznie wykonanej. I co ważne, ta wersja herbu, w której wyszedł obecny wzór, to znaczy, gdzie mamy te mury miejskie z trzema wieżami i dopiero jakby w bramie tych murów mamy literę R, nie ma dużego jakby takiego ugruntowania historycznego, dlatego że ta wersja herbu pojawiła się dopiero w XVIII wieku i była używana w szczególności w wieku XIX, w okresie już zaborów, także nie w okresie staropolskim. I nie jest to do końca polska tradycja heraldyczna, ponieważ okazuje się, że właśnie takie udostojnianie herbu przez dodawanie tych murów miejskich było dość popularnym zabiegiem właśnie w tym okresie XIX wieku. To już takie są takie nowe zwyczaje heraldyczne. Tak? Wiadomo, każde miasto chciało swój herb jakoś udostojnić i dlatego właśnie pojawiały się tam na przykład te mury miejskie dodatkowo. Ale to nie jest tradycja staropolska, więc ponieważ mamy to szczęście jako miasto, że zachowały się, no może nie tak liczne, ale zachowały się jednak pieczęcie z okresu średniowiecza i później renesansu, i na nich mamy właśnie ten wzór herbu, gdzie po prostu jest to inicjał R i pod koroną, to mamy do czego sięgnąć, możemy być z tego dumni właśnie z tego wzoru herbu. To jest bardzo, bardzo szlachetny rysunek i na podstawie właśnie tego został stworzony też oczywiście przez grafików, którzy współpracują z profesorem Giergielem, taka propozycja właśnie wizerunku herbu. Myślę, że taki herb jest nie tylko piękny, jest nie tylko uzasadniony historycznie, bo nawiązuje do właśnie tego najchludniejszego okresu i dziejów Radomia, i dziejów Polski, właśnie okresu staropolskiego. Jest też piękny graficznie. Za przyjęcie wzoru herbu urzędowego jest odpowiedzialna Rada Miejska. Więc żeby coś teraz dalej się zadziało, to Rada Miejska musiałaby podjąć uchwałę o przyjęciu właśnie tych wzorów i herbu, i innych insygniów miejskich. A następnie, bo to jeszcze nie jest koniec, następnie to ta uchwała zostałaby poddana ocenie Państwowej Komisji Heraldycznej. Istnieje taki podmiot, który właśnie ocenia, czy to, co sobie przyjmie Rada Miejska, czy Rada Gminy w przypadku innych jednostek za swój herb, czy to się właśnie broni pod względem heraldycznym. Z ciekawostek, no jestem przekonany, że gdyby obecny wzór herbu Radomia został poddany Komisji Heraldycznej, na pewno nie zostałby zaakceptowany. On akurat został uchwalony w czasie, kiedy nie było jeszcze tego obowiązku zatwierdzania przez Komisję Heraldyczną, czy też jakoś może to było opcjonalne, nie wiem dokładnie, jak to się wyglądało. W każdym razie taki herb na pewno nie zostałby pozytywnie oceniony, taki jak mamy teraz. Natomiast myślę, że gdyby Rada Miejska postanowiła przyjąć ten wzór herbu, który zaproponował zespół, no to sądzę, że tutaj Komisja Heraldyczna by się przychyliła do tej propozycji i wtedy po prostu wszedłby w użytek ten nowy herb.
1: A jaka jest opinia naukowa na temat radomskiego herbu? Jaką rolę spełniały dawniej i obecnie te znaki? Przedstawiamy opinię profesora Tomisława Giergiela, znanego historyka i heraldyka.
4: Herby były znakiem rozpoznawczym, ale także miały inne funkcje. Herby wyrażały wartości, reprezentowały ludzi, korporacje, jednostki, rody, także społeczności, także samorządy. A więc rola herbu jest bardzo szeroka. Pojawia się on w średniowieczu ale okazuje się, że się sprawdzi. Sprawdził się w komunikacji, sprawdził się w samorządności i dzisiaj też pełni bardzo ważną funkcję, gdyż reprezentuje społeczności lokalne, w przypadku herbu samorządowego, reprezentuje wartości wspólne dla członków tej społeczności. Poza tym też identyfikuje konkretne miasto, konkretną gminę, więc te funkcje są dzisiaj stosowane. Herb to nie jest relikt, ale herb jest stosowany w praktyce, jest używany w życiu codziennym i odgrywa bardzo dużą rolę w życiu samorządnej wspólnoty. Ja dostałem za zadanie zbadanie zasobu źródłowego, który utrwala źródła heraldyczne. Dostałem za zadanie jego interpretację i pokazanie tradycji, bo taki jest warunek ustawowy w dzisiejszym stanie prawnym, że żeby ustanowić herb, musi on być zgodny z tradycją. Z tradycją historyczną, heraldyczną. Na straży jej stoi Komisja Heraldyczna przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Nic dziwnego, że trzyma się tej normy, bo ona jest wpisana do ustawy. I pod tym kątem właśnie rozpocząłem badania, na nowo porządkując wszystkie źródła, które mówią, to są źródła pisane i ikonograficzne, mówią i pokazują, przenoszą do dzisiejszych czasów te najstarsze wizerunki herbu Radomia. No tak się składa, że najstarsza zachowana pieczęć znajduje się w Archiwum Państwowym w Lublinie. Pochodzi z 1421 roku i w części literatury znajduje się interpretacja, która mówi o tym, że jest to litera K pod koroną. Ale to jest tylko część literatury. Funkcjonuje też kilka fotografii tej pieczęci w literaturze. Postanowiłem na nowo, przy pomocy nowych technik i makrofotografii, odwzorować tę pieczęć. I no, kilka razy byłem w tym archiwum w Lublinie, żebym osiągnął to, co chciałem. Czyli fotografie tej pieczęci pod różnym kątem, pod różnym oświetleniem. Z nich wynika, że nie mamy wątpliwości. Jest to litera R. Jest to taka sama litera R, która występuje na pieczęciach Radomia w XVI wieku, w XVII, w XVIII. A więc mamy bardzo długą tradycję. Ta tradycja jest bardzo stabilna. Od średniowiecza do epoki nowożytnej. Od XV wieku do wieku XVIII. Zacznę może od tych najstarszych herbów, czyli herbów rycerskich, które rzeczywiście posiadały jeszcze dodatkowy element, bo hełm rycerski nad tarczą, zwieńczony często koroną i nad koroną klejnot rycerski po obu stronach labry, ale nie tylko, bo herb rycerski miał jeszcze, mógł mieć i trzymacze, mógł mieć i dewizy. Wszystkie te elementy pełniły funkcję praktyczną, bo rycerz używał hełmu, używał klejnotu, który go z daleka odróżniał na polu bitwy, używał labrów, które na zbroi chroniły go od promieni słonecznych. Herb miejski reprezentował mieszczan. Mieszczanie nie mieli nic wspólnego z labrami, z koroną, więc to nie tylko chodzi o samą symbolikę, ale też o praktyczne wykorzystywanie poszczególnych elementów. Herb miasta rzeczywiście składa się z godła, z tarczy. Oczywiście możemy też mówić o barwach, jako takim wyznaczniku herbu. Herb zaakceptowany przez zespół do spraw opracowania symboli Radomia wywodzi się od najstarszej pieczęci radomskiej z 1421 roku, o której mówiliśmy, ale z ważnym aspektem jej trwałości, gdyż takie samo godło występowało w Radomiu, w herbie Radomia również w XVI wieku, w XVII i w XVIII. Zmieniało się tylko od strony stylistycznej. Ten herb średniowieczny był przedstawiony przy pomocy sztuki gotyckiej. XVI-wieczny jest to herb renesansowy, kształty renesansowe. XVIII-wieczny, no właściwie XVII-wieczny, widzimy tam sztukę barokową. A więc herb Radomia, który w godle ma literę R pod koroną królewską, wywodzi się z bardzo długo używanego symbolu w Radomiu, od średniowiecza do późnej epoki nowożytnej.
1: I tym materiałem kończymy dzisiejszy magazyn. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie ewentualnego udziału obcych służb w pożarze w Skarżysku Kamiennej. Ogień wybuchł w polskiej firmie produkującej m.in. drony na potrzeby wojska. Co dokładnie wyjaśniają śledczy, wie nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: Według śledczych pożar w budynkach firmy wywołał opakunek z łatwopalnymi substancjami. Prokuratorzy z Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej jego podłożenie traktują jako akt terrorystyczny obcego wywiadu przeciwko naszemu krajowi. Przez cały dzień wspólnie z funkcjonariuszami ABW zabezpieczali ślady na miejscu.
2: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują je, weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji ze względu na ich charakter i specyfikę. Na tym etapie o szczegółach mówić nie mogę.
1: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Straty firmy oszacowano na 15 milionów złotych. Potencjalnemu sprawcy pożaru grozi dożywocie.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Trwają poszukiwania sprawcy, który w Kędzierzynie Koźlu miał napaść na 12-letnią dziewczynkę. Do ataku doszło w sobotę w rejonie osiedla Piast. Nastolatce na szczęście nic się nie stało, mówi Ewelina Karpińska z policji.
3: Miał straszyć ją narzędziem przypominającym nóż, a następnie miał ją doprowadzić do innej czynności seksualnej. Dziewczynka uwolniła się i zawiadomiła służby.
0: Obecnie trwa poszukiwanie napastnika.
3: Jedynym uprawnionym organem, który tak naprawdę może przeprowadzić czynności z małoletnią, jest sąd rodzinny i to sąd rodzinny przesłucha dziewczynkę w obecności psychologa i to przesłuchanie będzie dla nas kluczowe.
0: Dodajmy, że dzień przed atakiem na 12-latkę w Kędzierzynie Koźlu doszło do morderstwa kobiety. Policja na razie nie łączy obu tych spraw. We wtorek 8 września ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Głównym punktem posiedzenia ma być uporządkowanie kwestii kierowania instytucją pod nieobecność jej prezesa. Przypomnijmy, po tym jak szef PKOL-u Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w sprawie głośnej afery Zonda Krypto, został tymczasowo aresztowany. Tymczasem na kryzysy w PKOL reaguje Międzynarodowy Komitet Olimpijski i daje Polskiemu Komitetowi 3 scenariusze. Jednym z nich jest zawieszenie w prawach członkowskich. A o szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Zawieszenie w prawach członkowskich oznaczałoby, że polscy sportowcy nie wystąpiliby na letnich igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. MKOL przede wszystkim oczekuje, że Radosław Piesiewicz sam zrezygnuje z funkcji prezesa PKOL. Drugim rozwiązaniem byłoby działanie samego komitetu i zawieszenie albo odwołanie Piesiewicza przez jego władzę. Tego też chciałby minister sportu Jakub Rutnicki.
5: Potrzeba doprowadzenia do tego, aby był nowy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i to trzeba zrobić jak najszybciej.
4: Trzeci scenariusz zakłada bezpośrednią interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i zawieszenie praw członkowskich PKOL. Polski Komitet ma niedługo podjąć kolejną próbę odwołania prezesa Piesiewicza.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. To już ostatni dzień z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy na litrze, mówi Grzegorz Maziak z ePetrol.pl.
6: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
0: Wraz z końcem wakacji odchodzą 8% stawka VAT i maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Sprawdziliśmy, jakie są nastroje wśród kierowców.
7: Powinna zostać ta obniżona stawka. Jak są drogie paliwa, to w tym momencie rosną koszty usług, koszty wszystkiego.
8: Dla mnie nie. Jeżdżę na gaz, zawsze mam taniej.
9: Dotankuję się dzisiaj.
10: A myśli pan, że ten program powinien jednak zostać?
9: Nie. Dlatego, że sąsiedzi za Odry tankują równo na nasz koszt.
0: Wznowienie pakietu na ostatnie 2 tygodnie wakacji kosztowało budżet państwa niemal 500 mln zł. A w Gdańsku odbyły się obchody 46. rocznicy strajków z 1980 roku i powstania Solidarności. O znaczeniu podpisanych w efekcie tamtych wydarzeń, tzw. porozumień sierpniowych, mówił podczas uroczystości w sali BHP Stoczni Gdańskiej prezydent Karol Nawrocki.
11: Dzisiejsze spotkanie to nie tylko hołd dla wielkich bohaterów, choć przede wszystkim, ale także głębokie pytanie, ile dzisiaj jest Solidarności w wolnej i niepodległej Polsce. Ale to też pytanie, czy potrafimy dzisiaj, drodzy Państwo, rozumieć, że tamta Solidarność, za sprawą której głos dostał naród polski i polscy robotnicy, dziś reprezentowana jest przez tą samą Solidarność. NSZZ Solidarność, która reprezentuje 700 tysięcy ludzi pracy w całej Polsce.
0: W trakcie uroczystości tradycyjnie otwarto bramę numer 2, a uczestnicy wspominali wydarzenia z sierpnia 1980 roku. O ówczesnej walce o wolność i prawa pracownicze opowiadali działacze opozycji demokratycznej Bogdan Borusewicz i Henryka Krzywonos-Strycharska.
12: Walczyliśmy wartości i teraz musimy tych wartości pilnować. Otwartości społeczeństwa, wsparcia tych, którzy wsparcie potrzebują.
13: Wszystkim, którzy byli pod tą bramą, wszystkim, którzy byli za bramą razem z nami, chciałam dzisiaj serdecznie podziękować. Staramy się uczcić ludzi.
14: Nasza wdzięczność to byłoby coś pustego, gdybyśmy nie próbowali kontynuować ich drogi. Gdybyśmy z tego, co oni zrobili, nie wzięli tego, co najlepsze. A to, co najlepsze, to odwaga cywilna.
0: Dodaje szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel. W Gdańsku pamiętniono też lekarkę, działaczkę Solidarności i parlamentarzystkę Olgę Krzyżanowską. W święto Solidarności i Wolności odsłonięto tablicę z nazwą parku jej imienia. Z kolei prezydent odznaczył orderem Orła Białego legendę Solidarności i działacza antykomunistycznego Krzysztofa Wyszkowskiego. Zwolnienia i wypowiedzenia. Szpital w Sanoku tnie koszty. Jak udało nam się ustalić, w ramach oszczędności z placówki mają odejść lekarze, którzy mają już prawo do emerytury. Jednocześnie kolejni pracownicy składają wypowiedzenia. Przyczyną jest m.in. tragiczna sytuacja finansowa szpitala oraz brak porozumienia z nową dyrektor. Dodajmy, że pracownikom potrącono też 30% miesięcznego wynagrodzenia.
15: Mamy do czynienia z ogromnymi problemami w postaci masowych zwolnień, co utrudnia ciągłość prowadzenia usług medycznych na terenie szpitala, a to w konsekwencji może prowadzić do totalnej zapaści całego szpitala jako jednostki, którą ciężko będzie w przyszłości odbudować.
0: Powiedział nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn. Jak przekazał nam starosta, plan naprawczy szpitala został już złożony w NFZ i w Ministerstwie Zdrowia. Powiat oraz dyrekcja placówki czekają teraz na jego akceptację. Szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia. Są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Spokojniej przy okienkach, ale statystyki nadal rosną. Polacy wciąż zastrzegają numery PESEL. To reakcja na gigantyczny wyciek danych ponad 18 milionów osób z platformy medycznej.
16: Jeżeli chodzi o Urząd Stanu Cywilnego w Bełchatowie, faktycznie coraz więcej osób zastrzega swój numer PESEL, przychodząc bezpośrednio do urzędu. Kryspina Rogowska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bełchatowa. To świadczy o tym, że nasi mieszkańcy, oni są czujni, że potrafią wyczuć zagrożenie.
17: Warto, ja już to zrobiłam. I namawiam innych, żeby też to zrobili. Żeby po prostu na przykład pożyczki nikt nie mógł zaciągnąć.
18: Ja mam niezastrzeżony, ale noszę się z takim zamiarem, że to zrobię.
19: Ostrożności nigdy za wiele.
18: Dokładnie.
0: W urzędzie w Bełchatowie był nasz reporter Rafał Różycki. Numer PESEL można też zastrzec przez aplikację mObywatel. Przypomnijmy, do wycieku danych doszło 12 sierpnia. Uruchomiono już rządową stronę, dzięki której można sprawdzić, czy nasze dane znalazły się wśród informacji wykradzionych. Protest w likwidowanej kopalni Wujek nie wygasa. Górnicy kolejnych zmian pozostają pod ziemią i odmawiają pracę. Związkowcy domagają się transparentnej likwidacji zakładu i wykorzystania własnej załogi. Polska Grupa Górnicza podkreśla, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji kopalń, a akcję górników nazywa nielegalnym strajkiem, mówi Rafał Jedwabny ze Związku Zawodowego Sierpień 80.
20: Mam nadzieję, że zarząd wycofa się z pewnych decyzji, albo przynajmniej zacznie rozmawiać z tymi pracownikami. Dzisiaj z informacji, jakie posiadam, było dwóch prezesów na kopalni, ale nie mieli odwagi zjechać do pracowników i z nimi rozmawiać, choć do tego ich bardzo zachęcamy.
0: Protestujący górnicy chcą, by proces likwidacji kopalni był prowadzony w sposób przejrzysty i służył zarówno pracownikom, jak i spółce. Górnicy rozważają przeprowadzenie strajku głodowego. Niespokojny początek nowego roku szkolnego. Na dzień przed pierwszym dzwonkiem nauczyciele protestowali, walcząc o podwyżki, a uczniowie domagali się zmian w systemie. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
21: Przed kancelarią premiera zebrali się nauczyciele z całej Polski z jednym głównym postulatem. Podwyżka płac do co najmniej średniej krajowej.
22: Rozczarowanie, gorycz, złość.
23: Żaden z nauczycieli nie spodziewał się, że rząd doprowadzi do takiej żenującej sytuacji.
21: Mówili nam protestujący. Choć nowy rok szkolny dopiero się zaczyna, to uczniowie zdążyli zdążyli już wystawić ministrze edukacji świadectwo, na którym dominują oceny niedostateczne.
1: Mija ponad półtora roku, kiedy Ministerstwo Edukacji Narodowej odmawia nam spotkań, odmawia nam dialogu i tak jest z każdą organizacją, która odważy się skrytykować Ministerstwo Edukacji Narodowej.
21: Mówi Paweł Mrozek, przewodniczący akcji uczniowskiej. W tym roku, 1 września, do polskich szkół idzie blisko 5 milionów uczniów.
0: A według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Polsce jest około 700 tysięcy nauczycieli. Mieszkańcy kamienicy zagrożonej zawaleniem otrzymają lokale zastępcze. To najnowsze informacje od zarządu budynków i lokali komunalnych w Szczecinie. Jak wiecie z wiadomości Vox FM, kamienica przy ulicy Chorzej nie nadaje się do mieszkania. To ze względu na postępujące pęknięcia i przemieszczanie się budynku, mówi Sylwia Cyza-Słomska z zarządu budynku i lokali komunalnych.
2: Dotyczy to nie tylko lokatorów zarządu budynków i lokali komunalnych, ale również osób posiadających mieszkania własnościowe. Na ten moment jedna rodzina już przyjęła ofertę lokalu zamiennego. Wiemy również o gotowości podjęcia rozmów przez kolejne 3 rodziny.
0: Przyjęcie pomocy od miasta rozważa m.in. pani Maria.
19: Jutro mam się zgłosić na Mariacką i tam będziemy dyskutować, co to są za pomieszczenia. Ja tego jeszcze nie wiem, pakuję się.
0: Przypomnijmy, w miniony weekend mieszkańcy rozpoczęli wyprowadzkę. O dalszym losie budynku zdecyduje inspektor nadzoru budowlanego. Warszawa pożegnała Wandę Traczek-Stawską. W walkach o wyzwolenie stolicy z rąk okupantów w powstaniu była strzelcem o pseudonimie Pączak. Do końca swoich dni walczyła o pamięć i godność powstańców. Po wojnie była nauczycielką i działaczką społeczną. W kościele Świętego Krzyża przy krakowskim Przedmieściu pojawili się mieszkańcy stolicy, uczniowie i przedstawiciele władz. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił, że Wanda Traczek-Stawska nigdy nie rzucała słów na wiatr.
22: Spójność, harmonia, prawda. W różny sposób można tę cechę charakteru nazwać. Ale ona jest dzisiaj bardzo, bardzo rzadka i myślę, że tym przede wszystkim pani Wanda nas ujmowała. Właśnie tym, że robiła dokładnie to, co mówiła.
0: Wanda Traczek-Stawska zmarła 18 sierpnia. Miała 99 lat. I jeszcze zaproszenie na 8. rundę, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń politycznych na świecie. Na antenie Vox FM chwilę po godzinie 8 rano. Gośćmi Wiktora Świetlika będą jutro dziennikarz śledczy Leszek Kraskowski i były szef agencji wywiadu pułkownik Piotr Krawczyk. A rozmów będzie można też posłuchać na profilu Super Ring na YouTubie.

0: Daria Żurowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji mijającego dnia. Śmiertelny wypadek w miejscowości Augustów w gminie Pionki. Jak informuje mazowiecka policja, w zderzeniu z samochodem osobowym na miejscu zginął 41-letni motocyklista. Według wstępnych ustaleń policjantów, 19-letni kierowca, wykonując manewr skrętu w lewo, zderzył się z jadącym z naprzeciwka motocyklem. Okoliczności wypadku bada policja pod nadzorem prokuratora. 3 punkty zostają w Radomiu. W meczu 6. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Radomiak wygrał przed własną publicznością z Krakowią. Mecz zakończył się wynikiem 2-1. 2 bramki dla Radomia strzelił Rafał Wolski, dla którego był to 100. mecz w barwach Radomiaka. Przypomnijmy, dla podopiecznych Tomasza Kaczmarka to 2. zwycięstwo w tym sezonie. Dzięki zdobytym punktom Radomiak wydostał się ze strefy spadkowej i zajmuje obecnie 12. miejsce w tabeli. O kolejne punkty powalczy już w sobotę. Na wyjeździe zmierzy się z Widzewem Łódź, a jutro przed Radomiakiem 1. mecz w Pucharze Polski. Woman Art Power 2 to tytuł wystawy, którą jeszcze do niedzieli można zobaczyć w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Ekspozycja pokazuje różnorodne spojrzenie na współczesną kobiecość i siłę artystycznej wypowiedzi, mówi Łukasz Rudecki z Elektrowni.
1: Oddajmy głos 20 wyjątkowym artystkom, które, mówiąc krótko, mówią o rzeczach ważnych dla nich.
0: Przypomnijmy, wystawę można oglądać do niedzieli. W sobotę wstęp wolny. Kobiety coraz częściej inicjują formalne zakończenie związku. Jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2025 rok, to właśnie one składają 2/3 wszystkich pozwów rozwodowych w Polsce. O zmieniających się trendach w polskim społeczeństwie mówi Katarzyna Góral-Radziszewska z Departamentu Badań Demograficznych.
2: Na przestrzeni 25 lat zwiększył się odsetek rozwodów małżeństw z długoletnim stażem. Odsetek rozwodzących się w wieku 50 lat i więcej po co najmniej 30 latach trwania małżeństwa wzrósł od 2000 roku ponad 2-krotnie.
0: W samym 2025 roku polskie sądy orzekły ponad 60 tysięcy rozwodów. Statystyczny mężczyzna kończący małżeństwo miał w tym czasie ponad 44 lata, natomiast kobieta 42. Zdecydowana większość tych spraw, bo aż 85%, kończy się orzeczeniem bez wydania winy którejkolwiek ze stron. A więcej informacji z Radomia i regionu znajdziecie na naszym portalu Vox.fm. Karol Dziewierz nadal będzie wójtem Jedlińska. We wczorajszym referendum wzięło udział zbyt mało wyborców. Jak mówi Anita Bugajny z Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu, by referendum było ważne, musiałoby w nim wziąć udział 3/5 osób, które brało udział w ostatnich wyborach.
3: W tym przypadku musiałoby przyjść powyżej 3340 wyborców. Tak się nie stało. W głosowaniu wzięło udział 2759 osób.
0: Kamil Dziewierz jest wójtem Jedlińska już 3. kadencję. Lekarze-onkolodzy zachęcają i tłumaczą. Rak wcześnie wykryty jest w pełni wyleczalny. Dotyczy to także nowotworów prostaty i jąder, a te występują u mężczyzn coraz częściej. Jednak jak przekonuje Jarosław Łyczek, lekarz z Radomskiego Centrum Onkologii, nie trzeba bać się ani badań, ani diagnozy.
4: Gra jest warta świeczki, dlatego że współczesne, zarówno inwazyjne, jak i nieinwazyjne metody leczenia powodują, że ci pacjenci praktycznie żyją całe życie, nie mając żadnych dolegliwości.
0: Darmowe badania PSA można wykonywać w Radomskim Centrum Onkologii. A więcej informacji z Radomia i regionu znajdziecie na naszym portalu Vox.fm. Będzie kiermasz pieczywa, pokazy tańca i koncerty. W pierwszy weekend września na Placu Korackiego odbędzie się 28. Święto Chleba w Radomiu. Po raz kolejny piekarze z Radomia będą pokazywać swoje lokalne produkty. Jak mówi Paweł Pastuszka, skarbnik cechu piekarzy, na niedzielę zaplanowane są koncerty.
5: Wystąpi Orkiestra Wojska Polskiego z Radomia, tutaj z solistą Stasiek Kukulski i z Mają Wojtaszek. Potem będą dalej występy różne artystyczne, no i gwiazda wieczoru grupa Vox.
0: Przypomnijmy, Święto Chleba już w najbliższy weekend na Placu Korackiego. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Trwa nabór wniosków o wypłatę świadczeń 300+ w ramach programu Dobry Start. Dodatek wypłacany jest na każde uczące się dziecko. ZUS przypomina, że aby otrzymać szkolną wyprawkę przed końcem przyszłego miesiąca, wniosek trzeba złożyć do końca sierpnia, mówi Wojciech Ściwiarski, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie mazowieckim.
6: Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu i ma na celu ułatwienie przygotowania dziecka do nowego roku szkolnego.
0: Wniosek najłatwiej złożyć między innymi przez bankowość elektroniczną. Już ponad 150 biegaczy jest zapisanych na Bieg Trzeźwości. Będzie to 21. edycja. Imprezę jak co roku organizuje Stowarzyszenie Biegiem Radom w programie Maraton i Półmaraton, a dodatkowo Marsz z kijkami do Nordic Walking. Impreza odbędzie się w niedzielę 13 września w Jedli Letnisko. Na uczestników czekają ciekawe leśne trasy o nawierzchni gruntowej i szutrowej. Zapisy cały czas trwają. Szczegóły znajdziecie na stronie Biegiem Radom. Miasto planuje utworzenie centrum przesiadkowego koło radomskiego dworca PKP. We wrześniu odbędą się kolejne rozmowy samorządowców z PKP w sprawie przejęcia terenu placu dworcowego. Jak mówi Rafał Górski, sekretarz miasta, to dopiero początek prac.
7: Dopiero w długofalowej strategii, w ramach której chcemy od nowa tak naprawdę stworzyć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dworca, wyznaczymy przestrzeń, w ramach której zostanie przez nas przedstawiona koncepcja budowy centrum przesiadkowego i dopiero wtedy rozpocznie się de facto proces zmierzający do jego nabycia.
0: Na nowym centrum przesiadkowym zatrzymywać się będą autobusy komunikacji miejskiej oraz autobusy regionalne. Anonimowa pomoc w kryzysie emocjonalnym jest dostępna dla mieszkańców Radomia i okolic. To bezpłatna pomoc dostępna bez instalowania dodatkowych aplikacji. Za projekt odpowiada Stowarzyszenie Kombinat Aktywności Społecznej. Na jaki rodzaj wsparcia mogą liczyć mieszkańcy? O tym Dominika Nowak ze stowarzyszenia.
8: Przede wszystkim jesteśmy taką pierwszą drogą kontaktu, to znaczy nie jesteśmy psychologami, psychoterapeutami i naszym zadaniem nie jest prowadzenie psychoedukacji w takim tego słowa znaczeniu. Natomiast jak najbardziej staramy się pokierować osobę dalej, jeśli jest taka potrzeba, czy to do naszych psychologów, którzy przyjmują u nas w stowarzyszeniu, czy do innych organizacji.
0: Aby skorzystać z czatu, wystarczy wejść na stronę stowarzyszenia. Czat czynny jest we wtorki i czwartki w godzinach od 15 do 18. A więcej informacji z Radomia i regionu znajdziecie na naszym portalu Vox.fm. Od września będzie można ponownie korzystać z radomskiej astrobazy. Obserwatorium było zamknięte z uwagi na remont szkoły i boiska przy ulicy Wierzbickiej. Teraz jednak inwestycja została ukończona i obiekt znów będzie czynny, mówi Marek Lipiec, dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 17, która zajmuje się obsługą astrobazy.
9: Będzie można korzystać tutaj, jeżeli chodzi o grupy szkolne, takie zorganizowane, tak jak zawsze do tej pory. Po kontakcie z sekretariatem naszym wskazujemy godziny, przedziały czasu w zależności od dostępności naszych opiekunów astrobazy, pracowników merytorycznych. Mamy ich aktualnie dwóch.
0: Przypomnijmy, astrobaza powstała w Radomiu jako jeden z projektów w budżecie obywatelskim Radomia. Kto w Polsce najczęściej bierze rozwód? GUS prześwietlił rozwodników i okazuje się, że statystyczny obraz jest bardzo wyraźny. O tym, co dokładnie mówią liczby, mówi Katarzyna Góral-Radziszewska z Departamentu Badań Demograficznych.
10: Statystyczna kobieta, która rozwiodła się w 2025 roku w Polsce, miała 42 lata, mieszkała w mieście i posiadała wykształcenie wyższe lub średnie. Statystyczny mężczyzna, który rozwiódł się w 2025 roku w Polsce, miał ponad 44 lata, mieszkał w mieście i posiadał wykształcenie średnie.
0: Warto dodać, że w 2025 roku sądy orzekły w Polsce ponad 60 tysięcy rozwodów, przy czym w 2/3 przypadków to kobiety składały pozew. Wybrzmią fragmenty dziadów Adama Mickiewicza. Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu włącza się w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie 2026. Wezmą w niej udział włodarze miasta oraz mieszkańcy Radomia. Narodowe Czytanie w najbliższą sobotę o godzinie 15 w Bibliotecznym Ogrodzie na Piłsudskiego. Wstęp wolny. Można ją uprawiać wszędzie i w zasadzie w każdym wieku. Mowa o Nordic Walking. Ta aktywność fizyczna angażuje około 90% mięśni. Z kijkami można chodzić m.in. po radomskich parkach, na bulwarach, nad zalewem na Borkach czy okolicznych lasach. A jak poprawnie chodzić? O tym radomianka Luiza Lenartowicz-Kalbarczyk, trenerka Nordic Walking.
11: Nie jest to skomplikowane, wymaga wysiłku. Pozycja wyprostowana, dosyć długi krok, ale bez przesady. Kijek ma być nabity pod kątem ostrym do podłoża pomiędzy w połowie kroku. I co najważniejsze jest, jeżeli chodzi o prawidłową technikę, to wyrzut kijka za linię bioder w tył po odbiciu kijkiem. I to jest najtrudniejszy element, ale da się go wytrenować.
0: Regularne marsze z kijkami pomagają schudnąć, poprawiają kondycję i odciążają kręgosłup i stawy. Najpierw cięcie na centymetrowe kwadraty, potem użycie gorącego powietrza, by odkurczyć włókna. Specjaliści z Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu opracowali ekologiczny system utylizacji kamizelek kuloodpornych. O pomoc poprosił jeden z łódzkich instytutów. Jak mówi Wojciech Mizak, dyrektor Centrum Mechatroniki w radomskim Łukasiewiczu, udało się znaleźć sposób.
12: W naszym Centrum Mechatroniki i Prototypowania mamy trzy grupy badawcze. Grupę badawczą optomechatroniki, grupę badawczą systemów sterowania, grupę badawczą konstrukcji prototypów oraz laboratorium pierwszych uruchomień. W ramach centrum opracowujemy prototypy od koncepcji poprzez projekt konstrukcji mechanicznej, integracja systemów informatycznych, systemów sterowania, po wytworzenie takiego gotowego prototypu, uruchomienie, przetestowanie i wdrożenie już u klienta. Dzięki środkom pozyskanym w ramach programu ProtoH będziemy mogli opracować innowacyjny system do opracowywania już takich zaawansowanych prototypów. Będziemy mogli w ramach projektu wykorzystywać elementy sztucznej inteligencji do opracowywania optymalnych elementów konstrukcji mechanicznych. Będziemy mogli również znacznie wzbogacić nasz park maszynowy poprzez zakup nowoczesnych centrów CNC, które będą w pełni zautomatyzowane. Jak również będziemy mogli wyposażyć nasz system w elementy cyfrowe, tak typu cyfrowy bliźniak, który umożliwi nam symulację procesów technologicznych, obróbki elementów na maszynach CNC, jak również zdalne nadzorowanie całego procesu produkcyjnego. Dzięki efektom tego projektu będziemy mogli znacznie rozszerzyć naszą ofertę dla partnerów zarówno z obszaru badawczo-rozwojowego, jak również dla partnerów biznesowych, nie tylko tutaj na rynku radomskim, jak również w województwie mazowieckim. Klient się do nas zgłasza z konkretnym problemem. W ramach naszego centrum dysponujemy szeroką gamą różnego rodzaju aparatury badawczej, różnego rodzaju kamerami, systemami wizyjnymi, służącymi na przykład do kontroli jakości. Jesteśmy w stanie określić, czy jesteśmy klientowi pomóc. Dzięki tej aparaturze możemy przeprowadzić szybkie testy, co daje nam odpowiedź, czy jesteśmy w stanie zrealizować ten projekt, czy należy go zakończyć i go nie kontynuujemy. Jeżeli wyniki testów są obiecujące, wtedy albo razem pozyskujemy środki z różnych programów międzynarodowych czy krajowych, albo partner biznesowy sam wykłada na to środki finansowe, żeby zrealizować taki projekt. Projekt był bardzo wymagający. To już nie chodziło o liczbę, czyli ilość utylizacji tych kamizelek, tylko chodziło o opanowanie samego procesu rozdrabniania. Firma kontaktowała się z kilkoma partnerami takimi naukowymi, gdzie szukali różnego typu rozwiązań poprzez zastosowanie kryomłynów czy różnego rodzaju maszyn do cięcia, ale niestety te metody się nie sprawdziły. Naprawdę te testy zajęły nam bardzo długo. Już myśleliśmy, że nie uda nam się rozwiązać tego problemu, ale wpadliśmy na rozwiązanie, które wydaje się w miarę proste i skuteczne. Należało ten proces podzielić na dwa etapy rozdrabniania. Najpierw cięcie tych kamizelek pewną metodą, o której nie będę w szczegółach tutaj mówił, na mniejsze kwadraciki około centymetr na centymetr i następnym etapem było poddawanie tych mniejszych kawałeczków strumieniowi gorącego powietrza o odpowiednim przepływie, odpowiedniej temperaturze i dzięki temu te włókna się obkurczały i była możliwość już uzyskania takich parametrów tych włókien, jakie wymagał klient. Jeżeli

0: projektu to jest dodawanie tych cząstek do tych filamentów. To jest drugi etap projektu. I jak gdyby głównym celem projektu nie była sama utylizacja tych kamizelek, tylko doprowadzenie tych kamizelek do takiego stanu, który umożliwi dodanie tych cząstek do filamentów, żeby można było to wykorzystać, prawda? Żeby te kamizelki kłuodporne nie trafiały na wysypiska.
1: I to wszystko na dziś. Daria Żurowska, dziękuję za uwagę.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie ewentualnego udziału obcych służb w pożarze w Skarżysku Kamiennej. Ogień wybuchł w polskiej firmie produkującej m.in. drony na potrzeby wojska. Co dokładnie wyjaśniają śledczy, wie nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: Według śledczych pożar w budynkach firmy wywołał pakunek z łatwopalnymi substancjami. Prokuratorzy z Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej jego podłożenie traktują jako akt terrorystyczny obcego wywiadu przeciwko naszemu krajowi. Przez cały dzień wspólnie z funkcjonariuszami ABW zabezpieczali ślady na miejscu.
2: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują je, weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji ze względu na ich charakter i specyfikę. Na tym etapie o szczegółach mówić nie mogę.
1: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Straty firmy oszacowano na 15 milionów złotych. Potencjalnemu sprawcy pożaru grozi dożywocie.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Trwają poszukiwania sprawcy, który w Kędzierzynie Koźlu miał napaść na 12-letnią dziewczynkę. Do ataku doszło w sobotę w rejonie osiedla Piast. Nastolatce na szczęście nic się nie stało, mówi Ewelina Karpińska z policji.
3: Miał straszyć ją narzędziem przypominającym nóż, a następnie miał ją doprowadzić do innej czynności seksualnej. Dziewczynka uwolniła się i zawiadomiła służby.
0: Obecnie trwa poszukiwanie napastnika.
3: Jedynym uprawnionym organem, który tak naprawdę może przeprowadzić czynności z małoletnią, jest sąd rodzinny. I to sąd rodzinny przesłucha dziewczynkę w obecności psychologa. I to przesłuchanie będzie dla nas kluczowe.
0: Dodajmy, że dzień przed atakiem na 12-latkę w Kędzierzynie Koźlu doszło do morderstwa kobiety. Policja na razie nie łączy obu tych spraw. We wtorek 8 września ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Głównym punktem posiedzenia ma być uporządkowanie kwestii kierowania instytucją pod nieobecności prezesa. Przypomnijmy, po tym jak szef PKOL-u Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w sprawie głośnej afery Zonda Krypto, został tymczasowo aresztowany. Tymczasem na kryzysy w PKOL reaguje Międzynarodowy Komitet Olimpijski i daje Polskiemu Komitetowi 3 scenariusze. Jednym z nich jest zawieszenie w prawach członkowskich, a o szczegółach nasze reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Zawieszenie w prawach członkowskich oznaczałoby, że polscy sportowcy nie wystąpiliby na letnich igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. MKOL przede wszystkim oczekuje, że Radosław Piesiewicz sam zrezygnuje z funkcji prezesa PKOL. Drugim rozwiązaniem byłoby działanie samego komitetu i zawieszenie albo odwołanie Piesiewicza przez jego władzę. Tego też chciałby minister sportu Jakub Rutnicki.
5: Potrzeba doprowadzenia do tego, aby był nowy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i to trzeba zrobić jak najszybciej.
4: Trzeci scenariusz zakłada bezpośrednią interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i zawieszenie praw członkowskich PKOL. Polski Komitet ma niedługo podjąć kolejną próbę odwołania prezesa Piesiewicza.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. To już ostatni dzień z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy na litrze, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
6: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
0: Wraz z końcem wakacji odchodzą 8% stawka VAT i maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Sprawdziliśmy, jakie są nastroje wśród kierowców.
7: Powinna zostać obniżona stawka. Jak są drogie paliwa, to w tym momencie rosną koszty usług, koszty wszystkiego.
8: Dla mnie nie. Jeżdżę na gazach, mam taniej.
9: To tankuje się dzisiaj.
10: A myśli pan, że ten program powinien jednak zostać?
9: Nie. Dlatego, że sąsiedzi zza Odry tankują równo na nasz koszt.
0: Wznowienie pakietu na ostatnie 2 tygodnie wakacji kosztowało budżet państwa niemal 500 mln zł. A w Gdańsku odbyły się obchody 46. rocznicy strajków z 1980 roku i powstania Solidarności. O znaczeniu podpisanych w efekcie tamtych wydarzeń, tzw. porozumień sierpniowych, mówił podczas uroczystości w sali BHP Stoczni Gdańskiej prezydent Karol Nawrocki.
11: Dzisiejsze spotkanie to nie tylko hołd dla wielkich bohaterów, choć przede wszystkim, ale także głębokie pytanie, ile dzisiaj jest Solidarności w wolnej i niepodległej Polsce. Ale to też pytanie, czy potrafimy dzisiaj, drodzy państwo, rozumieć, że tamta Solidarność, za sprawą której głos dostał naród polski i polscy robotnicy, dziś reprezentowana jest przez tą samą Solidarność. NSZZ Solidarność, która reprezentuje 700 tysięcy ludzi pracy w całej Polsce.
0: W trakcie uroczystości tradycyjnie otwarto bramę numer 2, a uczestnicy wspominali wydarzenia z sierpnia 1980 roku. O ówczesnej walce o wolność i prawa pracownicze opowiadali działacze opozycji demokratycznej Bogdan Borusewicz i Henryka Krzywonos-Strycharska.
12: Walczyliśmy o wartości i teraz musimy tych wartości pilnować. Otwartości społeczeństwa, wsparcia tych, którzy wsparcie potrzebują.
13: Wszystkim, którzy byli pod tą bramą, wszystkim, którzy byli za bramą razem z nami, chciałam dzisiaj serdecznie podziękować. Staramy się uczcić ludzi.
14: Nasza wdzięczność to byłoby coś pustego, gdybyśmy nie próbowali kontynuować ich drogi. Gdybyśmy z tego, co oni zrobili, nie wzięli tego, co najlepsze. A to, co najlepsze, to odwaga cywilna.
0: Dodaje szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel. W Gdańsku upamiętniono też lekarkę, działaczkę Solidarności i parlamentarzystkę Olgę Krzyżanowską. W Święto Solidarności i Wolności odsłonięto tablicę z nazwą parku jej imienia. Z kolei prezydent odznaczył orderem Orła Białego legendę Solidarności i działacza antykomunistycznego Krzysztofa Wyszkowskiego. Zwolnienia i wypowiedzenia. Szpital w Sanoku tnie koszty. Jak udało nam się ustalić, w ramach oszczędności z placówki mają odejść lekarze, którzy mają już prawo do emerytury. Jednocześnie kolejni pracownicy składają wypowiedzenia. Przyczyną jest m.in. tragiczna sytuacja finansowa szpitala oraz brak porozumienia z nową dyrektor. Dodajmy, że pracownikom potrącono też 30% miesięcznego wynagrodzenia.
15: Mamy do czynienia z ogromnymi problemami w postaci masowych zwolnień, co utrudnia ciągłość prowadzenia usług medycznych na terenie szpitala, a to w konsekwencji może prowadzić do totalnej zapaści całego szpitala jako jednostki, którą ciężko będzie w przyszłości odbudować.
0: Powiedział nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn. Jak przekazał nam starosta, plan naprawczy szpitala został już złożony w NFZ i w Ministerstwie Zdrowia. Powiat oraz dyrekcja placówki czekają teraz na jego akceptację. Szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia. Są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Spokojniej przy okienkach, ale statystyki nadal rosną. Polacy wciąż zastrzegają numery PESEL. To reakcja na gigantyczny wyciek danych ponad 18 milionów osób z platformy medycznej.
16: Jeżeli chodzi o Urząd Stanu Cywilnego w Bełchatowie, faktycznie coraz więcej osób zastrzega swój numer PESEL, przychodząc bezpośrednio do urzędu. Kryspina Rogowska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bełchatowa. To świadczy o tym, że nasi mieszkańcy, oni są czujni, że potrafią wyczuć zagrożenie.
17: Warto, ja już to zrobiłam. I namawiam innych, żeby też to zrobili. Żeby po prostu na przykład pożyczki nikt nie mógł zaciągnąć.
18: Ja mam niezastrzeżony, ale noszę się z takim zamiarem, że to zrobię.
19: Ostrożności nigdy za wiele.
18: Dokładnie.
0: W urzędzie w Bełchatowie był nasz reporter Rafał Różycki. Numer PESEL można też zastrzec przez aplikację mObywatel. Przypomnijmy, do wycieku danych doszło 12 sierpnia. Uruchomiono już rządową stronę, dzięki której można sprawdzić, czy nasze dane znalazły się wśród informacji wykradzionych. Protest w likwidowanej kopalni Wujek nie wygasa. Górnicy kolejnych zmian pozostają pod ziemią i odmawiają pracę. Związkowcy domagają się transparentnej likwidacji zakładu i wykorzystania własnej załogi. Polska Grupa Górnicza podkreśla, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji kopalni, a akcję górników nazywa nielegalnym strajkiem, mówi Rafał Jedwabny ze Związku Zawodowego Sierpień 80.
20: Mam nadzieję, że zarząd wycofa się z pewnych decyzji albo przynajmniej zacznie rozmawiać z tymi pracownikami. Dzisiaj z informacji, jakie posiadam, było dwóch prezesów na kopalni, ale nie mieli odwagi zjechać do pracowników i z nimi rozmawiać, choć do tego ich bardzo zachęcamy.
0: Protestujący górnicy chcą, by proces likwidacji kopalni był prowadzony w sposób przejrzysty i służył zarówno pracownikom, jak i spółce. Górnicy rozważają przeprowadzenie strajku głodowego. Niespokojny początek nowego roku szkolnego. Na dzień przed pierwszym dzwonkiem nauczyciele protestowali, walcząc o podwyżki, a uczniowie domagali się zmian w systemie. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
21: Przed kancelarią premiera zebrali się nauczyciele z całej Polski z jednym głównym postulatem. Podwyżka płac do co najmniej średniej krajowej.
22: Rozczarowanie, gorycz, złość.
23: Żaden z nauczycieli nie spodziewał się, że rząd doprowadzi do takiej żenującej sytuacji.
21: Mówili nam protestujący. Choć nowy rok szkolny dopiero się zaczyna, to uczniowie z zdążyli już wystawić ministrze edukacji świadectwo, na którym dominują oceny niedostateczne.
1: Mija ponad półtora roku, kiedy Ministerstwo Edukacji Narodowej odmawia nam spotkań, odmawia nam dialogu i tak jest z każdą organizacją, która odważy się skrytykować Ministerstwo Edukacji Narodowej.
21: Mówi Paweł Mrozek, przewodniczący akcji uczniowskiej. W tym roku, 1 września, do polskich szkół idzie blisko 5 milionów uczniów.
0: A według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Polsce jest około 700 tysięcy nauczycieli. Mieszkańcy kamienicy zagrożonej zawaleniem otrzymają lokale zastępcze. To najnowsze informacje od zarządu budynków i lokali komunalnych w Szczecinie. Jak wiecie z wiadomości Vox FM, kamienica przy ulicy Chorzej nie nadaje się do mieszkania. To ze względu na postępujące pęknięcia i przemieszczanie się budynku, mówi Sylwia Cyza-Słomska z zarządu budynku i lokali komunalnych.
2: Dotyczy to nie tylko lokatorów zarządu budynków i lokali komunalnych, ale również osób posiadających mieszkania własnościowe. Na ten moment jedna rodzina już przyjęła ofertę lokalu zamiennego. Wiemy również o gotowości podjęcia rozmów przez kolejne 3 rodziny.
0: Przyjęcie pomocy od miasta rozważa m.in. pani Maria.
19: Jutro mam się zgłosić na Mariacką i tam będziemy dyskutować. Co to są za pomieszczenia? Ja tego jeszcze nie wiem, pakuję się.
0: Przypomnijmy, w miniony weekend mieszkańcy rozpoczęli wyprowadzkę. O dalszym losie budynku zdecyduje inspektor nadzoru budowlanego. Warszawa pożegnała Wandę Traczek-Stawską. W walkach o wyzwolenie stolicy z rąk okupantów w powstaniu była strzelcem o pseudonimie Pączak. Do końca swoich dni walczyła o pamięć i godność powstańców. Po wojnie była nauczycielką i działaczką społeczną. W kościele Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu pojawili się mieszkańcy stolicy, uczniowie i przedstawiciele władz. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił, że Wanda Traczek-Stawska nigdy nie rzucała słów na wiatr.
22: Spójność, harmonia, prawda. W różny sposób można te cechy charakteru nazwać. Ale ona jest dzisiaj bardzo, bardzo rzadka i myślę, że tym przede wszystkim pani Wanda nas ujmowała. Właśnie tym, że robiła dokładnie to, co mówiła.
0: Wanda Traczek-Stawska zmarła 18 sierpnia. Miała 99 lat. I jeszcze zaproszenie na 8. rundę, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń politycznych na świecie. Na antenie Vox FM chwilę po godzinie 8 rano. Gośćmi Wiktora Świetlika będą jutro dziennikarz śledczy Leszek Kraskowski i były szef agencji wywiadu pułkownik Piotr Krawczyk. A rozmów będzie można też posłuchać na profilu Super Ring na YouTubie.

0: Dzień dobry. Panie prezesie, to pytanie do prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jak to jest możliwe, że jutro początek roku szkolnego, a mamy 17 tysięcy wakatów, jeśli chodzi o pozycje nauczycielskie?
1: No, taka sama sytuacja występuje od wielu, wielu lat. To jest pochodna dwóch czynników. Po pierwsze warunków pracy, w których funkcjonują polscy nauczyciele i poziomu wynagrodzenia.
0: Czy to nie jest tak, że pani ministra Nowacka podniosła wam wynagrodzenia o 40%? No tak jest wszędzie deklarowane.
1: Wzrost wynagrodzeń w roku 2024 był mniej więcej na poziomie 30-33%. I gdyby tego wzrostu nie było, to mielibyśmy sytuację, w której polscy nauczyciele zarabiają poniżej płacy minimalnej. Więc ten taki duży procentowy wzrost był konsekwencją tego, że nauczyciele polscy do roku 2023 zarabiali na poziomie płacy minimalnej bądź poniżej płacy minimalnej. W roku 2024, gdyby nie było podwyżki, trzeba byłoby płacić sporej grupie nauczycieli dodatki uzupełniające, żeby zarabiali powyżej płacy minimalnej. Więc ta dynamika procentowa może szokować, ale powtarzam, to było zasypanie dziury, fatalnej dziury, która powstała w latach 2015-2023.
0: Czy to jest prawda, że taki początkujący nauczyciel może zarobić tyle samo, co nauczyciel z 20-letnim doświadczeniem dzisiaj?
1: Jeżeli miałby bardzo dużą liczbę godzin ponadwymiarowych, a nauczyciel dyplomowany tych godzin nie miał, no to taka sytuacja jest możliwa. Natomiast nauczyciel początkujący zarabia na poziomie 5300 zł brutto. W związku z tym jego różnica wynagrodzenia do nauczyciela dyplomowanego wynosi około 1600 zł. Powtarzam, gdyby pracował na dwa etaty, to pewnie taka sytuacja jest możliwa. Natomiast problem polega na tym, że ci nauczyciele z najwyższym stopniem awansu zawodowego zarabiają zdecydowanie za mało. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli wchodzą w te godziny ponadwymiarowe, a muszą, bo brakuje nauczycieli, to w końcówce roku wchodzą w drugi próg podatkowy i to wszystko, co jest efektem ich wysiłku zawodowego,
0: jest
1: zabierane przez podatki.
0: Panie prezesie, to w takim razie reforma 26, kolejne odsłona w tym roku, od jutra między innymi zakaz smartfonów w telefonach. To dobra decyzja?
1: Wydaje się, że to jest decyzja dobra. Można było to zrobić także rok wcześniej. Można to było zrobić konsultując to z rodzicami, przygotowując rodziców do tego wydarzenia, nie czekać na tę chwilę. Jest to naszym zdaniem element tego nowego przedmiotu, jakim jest edukacja zdrowotna. Potrzebna, uzasadniona. Młode osoby muszą mieć czas, przynajmniej w warunkach szkolnych, na to, żeby się odpiąć od telefonu, a nie siedzieć w tych łączach internetowych od godziny, chwilę po przebudzeniu aż do zaśnięcia.
0: No właśnie, tak.
1: Edukacja
0: zdrowotna, obowiązkowa od tego roku, z wyłączeniem tego modułu edukacji seksualnej. To pana zdaniem dobry kierunek, bo niektórzy rodzice się już buntują.
1: To jest element pewnej hipokryzji. Rodzice mówią, że my własne dzieci w zakresie edukacji seksualnej będziemy edukować w domu, co jest nieprawdą. Dla większości rodziców jest i będzie pewnie duży problem, owa edukacja seksualna. Związek był zdania, że edukacja zdrowotna powinna wejść na trwałe, to rok temu. W całym spektrum zasięgu tematycznego stało się inaczej. Ten komponent edukacji seksualnej jest elementem dodatkowym, wspomagającym, więc ci, którzy będą tym zainteresowani, mogą to realizować.
0: No to w takim razie ostatnie pytanie odnośnie weta prezydenta Nawrockiego dotyczącego e-dziennika. Pani ministra nie kryje swojego rozczarowania i znowu wyzywa prezydenta od wetomatu.
1: Żadne weto, które funkcjonuje w edukacji, nie jest elementem pożądanym, ale w tym przypadku pan prezydent zastosował wybieg polegający na tym, że posłużył się opiniami środowisk nauczycielskich, że to było za szybko, że to było byle jak, że to było bez konsultacji. No w dużej mierze ma rację, ale powtórzę, można to było zrobić spokojniej, można to było zrobić z większym rozmysłem, szybciej konsultując, a nie czekać na początek roku szkolnego jako element wdrożenia.
0: Chciałabym, panie prezesie, tutaj wypuścić wypowiedź prezydenta Nawrockiego odnośnie tego, dlaczego zawetował tę ustawę o e-dzienniku.
2: Pilotaż ma ruszyć bardzo szybko, a cały system ma obowiązywać od września 2027 roku. Nauczyciele zwracają uwagę, że szkoły potrzebują czasu, szkoleń, odpowiedniego przygotowania. Niepokój budzi również tempo i sposób prac legislacyjnych. W ich toku zgłoszono liczne wnioski i poprawki odnoszące się do podstawowych założeń projektu, w tym kwestii dostępu, bezpieczeństwa, prywatnego sprzętu nauczycieli, interoperacyjności i pilotażu.
0: Ja cały czas zachodzę w głowę, bo tak, no każdy z rodziców wie, że jest taki program Librus między innymi, tam, że faktycznie są te oceny dostępne. Jaka jest różnica pomiędzy tym e-dziennikiem a takimi oprogramowaniami już dostępnymi?
1: Zacznę może od tego, że mamy dwa takie programy funkcjonujące w edukacji, nazwę pominę. Natomiast jeżeli rodzic chce mieć aplikację jednego i drugiego, to musi za to zapłacić. Według Ministerstwa Edukacji Narodowej koszt tych aplikacji to jest około 100 milionów złotych. To jest ta kwota, która obciąża budżety rodziców, jeżeli chcą mieć aplikację na swoim smartfonie. Po drugie, ten e-dziennik miał wejść, dobrze pamiętam, chyba 22 września do systemu, czyli od 1 września nauczyciele już papierowe dzienniki, czy twoje dotychczasowe dzienniki mieli wypełnić i ten pilotaż chyba w 16 czy 18 szkołach miał się odbywać. My zwracamy uwagę na to, że po pierwsze można to było robić z większym rozmysłem, poddać do pewnej konsultacji ze środowiskiem nauczycielskim, wyjaśnić, na czym polega problem. Po drugie, zwracam uwagę także na to, że ten nauczyciel musi mieć swój smartfon, a każdy rodzic musi mieć aplikację M-Obywatel. Inaczej ta cała zabawa nie ma sensu, bo rodzic, nie mając M-Obywatela, nie zaloguje się do tej rządowej aplikacji. Ponadto ważne jest, abyśmy wprowadzali jednak zasady pewnej higieny pracy zawodowej nauczycieli. To nie może być tak, że my jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę, bo rodzice piszą o każdej porze dnia i nocy i mają następnego dnia pretensje, że nauczyciel otrzymał wiadomość o 11 w nocy, ale nie był uprzejmy na to odpowiedzieć. Więc ta higiena, ten work balance jest tutaj niezmiernie potrzebny. Można to było zrobić wolniej. E-dziennik jest potrzebny, odciąży budżety rodziców. Jeżeli spełnimy te wszystkie elementy techniczne, to wydaje się, że to będzie dużą korzyścią dla środowiska. Ale powtarzam, co nagle to po diable. Można to było zrobić z większym rozmysłem i efekt może byłby lepszy, aniżeli mamy obecnie.
0: No, digitalizacja postępuje, tutaj nie ma wątpliwości. Polska jest w takiej awangardzie, czołówce Europy, jeśli chodzi o właśnie wprowadzanie tych rozwiązań.
1: Pani redaktor ma M-Obywatela?
0: Oczywiście.
1: No właśnie, ale nie wszyscy tego tą aplikację mają, nie wszyscy z tego korzystają, a byliby zmuszeni, bo nauczyciel, żeby funkcjonować w tych e-dziennikach, musi mieć także swój smartfon, czyli ja użyczam mój sprzęt, który jest elementem mojego kosztu, do tego, żeby funkcjonowała rządowa aplikacja. Wydaje się, że jesteśmy chyba jedyną grupą zawodową, która ma obowiązek za własne pieniądze wyposażyć swój warsztat pracy. Nie wyobrażam sobie, żeby jakakolwiek inna grupa zawodowa była obciążona kosztami przygotowania swojego miejsca pracy, swojego warsztatu zawodowego, tak jak czyni się to w odniesieniu do szkoły.
0: No tak, na przykład lekarze mieli takie prywatne narzędzia, no, a tak się składa, że w sierpniu, na początku sierpnia, z tych prywatnych narzędzi z oprogramowania MyDoktor wyciekły PESEL-e, w tym na przykład mój. 19 milionów Polaków zostało okradzionych ze swoich danych newralgicznych, no i tutaj jest problem. To też się podnosi kwestię bezpieczeństwa.
1: Tak, bo w tym rządowej aplikacji odpowiedzialność spadała na dyrektora szkoły. No, przy całym szacunku dla moich kolegów z kadry kierowniczej, on był odpowiedzialny za funkcjonowanie i za bezpieczeństwo tej aplikacji na swoim poziomie. No, ja nie jestem informatykiem, ale łatwo sobie wyobrazić możliwość wejścia i zhakowania tych danych, więc to by musiało być tak zabezpieczone, żeby te dane osobowe, dane wrażliwe o dziecku, o jego sytuacji, nie były przedmiotem handlu, wymiany, czasami żartów, czasami śmiechu, więc tutaj czynienie odpowiedzialnym po stronie dyrektora było elementem, który związek bardzo krytykował, wychodząc z założenia, że to najgorsze zadanie, ta wielka odpowiedzialność spadałaby na osobę, która w tym zakresie no, naprawdę jest Bogu ducha winna. Ale a propos lekarzy, jeżeli mogę wrócić, gdyby nasze uposażenia nauczycielskie były takie jak lekarzy kontraktowych, to pewnie z mniejszym bólem odnosilibyśmy się do problemu wyposażenia własnego stanowiska. Natomiast tak nieco sarkastycznie powiem, że nauczyciel płacąc 32% podatek, bo są i tacy nauczyciele pracujący na dwa etaty czasami, czasami ma półtora etatu i już od października wchodzi w 32% próg, pośrednio finansują wynagrodzenie tych, którzy mając 14% obciążenie jako pracownicy kontraktowi, zarabiają krocie jako lekarze pracujący na kontrakcie, płacąc, powtórzę, 14% podatku, a nie jak nauczyciel 32%.
0: No właśnie, tutaj ministra Nowacka mówi, przecież premier Donald Tusk podwyższył próg podatkowy. Wy też na tym zyskacie, tak? Zwróciła się bezpośrednio do was.
1: Po pierwsze, to jest jeszcze projekt. Po drugie, ci nauczyciele, którzy są, czy byli w tym progu 120 tysięcy, oni nie zauważą w swoim budżecie jakiegokolwiek ruchu, bo dodatek jest neutralny. Zyski kilkudziesięciu złotych dostrzegą nauczyciele, którzy wejdą w ten drugi próg 130-150, jeżeli ta ustawa w ogóle wejdzie w życie. Oni zarobią kilkadziesiąt złotych miesięcznie. No wiemy doskonale, że efekt finalny dla osób najlepiej zarabiających, bez względu na profesję, to jest 3600 złotych, więc tutaj jakby szału nie ma. Związek był zwolennikiem podniesienia progu minimum do 160 tysięcy złotych, dlatego że to dawałoby pewien oddech tym, którzy są zmuszani do pracy powyżej przepisów wynikających z karty nauczyciela. Dyrektor może zobowiązać nauczyciela do pracy w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze 4 godzin tygodniowo, natomiast są tacy, którzy muszą pracować bez mała na 2 etaty, bo nie ma kto uczyć. Więc on, mając zdecydowanie większy wysiłek, pracując przy skradą przy tablicy, czasami na poziomie 30 kilku godzin, jego tygodniowy wymiar czasu czasami sięga 70 godzin, a więc wbrew przepisom prawa, jest karany jesienią, kiedy nagle wchodzi drugi próg podatkowy, zabiera mu się 20% wynagrodzenia.
0: To dlatego właśnie dzisiaj o godzinie 11 będziecie strajkować, pikietować,
1: protestować. Tak, to będzie pikieta pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Ona nawiązuje do tego, o czym Związek mówił od roku 2023, czyli do potrzeby poprawy warunków pracy i płacy nauczycieli.
0: No ale właśnie pani ministra mówi, no poprawiłam wam te warunki, no przecież jest dużo lepiej, nie ma tych czarnkowych godzin, nie ma takiej ideologii rzekomo w szkołach. Dzieci, proszę bardzo, ustawa ograniczająca użycie smartfonów, ustawa ograniczająca, czy rozporządzenie ograniczające między innymi prace domowe, no przecież wszystko poszło w waszą stronę.
1: No i co?
0: No właśnie, no i co? No
1: tak, ale zwracam uwagę na to, że oczywiście przy pani ministrze Barbarze Nowackiej poprawiła się atmosfera. Ta dyskusja, która odbywała się na poziomie resortu, ma zupełnie inną temperaturę, nie ma już takich emocji, ale powtórzę, przyczyna tego protestu leży po stronie, która wynika między innymi z badania, jakie Związek Nauczycielstwa Polskiego przy pomocy Uniwersytetu Warszawskiego opublikował 2 miesiące temu. Wyniki tych badań pokazują, że warunki pracy nauczycieli są dramatyczne. Polski nauczyciel na tle krajów europejskich pracuje najdłużej, ma te warunki pracy wielce, wielce dyskusyjne z punktu widzenia obowiązku leżących po stronie państwa, a jednocześnie jego poziom wynagradzania lokuje nas na samym dole Europy. Więc jeżeli mówimy, że chcemy mieć dobrą edukację, a chcemy, nie ma nikogo, kto by kwestionował tezę o potrzebie budowania polskiej, dobrej edukacji w polskiej szkole, no to musimy także godziwie wynagradzać tychże nauczycieli. Powtórzę, nauczyciel zarabiający 5300 zł jako, przepraszam, jako kwotę wyjściową, to nie jest element, który przyciągnie młodych ludzi do zawodu. To są także sytuacje, w których młody człowiek 1 września wchodząc i widząc swoją pierwszą pensję, gdzie dostaje na rękę tam około 4000 zł, natychmiast odchodzi z tej pracy. Zwraca te pieniądze i odchodzi
0: z pracy.
1: No
0: ale w ramach tej reformy 26 na przykład są finansowane studia podyplomowe. Za darmo może taki nauczyciel sobie podnieść
1: no tak.
0: Kompetencje.
1: No zgoda, tylko że...
0: Ma wakacje wolne. No to zazwyczaj...
1: Nauczyciel nie ma wakacji, nauczyciel ma urlop w wymiarze opisany w ustawie Karta Nauczyciela, wakacje mają dzieci. Natomiast my nie kwestionujemy tego, że sporo zadziało się od roku 2023 do chwili obecnej, ale przypomnę także deklarację pani minister, że po tej podwyżce 33% ze stycznia 2024 w kolejnych latach będziemy starali się realizować może nie w takim wymiarze, ale równie obficie. Natomiast kolejne wydarzenia pokazały, że nasze wzrosty wynagrodzeń są na poziomie waloryzacji. Gdyby, i o tym związek mówił, gdyby rząd co roku dokładał po te 6-8% do naszego wynagrodzenia, dzisiaj mielibyśmy spełniony kryterium opisane w inicjatywie ustawodawczej przygotowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, która to inicjatywa mówi, że nauczyciel powinien, jego wynagrodzenie powinno być na poziomie przeciętnego tego wynagrodzenia w kraju. Jego wynagrodzenie zasadnicze. Dzisiaj nauczyciel, ten, który ma najwyższy stopień awansu zawodowego, zarabia 6 390 zł. Do tego dochodzi 20% dodatek stażowy, a więc jego wynagrodzenie brutto to jest 7 200 zł. Średnie wynagrodzenie w kraju oscyluje na poziomie prawie 10 tysięcy złotych. Więc mamy do czynienia z osobą, która ma wyższe studia, czasami kilka fakultetów, ma masę kursów przygotowawczych i nie jest w stanie bez dodatkowego zatrudnienia, powtórzę, bez dodatkowego zatrudnienia zarabiać na poziomie średniego wynagrodzenia w kraju.
0: Zwiększyły się subwencje na Ministerstwo Edukacji, tak? Dzisiaj się nazywa to Ministerstwo Edukacji. Przypominamy, że na początku 2024 roku była zmiana, rozdzielenie Ministerstwa Edukacji i Nauki Wyższej na 2 zupełnie osobne byty. No i tak, subwencja w 2023 roku, czytam, 65 miliardów, dzisiaj to ponad 100 miliardów.
1: No nikt tego nie neguje, tutaj nie dyskutujemy o faktach, bo są...
0: Czyli tak, więcej jest na oświatę.
1: Tak.
0: Nauczyciele dostali podwyżki. Nauczyciele dostali między innymi odciążenie, bo zmieniła się podstawa programowa, zostały odciążone te chyba najtrudniejsze takie lata.
1: O tym, czy to zostało zrealizowane, to przekonamy się pojutrze, dlatego że to budzi pewne nasze obawy, bo ta reforma Kompas jutra wchodzi w pierwszej i w czwartej klasie, a apelowaliśmy o to i to było przekonanie całego mała społeczeństwa, żeby odchudzić podstawę programową na tyle, żeby dać więcej czasu nauczycielom na rozmowę z dzieckiem, więcej czasu na zupełnie inne reakcje między tymi dwoma stronami biurka.
0: Czyli wasze postulaty są usłuchane.
1: O tym, jak to będzie w praktyce wyglądało, przekonamy się na bieżąco, dlatego że nauczyciele w wielu wypadkach, wczoraj miałem okazję spotykać się z nauczycielami z Łukowa, również twierdzili, że w tej dyskusji, która dotyczyła Kompasu jutra, ich nie było. Nie dlatego, że nie chcieli. Nikt ich o to nie pytał, nikt im nie przedstawiał założeń, nikt nie konsultował tego z nimi, mówiąc, że przecież wy będziecie realizatorami tejże reformy. Reforma budowana w gabinecie któregokolwiek ministra, bez poparcia, bez przekonania i bez akceptacji tego środowiska nie uda się. Myśmy wiele razy mówili, choćby w kontekście tej deformy Anny Zalewskiej, że jeżeli nie przekonamy nauczycieli do potrzeby poparcia tejże reformy, to ta reforma będzie realizowana w sposób taki kadłubowy. Owszem, będziemy robili to, co wynika z przepisów prawa, ale tutaj entuzjazmu, chęci, zapału do tego nie będzie. I jak nauczyciele przyjmą zmiany w Kompasie jutra, no będziemy dowiadywali się we wrześniu, w październiku, wtedy, kiedy to rzeczywiście zaistnieje placówkach. Ale pani redaktor powiedziała o wzroście nakładów. Nie polemizujemy z tymi faktami. To jest prawda, nakłady rosną, ale była też inflacja i to znacząca. Były też zwiększone wydatki organów prowadzących na utrzymanie szkół w tej części, która dotyczy tego komponentu. Kiedyś to była subwencja, teraz to jest finansowanie według trochę takiej zasady marksistowskiej, każdemu według potrzeb. Natomiast gro tych wydatków idzie na wynagrodzenie nauczycieli. W związku z tym, jeżeli mówimy, że płace nauczycieli to jest mniej więcej 90% kosztów, a my mówimy, że zarabiamy tyle, ile zarabiamy, to widać wyraźnie, że to są zdecydowanie za małe nakłady na to, żebyśmy mogli powiedzieć tak, inwestujemy w polską edukację, bo to jest jedna z najważniejszych dziedzin życia społecznego. Bezpieczeństwo tego kraju, jego rozwój, jego potencjał, jego aspiracje zależą od edukacji.
0: Panie prezesie, ja powiem tak. Mieszkałam za granicą i mam porównanie odnośnie stanu takiej ogólnodostępnej wiedzy, takiej podstawowej wiedzy pomiędzy na przykład absolwentem szkoły podstawowej, liceum w Wielkiej Brytanii, a w Polsce. Jest wielu studentów polskich na zagranicznych uczelniach i oni naprawdę startują z wysokiego C. Polska szkoła to jest dobra szkoła i to widać we wszystkich rankingach. To jest darmowa szkoła, to jest dobra szkoła. Czyli ewidentnie to wszystko funkcjonuje.
1: Dzięki komu? No, na pewno nie dzięki Ministerstwu Edukacji Narodowej, bo gdyby pani minister naprawdę chciała to, o czym pani mówi, realizować własnymi siłami, tych sił by brakło Herkulesowi. Każda reforma, każda zmiana, to, co się dzieje w praktyce szkolnej, jest efektem pracy nauczycieli. Tysiące nauczycieli.
0: Dlatego ja chcę zapytać o to, że dla państwa jest odchudzenie tego olbrzymiego, zwłaszcza dla małych dzieci, zasobu wiedzy do ogarnięcia, mówiąc kolokwialnie. Prace domowe zostały usunięte dla najmłodszych, nie mogą być oceniane, dla tych nieco starszych są w pewnym tylko wymiarze też ograniczone. My słyszymy cały czas o zmianach, że tutaj lista lektur się zmienia, tutaj będzie na przykład zamiast biologii, chemii, fizyki będzie przyroda w klasach 4, 6, 7, 4 i 6, 4, 6.
1: Tak, ale ona będzie wchodziła sukcesywnie.
0: Sukcesywnie. Że mamy na przykład edukację obywatelską teraz zamiast WOS-u, mamy edukację zdrowotną, mówi się o edukacji medialnej. Znaczy, ja się zastanawiam, na ile to, co dla państwa jest korzystne, bo odciąża was i ten wasz trud, który przez ostatnie dekady był widziany, nie odbije się niestety na poziomie wiedzy tych naszych małych pociech.
1: Dobrze, że pani powiedziała, czy tylko próbowała dokonać pewnego porównania między polską edukacją a edukacją krajów zachodnich, dlatego że my funkcjonujemy w pewnym takim stereotypie, że ta polska szkoła uczy źle, że uczy w sposób kostyczny, że nie uczy tego, co jest potrzebne. Badania niektóre to pokazują, tylko że jak przychodzi co do czego, to absolutnie nie mamy powodu do wstydu, jeżeli chodzi o relacje dotyczące tej wiedzy ogólnej między polskimi uczniami a uczniami krajów OECD, bo badania PISA w tej grupie się skupiają. Natomiast na pewno jest jakby inny kontent tych umiejętności praktycznych, które uczniowie krajów innych krajów posiadają. Natomiast ta wiedza teoretyczna w polskiej szkole dominuje i stąd między innymi zmiany idące w kierunku pracy metodą projektów.
0: Ale po co zmieniać coś, co funkcjonuje i coś, co działa?
1: Marszałek uznał, że ta stricte teoretyczna wiedza musi być obudowana umiejętności praktyczne. Ja jestem sam generalnie zainteresowany tym, żeby ta szkoła dawała większe przygotowanie do takiego codziennego funkcjonowania otaczającej na rzeczywistości, aniżeli skupiała się na elementach stricte teoretycznych.
0: No dobrze, ale czy naprawdę ministerstwo chce to osiągnąć poprzez usunięcie prac domowych ze szkół?
1: Prace domowe zostały, decyzja o usunięciu prac domowych, czyli ograniczeniu, bądźmy precyzyjni.
0: Dla najmłodszych dzieci usunięcie prac domowych.
1: I to ograniczenie prac domowych było decyzją będącą pochodną takiej decyzji politycznej pana premiera, to rzeczywiście nauczyciele dosyć krytycznie, żeby nie powiedzieć bardzo krytycznie się do tego odnieśli, dlatego że praca domowa spełnia funkcję uzupełniającą, funkcję też budowania pewnej samodyscypliny, odpowiedzialności, samodzielności w tym zakresie i to, co zadziało się wraz z tym hasłem kończymy pracę domową, było złe. I to myśmy bardzo krytycznie do tego się odnieśli. Nauczyciele w sposób praktyczny do tego podchodząc próbują to realizować w oparciu o swoje wizje, pewną koncepcję wykorzystywania pracy domowej jako elementu takiego dydaktyczno-wychowawczego. Ta praca ma dziecko nauczyć samodzielnego rozwiązywania problemów także. Natomiast to, o czym pani mówi, wymieniając cały ten bagaż różnego rodzaju działań, skłania do zadania pytania, jak daleko w tych zmianach polska edukacja zaszła i jak wielkie obciążenie spada na szkołę. My jesteśmy w ustawicznym tyglu zmian. Od kiedy ja pamiętam, ta szkoła przechodzi stały, taki konsekwentny proces przebudowy, raz lepiej, raz gorzej, tylko że to dzieje się kosztem dobrostanu dzieci i dobrostanu nauczycieli. Zmiany, które zachodzą, muszą sobie wcześniej zadać osoby decydujące o tych kierunkach zmian, na ile one są potrzebne, na ile to jest działanie troszeczkę ponad publiczkę, na ile te działania są niezbędne z punktu widzenia postępu i rozwoju cywilizacji. Natomiast wydaje się, że nie bierzemy pod uwagę, a szkoda, a i powinniśmy brać pod uwagę właśnie ten dobrostan środowiska nauczycielskiego, bo wypalenie zawodowe, zniechęcenie, wręcz niechęć do podejmowania czynności wynikających z przepisanych zadań jest elementem bardzo, bardzo widocznym w szkole.
0: No i tutaj dlatego pani ministra Nowacka wychodzi i w ostatnim udzielonym wywiadzie Telewizji Polskiej mówi, że rodzice są zmorą szkoły. Wy jesteście wypaleni, wy macie problemy przez rodziców, tak twierdzi pani minister.
1: No może nie jest to jedyny czynnik, natomiast na pewno szkoła nie funkcjonuje w próżni.
0: Szkoła... Czy pan się zgadza z tym twierdzeniem, że rodzice są zmorą nauczycieli i szkoły?
1: Ja bym aż tak bardzo tego radykalnie nie ujmował, natomiast na pewno rodzice są problemem. I to nie ulega wątpliwości.
0: Co to znaczy rodzice są problemem?
1: Dlatego, że jeżeli rodzic chce współpracować ze szkołą w interesie swojego dziecka, to ta współpraca musi zakładać pewien element partnerstwa, świadomości zadania, jakie spada na rodzinę, odpowiedzialność, jaką rodzina z tego tytułu ponosi, a nie oczekiwanie, że nauczyciel załatwi to wszystko za szkołę. Nauczyciel poza dydaktyką dzisiaj wychowuje, uczy, jest psychologiem, terapeutą, rozjemcą konfliktów rodzinnych, ba, w wielu wypadkach jest niestety zmuszany przez rodziców do uczestniczenia w tych mało sympatycznych zdarzeniach, wtedy kiedy rodzina jest skłócona i walczy o dziecko. I to nie jest rola i zadanie nauczyciela. Więc wydaje się, że jeżeli rodzice, ci, którzy oczekują, że szkoła tylko zdejmie z ich barków obowiązek, jeżeli taką postawę prezentują, rzeczywiście są problemem.
0: I w wielu roszczeniowość.
1: Wypadkach, roszczeniowość, w wielu wypadkach dążenie do tego, że moje dziecko musi mieć jak najlepsze oceny, pani musi temu dziecku tę ocenę postawić, czy skargi na rodziców. Proszę zwrócić uwagę na to, że kilkakrotnie wzrosła liczba skarg do rzecznika dyscyplinarnego. To nie jest efekt tego, że nauczyciele gorzej pracują. To jest efekt pewnej jakby zachłanności, takiej agresywnej postawy wielu, wielu rodziców, którzy każdy najdrobniejszy czyn nauczyciela wymierzony, zdaniem rodziców, w ich dziecko traktują jako powód do skargi i wnoszą skargi do kuratorów oświaty.
0: No bez wątpienia rodzice najbardziej są zaniepokojeni, mówię o tych takich głosach, które się pojawiają w przestrzeni, tak, opinii publicznej, czyli edukacja zdrowotna i to, że nasze dzieci są, cytat, indoktrynowane.
1: Przepraszam, że przewracam oczami.
0: No ale episkopat Kościoła katolickiego w Polsce się sprzeciwił. Po pierwsze, panie prezesie, były dwie lekcje religii, teraz jest tylko jedna. Teraz, od tego roku, od jutra, będzie ta lekcja albo na początku, albo na końcu, tak żeby jeszcze zachęcić tego młodego człowieka, żeby nie chodził na te lekcje religii. Edukacja zdrowotna zawiera w sobie moduł, w którym nie ma jasno powiedziane, że rodzina to związek kobiety i mężczyzny. No niektórzy są zaniepokojeni.
1: No ale to nie jest zadanie związku zawodowego, ani nie jest problem związku zawodowego, dyskutowanie o tym, w jaki sposób ujmowane w aktach prawnych są te problemy, o których pani mówi. Ja jestem zwolennikiem tego, aby edukacja zdrowotna dawała pełne przygotowanie w całym szerokim spektrum wiedzy wynikającej z edukacji zdrowotnej w szkole.
0: Ale nie pełna zgoda. Tylko co jeśli polska szkoła jest przedmiotem walki politycznej i indoktrynacji. Za czasów ministra profesora Czarnka mieliśmy wajchę bardziej więcej historii, historię i teraźniejszość. Mieliśmy szkołę jako no trochę taką w czasach minionych.
1: Szkoła zawsze była od czasu starożytności elementem wykorzystywanym w takich walkach czy elementem dyskusji politycznej.
0: Kształtowania przyszłych od tego, wyborców, kto, powiedzmy to wprost.
1: Kto sprawował władzę i w czyim interesie ta edukacja była realizowana.
0: No dobrze, ale to teraz tak. No, z całym szacunkiem, ale może zadam panu takie dwa pytania. Po pierwsze, obozy koncentracyjne w Polsce w latach 1939-45. To były polskie czy niemieckie obozy?
1: Nazistowskie obozy koncentracyjne. To jest rzecz...
0: Bardzo dobrze.
1: Jak się... Nie polemizuję.
0: Forma...
1: Za wyjątkiem osoby, która ma zupełnie inne poglądy, która nadal chodzi bezpiecznie po ulicach, bo jest przedmiotem adoracji wielu, wielu tysięcy obywateli.
0: Nie rozumiem, do kogo pan pije. Forma żeńska od słowa gospodarz to...
1: Pani redaktor, ja rozumiem, że pani nawiązuje do tego przejęzyczenia pani ministra. Ja nie jestem...
0: Ale nie wie pan, to jest wiele przejęzyczeń. Ja z całym szacunkiem, ale jeśli mamy ministrę, to już swoją drogą jest też oznaka czasu, ministrę edukacji, która po pierwsze myli

0: Żeby nie było tak, że kiedy mamy na przykład maj i przychodzi do matur, a potem w sierpniu są poprawki, to się okazuje, że 20% maturzystów nie zdało matematyki i poziom wiedzy naszych dzieci jest coraz niższy.
1: Czekamy z zainteresowaniem na kolejną edycję badania PISA. To ostatnie pokazało, zresztą we wszystkich krajach, nawet w tej pomnikowo prezentowanej Finlandii, że następuje spadek wiedzy. Natomiast zainteresowanie będziemy czekali na kolejne badania. Tyle tylko, że to jest w jakiejś mierze element tego, o czym myśmy mówili. Jest potrzeba zmiany podstawy programowej, jest potrzeba odchudzenia tej podstawy. Polskie dzieci dosyć krytycznie oceniają polską szkołę. Natomiast to jest zadanie resortu edukacji. Nie ulega wątpliwości, że na efekty tej pracy czekamy. Natomiast praca setek tysięcy nauczycieli powoduje, że my z dumą, satysfakcją mówimy o wynikach polskiej szkoły, o tym, że polscy studenci są rzeczywiście bardzo dobrze przygotowani, tylko problem polega na tym, że finansowanie choćby nauki i szkolnictwa wyższego w warunkach polskich jest promilem tego, co wiele uczelni prywatnych na Zachodzie finansuje w odniesieniu do choćby jednego uniwersytetu. Poziom nakładów na edukację jest zdecydowanie za mały w stosunku do oczekiwań społecznych i roli i aspiracji, jaką ma edukacja jako najważniejsza dziedzina życia społecznego.
0: Ja po prostu tutaj, wie pan, nawiązałam do tematu pani minister, bo chodzi o to, że przykład idzie zawsze z góry i myślę, że kiedy młodzi ludzie widzą pewne... No właśnie, jak to nazwać, lapsusy językowe, nawet zakładając dobrą wiarę, to jeszcze inaczej może. Ile lat pan jest prezesem z tego Związku Nauczycieli Polskich?
1: Od roku 1998.
0: 30...
1: No nie ma jeszcze 30 lat.
0: 28 lat, okej.
1: Okay. No super. Matematykę no to... pani miała naprawdę na dobrym poziomie.
0: Mam jedną obawę, bo w świetle tego, co powiedziała pani ministra Nowacka na kampusie Polska, jest pan starym dziadem, który powinien odejść.
1: Nie czuję się takowym.
0: Bo tak powiedziała, że kobiety przyszły do polityki, żeby te stare dziady mogły odejść.
1: Wydaje mi się, że po pierwsze moja relacja z panią minister nie upoważnia mnie do tego, żebym w jakichkolwiek dywagacjach z panią minister brał udział poza tymi, które obowiązują mnie jako prezesa Związku Zawodowego, z czego korzystam.
0: A nie czuje pan na przykład takiej presji, że może warto oddać ster komuś młodszemu?
1: Panie redaktor, o tym, kto zostaje prezesem związku, decydują działacze związkowi w trzystopniowych wyborach. To nie jest tak, że zaczyna się zjazd i ja jestem osobą, która na ten zjazd jest przeniesiona w teczce. Nie. Najpierw trzeba przejść wybory na dole, co jest elementem najtrudniejszym, bo tam najczęściej te skreślenia występują. Potem są wybory na poziomie 16 województw i dopiero zaczyna się zjazd. Ale jeżeli pani już do tego wątku nawiązuje, to chcę powiedzieć, na ostatnim zjeździe miałem chyba największy odsetek głosów poparcia, jeżeli chodzi o moje funkcjonowanie w tym środowisku.
0: No i dokładnie to jest to, jak człowiek tylko i wyłącznie czyta literaturę światową, kiedy studiuje na przykład systemy zagraniczne, to widzi, że doświadczenie to jest zasób. W Chinach, żeby zostać ministrem, trzeba najpierw być pracownikiem szczebla samorządowego, potem piąć się wyżej, mieć minimum 60 lat, żeby coś osiągnąć. A w Polsce, i to chcę, żeby to wybrzmiało, że no jest taka presja, że zastąpmy tych ekspertów, no pan jest bez wątpienia ekspertem w swojej dziedzinie, młodszymi. Czy panu się to podoba, że na przykład jest takie ogólne postrzeganie na przykład starszych nauczycieli, na zasadzie, że dobra, żeby tam sobie odeszli, bo oni nie rozumieją tych współczesnych nowych czasów. Nie ma takiej presji.
1: Być może są takie szkoły, gdzie takowa presja występuje, ale zwrócę uwagę na to, że to jest działanie kontrproduktywne, dlatego, że mamy w systemie mniej więcej 60 tysięcy emerytów. Gdyby oni podjęli decyzję, obrażeni czyjąkolwiek wypowiedzią, że odchodzimy z pracy, system nie istnieje. Bez pracy emerytów nie istnieje także edukacja choćby w Warszawie. Jeżeli my dzisiaj, posiłkując się jakimiś negatywnymi opiniami dotyczącymi środowiska nauczycielskiego, powiemy, że pozbądźmy się z pracy nauczycieli, którzy mają powyżej 60 roku życia, to śmiało możemy powiedzieć, że nie będziemy mieli kim uczyć. Średnia wieku nauczyciela w Polsce to jest 50 lat. Mamy lukę pokoleniową. Polscy nauczyciele, ci najmłodsi, to jest około 3% na poziomie 20 kilku tysięcy. Mamy najmniej liczną grupę młodych nauczycieli, więc nasza edukacja bazuje na tych osobach starych, przepraszam za określenie, doświadczonych, osobach, które mają PESEL inny, aniżeli te, które wchodzą do zawodu, czy wejdą do tego zawodu 1 września. Ale to jest także istotny problem w kontekście demografii i wyzwań, jakie stoją przed kadrowymi problemami polskiej szkoły, a o tym się też póki co poza

0: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego nie mówi.
1: To na koniec tego naszego spotkania jeszcze ostatnie takie pytanie. Weszła 2 lata temu zmiana, to znaczy, że dzieci pochodzenia ukraińskiego muszą stacjonarnie w tych szkołach polskich się uczyć, już nie zdalnie. Jakie sygnały od nauczycieli w Polsce do pana docierają? Jak wygląda dzisiaj nauka takiego ukraińskiego dziecka w Polsce?
0: To jest problem.
1: Zwłaszcza, kiedy jest ta nagonka, ogromna nagonka polityczna na ludzi pochodzenia ukraińskiego.
0: To jest problem i ja, korzystając z obecności państwa, chciałbym zaapelować o to, abyśmy te dzieci ukraińskie w tej całej złożonej, dramatycznej sytuacji objęli taką szczególną ochroną. Nie może być sytuacja taka, że to dziecko, pomijając swoją sytuację rodzinną, polityczną, ojczyźnianą i tak dalej, jest jeszcze przedmiotem nagonki w polskiej szkole.
1: A jest przedmiotem nagonki.
0: Bywa i taka sytuacja. Media,
1: takie głosy się pojawiają.
0: Nie ze strony nauczycieli, raczej ze strony rówieśników, tych, którzy karmieni są tego rodzaju ksenofobicznymi wypowiedziami antyukraińskimi. To się przenosi na podwórko, to się czasem przenosi na place zabaw, ale szkoła jest w tym momencie najbezpieczniejszym miejscem funkcjonowania tej społeczności. Owszem, ich byt jest dosyć trudny, dlatego że mimo dużych takich korelacji językowych, to są jednak dzieci, które mają po pierwsze inny system nauczania. Ukraina o rok wcześniej zaczyna edukację. Po drugie, to są dzieci czasami mające trudności językowe, mające także trudności natury wychowawczej, ale to, że dajemy sobie z tym radę, jest ogromną zasługą nauczycieli. Efektem ogromnego wysiłku mojego środowiska, za co wszystkim należy bardzo serdecznie podziękować.
1: Czy dzieci ukraińskie się dobrze asymilują w Polsce?
0: Dzieci ukraińskie się bardzo dobrze asymilują. Oczywiście jak w każdym środowisku, a trudno, żeby to dziecko chodziło, przepraszam, z brewiarzem po korytarzu i nie rozrabiało czasami, ale nie ma sytuacji, które by wskazywały na to, że są problemy natury wychowawczej tylko i wyłącznie dziećmi ukraińskimi.
1: To też tak na koniec chciałam, żeby to wybrzmiało, bo myślę, że to jest ten temat, który jest bardzo na czasie. Dziękuję. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, był moim
0: państwa gościem. Dziękuję, jeżeli mogę. Wszystkiego dobrego życzę uczniom, nauczycielom. Spokojnego kolejnego roku szkolnego.
1: Bardzo dziękuję. To był program 8 runda. Karolina Wojczkowska się żegnam. Do widzenia.

0: Kek, Zivenart, Butenart.
1: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie ewentualnego udziału obcych służb w pożarze w Skarżysku Kamiennej. Ogień wybuchł w polskiej firmie produkującej m.in. drony na potrzeby wojska. Co dokładnie wyjaśniają śledczy, wie nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: Według śledczych pożar w budynkach firmy wywołał pakunek z łatwopalnymi substancjami. Prokuratorzy z Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej jego podłożenie traktują jako akt terrorystyczny obcego wywiadu przeciwko naszemu krajowi. Przez cały dzień wspólnie z funkcjonariuszami ABW zabezpieczali ślady na miejscu.
3: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują je, weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji ze względu na ich charakter i specyfikę. Na tym etapie o szczegółach mówić nie mogę.
2: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Straty firmy oszacowano na 15 milionów złotych. Potencjalnemu sprawcy pożaru grozi dożywocie.
1: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Trwają poszukiwania sprawcy, który w Kędzierzynie Koźlu miał napaść na 12-letnią dziewczynkę. Do ataku doszło w sobotę w rejonie osiedla Piast. Nastolatce na szczęście nic się nie stało, mówi Ewelina Karpińska z policji.
4: Miał straszyć ją narzędziem przypominającym nóż, a następnie miał ją doprowadzić do innej czynności seksualnej. Dziewczynka uwolniła się i zawiadomiła służby.
1: Obecnie trwa poszukiwanie napastnika.
4: Jedynym uprawnionym organem, który tak naprawdę może przeprowadzić czynności z małoletnią, jest sąd rodzinny i to sąd rodzinny przesłucha dziewczynkę w obecności psychologa i to przesłuchanie będzie dla nas kluczowe.
1: Dodajmy, że dzień przed atakiem na 12-latkę w Kędzierzynie Koźlu doszło do morderstwa kobiety. Policja na razie nie łączy obu tych spraw. We wtorek 8 września ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Głównym punktem posiedzenia ma być uporządkowanie kwestii kierowania instytucją pod nieobecności prezesa. Przypomnijmy, po tym jak szef PKOL-u Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w sprawie głośnej afery Zonda Krypto, został tymczasowo aresztowany. Tymczasem na kryzysy w PKOL reaguje Międzynarodowy Komitet Olimpijski i daje Polskiemu Komitetowi 3 scenariusze. Jednym z nich jest zawieszenie w prawach członkowskich. A o szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
5: Zawieszenie w prawach członkowskich oznaczałoby, że polscy sportowcy nie wystąpiliby na letnich igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. MKOL przede wszystkim oczekuje, że Radosław Piesiewicz sam zrezygnuje z funkcji prezesa PKOL. Drugim rozwiązaniem byłoby działanie samego komitetu i zawieszenie albo odwołanie Piesiewicza przez jego władzę. Tego też chciałby minister sportu Jakub Rutnicki.
6: Potrzeba doprowadzenia do tego, aby był nowy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i to trzeba zrobić jak najszybciej.
5: Trzeci scenariusz zakłada